0: Tak o Bartoszu Grodeckim mówi prezydent Karol Nawrocki. Na pewno jest urzędnikiem związanym z PiS-em, komentuje Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
1: Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym. Mam nadzieję, że nikt nie będzie kwestionował uprawnień do informacji niejawnych. No takimi informacjami szef BBN-u powinien dysponować.
0: Wcześniej na czele BBN-u stał Sławomir Cęckiewicz, który takiego dostępu nie miał. Naczelna Izba Lekarska chce odwołania wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Wniosek trafił już do premiera. Jak wiecie z Radia Z, Izba nie zgadza się z zarzutami resortu, który mówi o uchylaniu się od kontroli i nierozliczeniu umów na ponad 2 miliony złotych. Naczelna Izba Lekarska jest jedynym samorządem, który się nie rozliczył, mówi Katarzyna Kęcka.
2: W przypadku, kiedy Naczelna Izba Lekarska w dalszym ciągu będzie uchylała się od kontroli, podejmiemy decyzje, które mogą skutkować nałożeniem kar wynikających z umowy, w tym kar finansowych.
0: Samorząd lekarski te zarzuty odpiera i wyjaśnia, że do resortu poszła prośba o przełożenie terminu kontroli. Chcieliśmy, żeby odbył się po trwającym teraz zjeździe lekarzy, mówi rzecznik izby dr Jakub Kosikowski.
3: No i mieliśmy nadzieję, że ministerstwo się przychyli do tej prośby. Zaprosimy od razu po zjeździe, który kończy się 23 maja, bo mówię, nie mam nic do ukrycia, niezwłocznie to wszystko dopełnimy, tylko po prostu w tym terminie, który ministerstwu był znany. No będziemy mieli problem z otrzymaniem tego wszystkiego, no i niestety nie spotkało to się ze zrozumieniem ministerstwa.
0: Zarzutów wobec pracy minister Kęckiej jest więcej. Pismo o jej odwołanie trafiło już na biurko premiera. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze z PKOL-u. Minister sportu Jakub Rutnicki przyznaje, że monitoruje sytuację, ale ma ograniczone możliwości, bo chodzi o umowę zawartą między komitetem a zawodnikami. Jak podkreśla Rutnicki, ministerstwo wywiązało się już ze swoich zobowiązań. O prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławie Piesiewiczu mówi, że zawiódł.
4: Polski Komitet Olimpijski był wielkim neonem, który reklamował firmę, która w tej chwili bankrutuje, zbankrutowała i dziesiątki tysięcy Polaków są pozostawieni samym sobie. Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Ta firma to Zonda Krypto, jej logo wisiało na siedzibie PKOL. Jak wiecie z Radia Z, trwa dochodzenie w sprawie oszukania przez Zonda Krypto tysięcy osób. Szczecińska strefa czystego transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. Miejska spółka autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, że przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie dostanie unijnego dofinansowania. Żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło nawet specjalną strefę czystego transportu, ale to może nie wystarczyć, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
5: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegłowowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
6: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
5: Jeżeli nie utrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
0: Strefa działa na terenie Starego Miasta od blisko miesiąca. Zasady działania są wyjątkowo łagodne i praktycznie każdy samochód, niezależnie od rocznika, z jakiego pochodzi, może do niej wjechać. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Władimir Putin stwierdził, że konflikt zbrojny w Ukrainie powoli dobiega końca. Jego zdaniem Rosja i Ukraina są bliżej osiągnięcia porozumienia kończącego wojnę niż kiedykolwiek wcześniej. W Moskwie odbyła się parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa. Po niej Putin zabrał głos. Powiedział, że spotka się z prezydentem Zełenskim, ale dopiero po zawarciu pełnego porozumienia pokojowego. Dodał też, że rozważy wzięcie udziału w negocjacjach z Europą. Rosja prawdopodobnie nie zrezygnowała z planów aneksji okupowanych terytoriów. Celem Kremla jest też zablokowanie Kijowowi drogi do NATO. Przedwczoraj Putin rozmawiał z premierem Słowacji Robertem Ficą. To on miał przekazać, że Zełenski jest gotów osobiście spotkać się z rosyjskim przywódcą. Od wybuchu wojny w 2022 roku Putin i Zełenski nie spotkali się ani razu. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w grudniu 2019 roku w Paryżu. Andrzej Poczobut opowiada o piekle białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi dochodzi do siebie po 5 latach niewoli. Wyszedł z niej skrajnie wychudzony. Białoruskie więzienie śni mi się co noc, mówił Poczobut w rozmowie z Tok FM.
1: Najtrudniejsze było to, że nie ma żadnych praw, że stajesz się rzeczą, którą przesuwają, którą mogą umieścić w jakiejkolwiek celi, że jesteś w pełni w ich władzy.
0: Andrzej Poczobut cały czas przechodzi badania, ale jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Miodu może być w tym roku mniej. Powodem jest chłodny kwiecień, nocne przymrozki i susza. Wszystko to powoduje, że pyłku i nektaru w roślinach jest mniej, a to ostatecznie przełoży się na ilość miodu w ulach. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry.
3: Pan Dobromir Sośnierz, Konfederacja.
5: Dzień dobry.
3: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry.
3: Pan Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry Państwu.
3: Pani Karolina Zioło-Pużuk, Lewica. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
3: Szanowni Państwo, tak jak słyszeli Państwo w wiadomościach Radia Z, Donald Trump zdecydował o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Na początek ma zostać wycofanych około 5 tysięcy żołnierzy z baz w Niemczech, ale to dopiero zdaniem Donalda Trumpa początek, bo z Niemiec wycofa jeszcze więcej żołnierzy, a redukcję obejmą też inne kraje, prawdopodobnie Włochy i Hiszpanii. Jest się czego bać, Grzegorz Schetyna, jako były szef MSZ-u?
9: No to jest poważny gest i poważna informacja. Szczególnie, że spodziewaliśmy się, że przecież mówił o tym prezydent Trump i sekretarz Hegseth, że będzie ograniczenie, przesunięcie amerykańskiej obecności w Europie Zachodniej. Byliśmy tutaj spokojni, bo było...
3: Bo liczyliśmy, że ci żołnierze trafią do nas, ale wygląda na to, że wrócą do Stanów Zjednoczonych, może w region Indo-Pacyfiku zostaną przywrócone.
9: Później pojadą, tak, w inne miejsce. To jest oczywiście symboliczne, dlatego że żebyśmy też słuchaczom przypomnieli, dlaczego tak się stało. No, to jest efekt wypowiedzi kanclerza Merca.
3: Który powiedział, że Iran upokarza Donalda Trumpa.
9: Że akcja przeciwko Iranowi była nie do końca przemyślana, czy nie do końca
3: zorganizowana. Czy przemyślana jest reakcja najpotężniejszego człowieka świata, który na krytykę wycofuje swoje wojska z jednego z krajów sojuszniczych? NATO zadeklarowało, że współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów tej decyzji, a zatem NATO nic na ten temat nie wie.
9: Tak, no, żeby też mówić o liczbach, to jest 5 tysięcy z kontyngentu, który ma około 36-37 tysięcy w samych Niemczech. Więc to nie jest bardzo dużo, ale to jest symboliczne. Szczególnie, że to jest sygnał, który no, musi odebrać Rosja, tak? Że Niemcy jeszcze przecież sekretarz Kolbi parę dni temu mówił o NATO 3.0, o roli niemieckiej, która ma budować nową architekturę układu natowskiego, tak? Cała ta strategia przygotowywana przez Pentagon była obliczona na to, że Niemcy są bardzo mocno w tej konstrukcji, tej strategii, takim fundamentem, podstawą aktywności Europy, całego kontynentu, tak? Polska zresztą też, ale Niemcy w pierwszej kolejności. Więc to jest zaskakujące nawet dla samych Amerykanów. Ja czytałem wypowiedzi kongresmenów amerykańskich, także republikańskich. Ten Rogers i Wicker, oni byli kompletnie zaskoczeni. Zresztą to jest... Byliśmy przyzwyczajeni, że takie rzeczy mogą się zdarzać w Stanach Zjednoczonych, tak? Że te wypowiedzi prezydenta Trumpa nie zawsze są w taki sposób skorelowane z całą polityką Pentagonu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale tutaj już są decyzje, bo poinformował oni sekretarz.
3: No tak, bo w 2020 roku za swojej pierwszej kadencji Donald Trump też wielokrotnie sugerował, że wycofał wojska, tego nie zrobił. Natomiast no to żyjemy w takich realiach, że Trump sobie, a szefowie Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu wspomnianej przez pana Mike Rogers i Roger Wicker, którzy są republikanami, krytykują te decyzje, to znaczy w klasie politycznej amerykańskiej nie ma co do tego zgody.
9: Nie ma zgody i oczywiście, i to już nie mówiąc o demokratach, ale to także proszę pamiętać o tym, że są 3 listopada wybory połówkowe, tak, do Kongresu Amerykańskiego. To też będzie miało, może mieć wpływ na wybór wprost spikera którejś izb, na pewno Izby Reprezentantów. Więc to jest poważny sygnał. Ja myślę, braku koordynacji i korelacji, że tutaj często mieliśmy takie wypowiedzi prezydenta Trumpa, które budowały rzeczywiście zdziwienie i zdumienie. Ale tutaj, po tej wypowiedzi, jest konkretna decyzja. I uważam, że to jest problem. Po raz pierwszy dzieje się coś, co jednak w tych relacjach transatlantyckich, które dla nas są absolutnie krytyczne i kluczowe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i całego kontynentu, będzie bardzo ważne.
3: Mirosława Stachowiak-Różecka.
4: No, słuchałam uważnie Grzegorza Schetyny i muszę powiedzieć, że z taką satysfakcją jednak, że po tamtej stronie sceny politycznej w Polsce są ludzie, którzy rozumieją, że nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest strategiczny, bo czasami można było odnieść wrażenie, zwłaszcza obserwując państwa lidera, premiera i jego różne, no, ja oceniam wpadki w ocenianiu i mówieniu o Trumpie, które mogliśmy obserwować przez ostatnie miesiące, na pewno nam nie pomagały, prawda? Na pewno nam nie pomagały.
3: Zacytuję pana premiera już po tej decyzji Donalda Trumpa. Premier Donald Tusk: największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend.
4: No tak, ale wcześniej mieliśmy jego obecność na Cyprze, wcześniej mieliśmy wywiad, prawda, w jednej z zagranicznych gazet, no, prawda, gdzie on opowiadał. Właściwie to, no, taki miał, tak, on się wypowiada w taki sposób arogancki.
3: No dobrze, ale
4: prawda?
3: Czy pani uważa, że wypowiedzi Tuska, pani poseł,
4: nie,
3: ale czy
4: ja chcę
3: powiedzieć, że wypowiedzi Tuska doprowadziły do wycofania wojsk,
4: no
3: raczej
4: nie,
3: Merca?
4: Ale za tym też, no dokładnie, chciałam to powiedzieć, jest jeszcze Merc, prawda, i tu też taka arogancja, no i mam wrażenie, że już po tych wszystkich latach i po poprzedniej kadencji Trumpa i teraz po tych już kilkunastu miesiącach, naprawdę no, politycy, a zwłaszcza dyplomaci chyba zdają sobie sprawę z tego, z kim mamy do czynienia i można przewidzieć pewne reakcje Trumpa.
3: Nie wolno denerwować niedźwiedzia, tak?
5: Na kolanach należało.
4: Nie, nie na kolanach, ale czy nam się to podoba, czy nie, innego sojusznika, tak jak powiedział Grzegorz Schetyna, strategicznego, póki co nie mamy. Europa nie jest gotowa na to, żeby obronić się sama. Europa i jej pomysły na to, że stworzy jakąś swoją wersję NATO, zachowuje się nieodpowiedzialne. Po pierwsze, widzieliśmy, jak się zachowywała Europa, gdy się rozpoczęła wojna na Ukrainie. Wystarczy sobie przypomnieć, zwłaszcza jak zachowywały się Niemcy, to po pierwsze. Po drugie, naprawdę, ja sobie nie wyobrażam przy tej biurokracji, podejmowaniu decyzji, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich lat, że Europa jest w stanie rzeczywiście taki sojusz stworzyć i że jest do niego dojrzała. Czy nam się podoba, czy nie, jesteśmy skazani na sojusz z Trumpem i to jest dobry sojusz i powinniśmy robić wszystko, żeby NATO w takim kształcie, w jakim jest, przetrwało.
6: Ze Stanami Zjednoczonymi,
4: i po prostu,
6: a nie z
4: no,
5: jeżeli już,
4: ze Stanami, no, zgoda,
5: już,
4: zgoda, ale póki co, ale proszę, jeśli pani pozwoli, ale jest jak jest i musimy jednak rzeczywiście na tej cienkiej linii stąpać ostrożnie. No jeśli chodzi o Merca, to już z niej po prostu spadł i teraz jest pytanie, jak to można odkręcić. No, rzeczywiście zgadzam się, znaczy, że wydaje, że są już decyzje podjęte. Ale
3: czy
4: można jeszcze być może mówić o tym, żeby z Niemiec
3: polscy
4: przenieść
3: politycy,
4: te
3: czy polscy
4: wojska
3: politycy w takim razie mogą krytykować operację w Iranie, czy nie mogą? No bo No bo tu się okazuje, że nie można powiedzieć sojusznikowi, że postępuje niewłaściwie.
4: Nie, myślę, że pan to upraszcza, bo to się zbiera po prostu, to jest nie jedna wypowiedź, tylko pewien klimat, który politycy europejscy tworzą już od kilkunastu miesięcy, od kiedy
3: uwagę,
4: mamy do czynienia od wyborów Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Więc Trump mówi tak, no dobra, jak jesteście tacy mądrzy, no to pokażcie, co potraficie. No trochę to tak wygląda, prawda?
3: Tylko zwracam uwagę, że Donald Trump nie pytał nikogo z europejskich sojuszników o czy nie poinformował, że zamierza uderzyć na Iran, a jednocześnie, kiedy okazało się, że ta operacja mu nie idzie, to oczekiwał pomocy. No my sami nie byliśmy skłonni żadnej pomocy mu udzielać.
4: Ależ prawda? Oczywiście i się zgadzam, że nie czyli powinniśmy nic nie udzielać. Mówić. Nie, chodzi o to, że musimy po prostu stąpać ostrożnie. Puszenie się i mówienie, że sobie poradzimy i w takim razie obraźmy się na Trumpa jest nieodpowiedzialne. Tylko tyle chcę powiedzieć. Ja nie bronię decyzji Trumpa. Jestem nią oburzona i zaniepokojona, żeby była jasność. No ale teraz jednak wszystkie siły dyplomatyczne w Europie powinny, mówiąc kolokwialnie, stanąć na rzęsach, żeby tą sytuację nieco uspokoić i znaleźć w tej sytuacji rozwiązanie, bo my nie jesteśmy gotowi na to, żebyśmy byli bezpiecznym kontynentem bez sojuszu z Ameryką i bez NATO. No taka jest prawda, trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
3: Informacyjnie w tej chwili w Europie jest około 70 tysięcy amerykańskich żołnierzy, plus 10 tysięcy żołnierzy rotacyjnie w Polsce, a na początku bieżącego roku Kongres uchwalił takie przepisy, w ramach których administracja amerykańska nie może na dłużej niż półtora miesiąca zredukować liczbę poniżej 76 tysięcy, a zatem są pewne ograniczenia. Marek Sawicki, PSL.
5: Ja powiem tak, że tu zgadzając się z Grzegorzem Schetyną, chcę też nawiązać do tego, o czym wielokrotnie mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. My mamy silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nikt z rozsądnych polityków w Polsce tego sojuszu nie podważa. Natomiast też nie musimy, że tak powiem, za każdym głosem Trumpa dreptać i od razu do niego się ustosunkowywać. Choć te ostatnie decyzje są już decyzjami poważnymi. I chcę powiedzieć tak, że tamten tydzień był taki symptomatyczny, jeśli chodzi o relacje wewnątrz NATO, bo kiedy Donald Tusk udzielił wywiadu, to oczywiście...
3: Financial Times.
5: Tak, cała...
3: Jeśli pan pozwoli, tylko przypomnę naszym słuchaczom i widzom, premier zasugerował, że nie jest pewny gwarancji NATO i powiedział, że kiedy doszło do incydentu, kiedy rosyjskie drony wleciały do Polski we wrześniu minionego roku, to próbował alarmować sojuszników i ten alarm nie był traktowany poważnie.
5: No i wtedy bardzo ostro Prawo i Sprawiedliwość uderzyło w premiera, że spycha o to Stany Zjednoczone do bezpośredniej współpracy z Niemcami, rzekomo przeciwko Polsce. I ta narracja obowiązywała 3 dni, dopóki nie wypowiedział się kanclerz Merz. Więc on się wypowiedział jasno i na wypowiedź kanclerza Merza zareagował Donald Trump, zareagował zdecydowanie. Więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że owszem, długo jeszcze sojusz ze Stanami będzie nam potrzebny i ta dobra współpraca, ale też Stany Zjednoczone wiedzą, i o tym mówił Grzegorz Schetyna, że bez silnej Europy i Europy, która się dozbroi, też nie będą aż tak silne, jak im się wydaje. Bo historycznie, jak pamiętamy po 1944 roku, praktycznie gdzieby się Stany Zjednoczone w jakąś wojnę nie zaangażowały, to tej wojny nie wygrały. W związku z tym Europa Stanom Zjednoczonym jest tak samo potrzebna i trzeba na to patrzeć ze spokojem, a nie w panicznym przerzucaniu się kto, co i kiedy, dlatego że...
3: Bo to jest raczej pytanie, bo na razie przytoczyliśmy liczby, na razie wciąż jest mniej więcej 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie, w tym w Polsce. Pytanie, czy to nie jest początek pewnej serii, bo państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, tam zapowiedział, że dalej będzie wycofywał.
5: Ale dlaczego pytamy, czy to nie jest początek pewnej serii? No przecież strategia obronna Stanów Zjednoczonych jasno mówi, spycha Europę na trzecie miejsce. O tym, że Indo-Pacyfik jest dla nich ważniejszy, wiemy już przynajmniej od 10-15 lat. W związku z tym to, że będą przegrupowywać swoje siły. Dobrze, i bronić panie interesów bardziej na półkuli zachodniej ale i na Indo-Pacyfiku niż u nas,
3: ja
5: to
3: wiem.
5: Europa przespała, naprawdę przespała panie kilkanaście lat, nie przygotowując
3: ja
5: się
3: to
5: do
3: Ja to wiem,
5: tego.
3: Ale po pierwsze dzisiaj są realia takie, że Rosja jest państwem agresywnym, a po drugie okazuje się, że wojska przez Trumpa są wycofywane nie jako element strategii. On nie przedstawił pewnej strategii, tylko powiedział, Merz mnie obraził, w związku z tym zabieram o 5 tysięcy
5: żołnierzy. Ale na szczęście jeszcze jest Pentagon, na szczęście jeszcze są dwie izby parlamentu amerykańskiego, które są w stanie pohamować, że tak powiem, zemstę Trumpa. Tak bym to określił.
3: Karolina Zioła-Puszuk, Lewica.
6: Donald Trump nie jest w żadnym wypadku stabilnym partnerem. Może Stany Zjednoczone są i ciągle mamy taką nadzieję. Panie,
3: proszę uważać, jest pani członkinią rządu, a ta wypowiedź może się ponieść świat. Przedstawicielka polskiego rządu powiedziała, że Donald Trump nie jest stabilnym partnerem.
6: Tak. Donald Trump nie jest stabilnym partnerem, wywołuje wojny i ma pretensje, że nikt nie chce mu następnie pomagać i wyciąga konsekwencje, tak jak w przypadku Niemiec, przecież z powodu urażonej tak naprawdę dumy. Pytanie tylko, jak należy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi? Albo, tak jak proponuje pani poseł, nie denerwować ich i raczej być tutaj pokornym, albo rozmawiać, będąc realnie świadomym siły, jaką ma tak naprawdę Unia Europejska.
3: A jaką macie siłę Unia Europejska?
6: Nikt nie zaprzecza temu. Unia Europejska buduje swoją siłę militarną i oczywiście prawdą jest to, że te ostatnie lata na kontynencie przed wybuchem wojny to nie był czas, kiedy myślano o zabezpieczeniu militarnym, chociaż pojawiały się głosy dotyczące tak zwanej europejskiej armii. Natomiast te ostatnie lata od wojny na Ukrainie bardzo wyraźnie podniosły nasze bezpieczeństwo i działania choćby SAFE, tak? Projekt SAFE to są takie momenty, w których Unia Europejska ma szansę być naprawdę odważnym i dobrym partnerem. Problem polega na tym, albo może dobry aspekt tego jest, że Donald Trump, jak każda administracja oczywiście minie i nasze budowanie relacji z Stanami Zjednoczonymi musi sięgać powyżej tylko i wyłącznie relacji z samym Trumpem i widzimy, że nie ma zgody w siłach amerykańskich co do tego, że to postępowanie jest postępowaniem racjonalnym. Ale no nie można się oszukiwać, tak? Donald Trump w poprzedniej swojej administracji chciał wycofać choćby wojska z Półwyspu Koreańskiego. To była bardzo znana sprawa i nie wycofał ich dlatego, że zgubił tę kartkę, na której były napisane szczegóły tego wycofania. Możemy sobie tylko wyobrazić, co by się wtedy wydarzyło w tym rejonie świata. No mam nadzieję, że może zgubi tę kartkę albo co innego powie.
3: Nie, to już decyzje są podjęte w ciągu pół roku do roku, mają być wycofane. Jeśli dobrze pamiętam, w Korei też chodziło o to, że on chciał pieniądze po prostu za stacjonowanie.
4: Tak, zawsze chce pieniądze za...
7: Jedno zdanie ad vocem, bo chciałabym być jednak dobrze zrozumiana. Pani poseł, nie chodzi o to, żeby się kajać przed Trumpem. Ja mówię wyraźnie i powtórzę to jeszcze raz. Najlepiej jak się da uprawiać tak zwaną dyplomację. Robić politykę
6: uprawiamy.
7: Po prostu.
6: Polska
7: bo wie pani co, gdybyśmy mieli broń nuklearną, to byśmy Panie sobie mogli fikać i mówić, co nam się podoba. Ale póki
6: przepraszam,
7: co,
6: to nie jest
7: czy się
6: proste.
7: To pani podoba, czy nie. Czy Iran pani lubi pana Trumpa, Państwo. Czy nie. I niezależnie jak go pani ocenia, od Stanów Zjednoczonych póki co najbardziej i od nas mam nadzieję, zależy nasze
3: dobro
7: bezpieczeństwo.
3: Dobrą jest
8: myślę, że to powinno zostać zapamiętane jako ważna lekcja na przyszłość, jeśli przy kolejnych zapewnieniach, które wielokrotnie słyszeliśmy naszych polityków, że te sojusze są takie pewne, prawda, że mamy gwarancję czyjeś bezpieczeństwa. Jak widać, czasami wystarczy, że ktoś focha strzeli i te gwarancje były i nie ma na przykład. Tak? Znaczy, no tu akurat gwarancje zostały naruszone, ale stacjonowanie żołnierzy już jak najbardziej. W związku z tym no, trzeba być świadomym tego, że karty własne trzymają przy sobie, a nie dajemy je na przykład do wspólnego zarządzania do Unii Europejskiej na przykład, bo może się okazać, że w Niemczech też zmieni się kanclerz i też będzie jakiś szalony, obrażalski, prawda, człowiek, który z jakiegoś powodu nieracjonalnego albo racjonalnego zdanie zmieni. Nauczmy się tego, żeby nie wierzyć.
3: Nie opieramy się w kwestiach naszego bezpieczeństwa jakoś szczególnie na Bundeswehrze, mam wrażenie, a na wojskach amerykańskich
8: ale słyszę takie głosy, żeby tworzyć wspólną armię europejską na przykład. No to byłoby... To
3: byłoby... No ale pani poseł, ja pamiętam czasy, kiedy Jarosław Kaczyński lansował taki projekt.
6: To idea, która się przewija, rzekłabym.
5: Zamiast wspólnej polityki rolnej, wspólna armia europejska.
7: Nie zapisywaliśmy się do takiej Unii Europejskiej. Do sojuszu militarnego się nie zapisywaliśmy. Polacy nie wdrażali.
3: Świat się trochę zmienia, pani poseł. Dobrą mi coś.
8: Ostrożnie z takimi rzeczami i ostrożnie też z naszą dyplomacją, bo oczywiście nie zawsze, nawet jak się ma rację, warto tą się z nią dzielić z na przykład kapryśnym przywódcą Stanów Zjednoczonych. Mam wrażenie, że wypowiedzi niektórych naszych polityków, naszego premiera na przykład są obliczone właśnie albo z potrzeby serca, w co nie wierzę, albo właśnie po to tylko, żeby przypodobać się bardziej jednym partnerom, ryzykując urażenie drugich.
3: Czy uważa pan, że to sprowokuje Trumpa, tak?
8: Chyba niczemu to sensownemu nie służy, bo no, nawet co z tego, nawet jeśli ma rację w niektórych sprawach, no, pytanie co z tego, że to ogłosi światu, tak? No jeśli my tu sobie w studiu, to myślę, że jak ja to powiem, to Trump się tym nie zainteresuje.
3: Ale wydaje mi się, że dobrze by było, żebyśmy my jako obywatele słyszeli, czy są gwarancje natowskie, czy nie są gwarancje natowskie. Żyliśmy w takim przekonaniu, że są.
8: Tak, ale takie rzeczy to niekoniecznie załatwia się przez Twittera, niekoniecznie załatwia się publicznie. Takie rzeczy załatwia się tak, żeby były załatwione.
3: Marek Sawicki, jedno zdanie.
5: Ale też oczekiwanie ze strony Donalda Trumpa o tym, o czym pan redaktor mówił, że w sprawie wojny z Iranem Europa zaangażuje się, że tak powiem, całym swoim potencjałem i odblokuje cieśninę Ormus, no były nadziejami płonnymi, bo tak, po pierwsze nie konsultował tego z Europą. Po drugie, dał się wciągnąć Izraelowi w ich regionalną wojnę i w tej chwili jest zakładnikiem tej wojny.
3: Ale wiem, tutaj bardziej chodzi o to, że ta decyzja została podjęta po wypowiedzi Merca. To nawet nie był element reakcji na sprzeciw krajów europejskich w sprawie pomocy, tylko Merc powiedział, że Iran upokarza Trumpa i Stany przystąpiły do konfliktu bez odpowiedniego planu.
5: Ale do Niemiec dołączył od razu Hiszpanię i Włochy, informując, że nie udzieliły baz dla wojsk amerykańskich.
3: Jednocześnie Włochy i Hiszpanie mogą także mieć zredukowane wojska, Grzegorz Schetyna.
9: Umiesz liczyć niż na siebie, to stara zasada. I tu ją chciałem przywołać, dlatego ja patrzę na to bardziej na ten wywiad premiera Tuska w Financial Times, ale też na taką koncepcję, która, czyli zbudowanie tego układu E5, pięciu największych krajów, w którym obecny jest przecież także premier Kosiniak-Kamysz, czyli
5: Wielka Brytania,
9: Włochy, Francja, Niemcy, Polska, żeby tworzyć taką konstrukcję, bo armia europejska jest mitem i zawsze będzie tyle miała zwolenników, ile przeciwników, nic z tego
3: to
9: nie będzie.
3: Realna
9: jest współpraca, także jak ja patrzę na to, na współpracę polsko-francuską, na tę obecność prezydenta Macrona tutaj w Gdańsku, na te konsultacje wynikające z podpisanego traktatu, to widzę, że widzę zaangażowanie premier Meloni. Ja bardzo dobrze przyjmuję takie indywidualne, podmiotowe aktywności poszczególnych krajów i budowanie wzajemnych relacji. Nie wierzę, że będziemy mogli podejmować decyzje na posiedzeniu Rady Europejskiej przez premierów wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale wierzę w dobrą współpracę największych krajów, które wiedzą, na czym, jakie jest zagrożenie ze strony Rosji. I teraz chcę powiedzieć tak, nie ma alternatywy dla sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy Europa nie ma...
3: Podkreśla z Ameryką, a nie z Trumpem, nie, tak?
9: Stany Zjednoczone.
3: Ale dzisiaj prezydentem jest Trump.
9: Tylko, słyszałem o tym dzisiaj.
3: Tak, tylko chcę parę lat, panie mistrze.
9: Chcę powiedzieć tak. Pamiętajcie o reakcji amerykańskiej zaraz po 24 lutego 2022 roku, po wybuchu, po agresji rosyjskiej.
4: I o był reakcji niemieckiej.
9: Był prezydentem Biden, Joe Biden, tak? To była cała konstrukcja. Dzisiaj Europa bierze na siebie całe wsparcie dla Ameryki. Bardzo
3: znaczy
9: wyraźnie,
3: dla
9: Ukrainy. Bardzo wyraźnie jednak Republikanie, cała ekipa prezydenta Trumpa przesunęła swoje aktywności w polityce zagranicznej i w kwestii finansowania jej.
3: Czyli przestała się interesować sytuacją w Europie.
9: Europie, tak. I powiedział i mówi o tym wprost prezydent. I na to trzeba być po prostu gotowym. Ja tylko po prostu byłem zdumiony, że można najpierw stawiać na Niemcy w wariancie NATO 3.0, a dosłownie tydzień później powiedzieć, zabieram wam wojsko, jesteście nieodpowiedzialni, koniec współpracy. O tym mówię, że to są rzeczy, które, znaczy my musimy budować fundament współpracy na zasadach stabilnych relacji, które są budowane przez lata. Znaczy podmiotowości musi szukać.
5: Czegoż do E5 trzeba dołożyć jeszcze Szwecję i Turcję.
9: No oczywiście, że tak, ale ten kor jest taki bardzo...
3: Zwrócę uwagę, że wtedy we wrześniu rzeczywiście europejscy sojusznicy pomagali nam zestrzeliwać te drony, ale to też nie jest tak, że premier, wypowiadając się w Financial Times krytycznie wobec sojuszników, mówił o czymś Ameryce, o bagatelizowaniu pewnego zagrożenia. wrażenie. Bagatelizowanie sytuacji, w jakiej wtedy była Polska. Mirosława Stachowiak-Różecka.
7: Jedno zdanie, tak, w ramach ad vocem, to Biden akurat, to też nie do końca z tym wsparciem dla Ukrainy było tak, jakby Ukraina tego oczekiwała. Przypomnę, że Biden nie zgadzał się na przykład na strzelania terytorium Rosji. Gdyby być może poszedł o krok dalej, dziś bylibyśmy w innym punkcie tej wojny. Ale to już nie rozwijam nowej dyskusji. Nowej dyskusji. Chcę powiedzieć, jeszcze nawiązać chcę do tej Ameryki w takim sensie, że no, narzekamy tutaj, prawda, że Trump taki siaki i tak dalej. Nasi liderzy polityczni jak Donald Tusk kwestionują ten status Ameryki czy Trumpa, no ale proponował pan dzisiaj także temat związany z Andrzejem Poczobutem.
3: Zaraz przechodzimy do
7: no,
3: tego
7: to
3: tematu.
7: Nie byłoby dzisiaj Andrzeja Poczobuta w Polsce, gdyby nie Ameryka.
3: Proszę Państwa, dobrze, to przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
2: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Rzeczywiście, to jest najważniejsza informacja z punktu widzenia Polski. Po 5 latach białoruskim, także aż po 5 latach, Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, został zwolniony w ramach wymiany więźniów na zasadzie 5 za 5. Władze w Mińsku i Moskwie zwolniły 3 skazanych, na których zależało w Polsce, 2 Polaków, Andrzeja Poczobuta i jednego z zakonników, a także Białorusina, który pracował dla naszych służb, a także 2 agentów spec-służb Mołdawii i w ramach takiej wielkiej operacji polsko-mołdawsko-rumuńsko-białorusko-rosyjskiej pod nadzorem Ameryki taka wymiana została przeprowadzona. Pani zaczęła ten temat, więc bardzo proszę, Mirosława Stachowiak-Różecka.
7: No...
3: Zasługa
7: bardzo, tam, nie no, wielu zasługa, między innymi Ameryki, ale no, najważniejsze, co muszę powiedzieć, to, że naprawdę to jest piękne, że tak ta historia się zakończyła. Każdy sobie zdaje sprawę, kto choć trochę interesuje się tymi relacjami polsko-białoruskimi albo obserwuje, co się dzieje na Białorusi, że to naprawdę jest ogromny sukces. No, Andrzej Poczobut to jest po prostu człowiek niezwykle dzielny, bohater. Wiemy też, jak mówię, ci, co się interesują, mają świadomość też tego, że trudność polegała na tym, że jednym z warunków, jakie stawiał sam Andrzej Poczobut, było, że on nie chce mieć zakazu powrotu do swojej ojczyzny. No, jego ojczyzną jest Białoruś, on jest, wywodzi się, jest Polakiem z Grodzieńszczyzny, więc to było niezwykle ważne i to utrudniało jakby te wszystkie sprawy. No więc dobrze, że w tej sprawie ta współpraca zakończyła się sukcesem. No, współpraca po prostu wielu stron i na naszym gruncie polskim także. Super, dziękuję, gratuluję. Można.
3: Posłuchajmy premiera, który witał Andrzeja Poczobuta na takim zamkniętym przejściu polsko-białoruskim w Białowieży, a po wielkich słowach przejdziemy do konkretów, jak to w ogóle mogło się stać, że Andrzej Poczobut opuścił białoruskie łagry.
10: Moment był bardzo wzruszający. W sumie no, było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony. Już o tym informowałem tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie no, to było coś niesamowitego, kiedy mówi, no, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał. No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem, ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie, ale może liczyć na naszą wszechstronną pomoc.
3: Drodzy Państwo, a tych 5, których my wydaliśmy, my, Mołdawia i Rumunia, podpisało takie lojalki, że nie wjadą do krajów Unii Europejskiej nigdy więcej. Tutaj kluczowy był rosyjski archeolog Aleksander Budjagin, zatrzymany przez Polskę na wniosek Ukrainy. Bardzo Kremlowi zależało, żeby został uwolniony. Ale no, tu padły wielkie słowa. Ja jestem też od tego, żeby mówić o konkretach. Amerykanie mają swoje interesy, drodzy Państwo, w relacjach z Białorusią i Białoruś też ma interesy w relacjach z Ameryką. Amerykanie chcą kupować białoruskie nawozy. Chcą, żeby znieść embargo na te nawozy, nałożone po wybuchu wojny. Bo chcą kupować nawozy na Białorusi, a nie w Kanadzie, w której mają poważne konflikty, a jednocześnie Łukaszenka chciał, żeby jego osobisty samolot dostawał części, żeby miał do niego części zamienne i żeby Bielawia, czyli białoruskie linie lotnicze, została zdjęta z listy sankcyjnej. I to był element tego dealu, to znaczy nawozy, części zamienne do samolotów i w ramach tego naciski Amerykanów, żeby zwolnić Poczobuta. Taki jest realpolitik Grzegorz Schetyna.
9: Tak, pewnie taki jest realpolitik, jak mówi pan redaktor, tylko chcę powiedzieć, że to wszystko jest, to są prawdziwe tezy, które pan przekazuje, tylko to, że na tej liście pięciu znalazł się Andrzej Poczobut, znaczy to jest największy nasz sukces. To bo prawda. Tam mogło być każde inne nazwisko.
3: Ale panie jest, to wrzucę
9: Amerykanie
3: kamyczek.
9: Amerykanie mają kogo wymieniać, panie redaktorze.
3: Wrzucę kamyczek państwa ogródka, państwa jako polityków, bo przez te lata i zarządów PiSu, i zarządów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u, były różne wymiany. Też oddaliśmy zatrzymanego w Polsce rosyjskiego szpiega
9: Rubcowa.
3: Daliśmy go Amerykanom, oni go wykorzystali do swojej wymiany, a myśmy wtedy Andrzeja Poczobuta nie wyciągnęli.
9: Żebyśmy powiedzieli tak, jeszcze był przecież handlarz bronią But. Tam była, tylko żeby sprawę powiedzieć na tyle, na ile można mówić, to jest, nie byłoby tej wymiany, gdyby nie Amerykanie. To Amerykanie decydują, kogo wymieniają i z kim, i kto daje gwarancję. Chodzi o to, żeby wprowadzić, znaczy to nie jest takie oczywiste. Dla nas sprawa Andrzeja Poczobuta jest symboliczna, jest emocjonalna, jest historyczna, wszystko tam jest. Wszystko, co dla nas ważne jest Andrzejem, Andrzej Poczobut jest tego symbolem. Natomiast Amerykanie i jeszcze szczególnie, że ta sprawa naprawdę, czy Rubcowa, te poprzednie, przecież tam była jeszcze jedna, było bardzo blisko, żeby Andrzej Poczobut był w następnej wymianie, tak? Wycofał się Łukaszenka w samej
3: jesienią zeszłego roku.
9: Ale jeżeli prawda jest, a prawda jest taka, jaka jest, to znaczy, że to Amerykanie pilnowali tej wymiany, to Amerykanie byli na granicy,
3: byli.
9: Żeby po prostu wyegzekwować. Nie mieli zaufania i to, co pan mówi o tej kwestii, czy nawozów, czy kwestia ruchu linii lotniczego, linii lotniczych, zdjęcia sankcji z tego, było kluczowe, ale wprowadzić nazwisko Andrzeja Poczobuta i księdza Gawła, niedawno przecież także aresztowanego, jest jednak sukcesem naszych służb. No to trzeba sobie wprost powiedzieć. Można tworzyć atmosferę, można budować relacje, ale na końcu są najważniejsze te kilkadziesiąt minut, gdzie wypisuje się tę listę, gdzie akceptuje się nazwiska i potem to egzekwuje. I to się udało. I uważam, że to jest bardzo ważny sygnał.
3: Dobrze, ale to pójdę dalej. No proszę mi pozwolić być adwokatem diabła. Tak czy inaczej oznacza to, że Amerykanie są na ścieżce do normalizacji relacji z Białorusią. Taką, jaką ona jest.
9: Biznesowo biorą pod uwagę oczywiście takie rzeczy, o których mówił pan redaktor. To jest czysta polityka. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim zmieścić konieczności z polskiej strony, jakim na przykład było wypuszczenie Andrzeja Poczobuta, chociaż Polska przez Łukaszenkę jest uważana jako kraj, który obok Litwy najbardziej daje wsparcie opozycji na Białorusi, najbardziej walczy z Łukaszenką i ustawia całą politykę europejską. Więc trzeba jedno połączyć z drugim. Na tym polega trudność tej polityki.
3: Amerykanie naciskają na Litwinów, żeby te nawozy, które będą kupować przez ich terytorium, były transportowane. Marek Sawicki.
11: No i to już jakby cała sekwencja tych wydarzeń. Oczywiście Ameryka, która przez dziesięciolecia nam się kojarzyła z prawami człowieka i z obroną demokracji, dzisiaj ma nieco inną twarz. Ma twarz Trumpa relacji biznesowej.
3: Wie pan co, no może to w naszym regionie się tylko Ameryka właśnie kojarzyła z prawami człowieka. W wielu innych regionach świata
4: Ameryko, ale w samej Ameryce różnie, się nie kojarzyła.
3: Bywało różnie.
11: Nie polemizuję. Natomiast jasno tutaj widać, bo też wczoraj tam żeśmy prowadzili taką dyskusję, nagle komuś się, że tak powiem, zaczyna marzyć, że Białoruś będzie się demokratyzować, że będzie nawiązywać do wolnego. Nie, absolutnie nie. Białoruś nie jest wolna, nie będzie wolna, póki jest Putin, póki jest Łukaszenka. Białoruś jest tylko i wyłącznie rosyjską prowincją, a cały deal nie dogadałby Trump, gdyby nie rozmawiał bezpośrednio z Putinem. Więc to są rozmowy tych dwóch panów. Zdecydowali, że trzeba uruchomić Trump eksportu nawozów, że być może także na jakimś etapie Ameryka będzie zaopatrywała się w uran także z zasobów rosyjskich. W związku z tym deale biznesowe, a dobrze, że przy okazji rozwiązano problem, na którym nam rzeczywiście bardzo zależało.
4: Jedno zdanie tylko.
3: To jedno.
4: Jedno, bo ja miałam tylko w pierwszej części, więc jak pan przychodzi do takich konkretów, to chcę dorzucić swoje. No jakby polityka i biznes, czy kwestie związane z gospodarką, to też jest połączenie osobiste, oczywiste w tym gronie trzeba tego tłumaczyć, więc jeżeli nie można na tym etapie uwolnić Białorusinów od Łukaszenki, no to ja to czytam tak, co robią Amerykanie, przynajmniej w sensie biznesowym, ekonomicznym, próbują, gdzie się da, wyrwać kawałek tej Białorusi z rąk Putina. No oczywiście, że tak, państwo nie miejcie
3: złudzeń. Pani poseł, w interesie Łukaszenki...
4: Przepraszam bardzo, kwestie polityczne to jedno, ale gospodarcze... Jeżeli cała Białoruś będzie finansowo uzależniona i każdy najmniejszy biznes od Putina, to nawet jak wymienimy tam w końcu kiedyś tego prezydenta, no to co z tego, jak gospodarczo będzie uwikłana w kwestie z Rosją. Więc to jest taka próba i ja czytam, że to właśnie o to chodzi, żeby ten kawałek też w sensie ekonomicznym uszczknąć.
3: Pani uważa, że...
4: Czy pani uważa...
3: Zaraz Dobromirowi Sośnierzowi...
11: Białorusini z tego biznesu coś skorzystają.
4: Tak, reżim Łukaszenki skorzysta.
3: Czy pani uważa, że...

0: Nie, ja tylko czytam, co oni robią, jak to rozumieją, ale proszę mi pozwolić, ja akurat uważam, że podzielam pogląd, że to jest naiwne. Ja tylko dołączam się do głosu, co tam tym Amerykanom w głowie siedzi i co oni kombinują. Zgadzam się, że póki co jest to próba, tak to czytam, ale jest to w mojej ocenie i patrząc przez lata obserwuję to, co się dzieje na Białorusi, jest to oczywiście podejście naiwne, natomiast co z tego będzie dalej wynikać, zobaczymy.
1: Ja to czytam, jeśli pozwolą państwo wyrażać swoje zdanie, jako próbę legitymizacji tego reżimu i przygotowanie sukcesji. Dobromir Sośnierz, bardzo proszę.
2: No nie popadajmy też w takie naiwne, moim zdaniem, tłumaczenie. Tak, jest to próba, niezależnie od tego, czy trafiona, czy nie, nawiązywania własnych relacji z Białorusią. I niedobrze, że rzeczywiście takie rzeczy są załatwiane przez nas w ten sposób, że nasza sprawczość w tym wypadku polega tylko na tym, że się ustawiamy w bardzo długiej, jak się okazało, kolejce, żeby nasze interesy zostały uwzględnione, bo naprawdę powinno być odwrotnie. To Amerykanie, jak mają jakąś sprawę do Białorusi, powinni dzwonić do nas, a nie my do nich.
1: Tak się nie dzieje.
2: No, tak się zdecydowanie nie dzieje i to jest moim zdaniem skutek błędnej
1: polityki. Ale pan uważa,
2: polityki,
1: że powinniśmy zbudować relacje z Łukaszenką takiej, żeby, no,
2: powinniśmy,
1: żebyśmy
2: ich
1: byli
2: przede wszystkim nie torpedować swego czasu, na przykład delegitymizując jego władzę i ogłaszając, że sfałszował wybory, niezależnie czy jej faktycznie sfałszował.
1: Ale jeśli pan pozwoli, to pana dopytam od razu, mamy dlatego, to... że panie pośle, okay, chcę dopytać. I za rządów Platformy Sikorski tam jeździł, za poprzednich rządów Platformy, próbował budować relacje z Łukaszenką. Za rządów PiSu także politycy jeździli, Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Mam wrażenie, że każdy próbował do momentu, kiedy on brutalnie spacyfikował protesty po sfałszowanych wyborach. Pan uważa, że wtedy chyba w 20 roku, że powinniśmy po prostu machnąć na to ręką, co się stało wtedy?
2: A nie machnęliśmy i co osiągnęliśmy?
1: Mamy no,
2: wydaje się, że nic.
1: Ja pana dopytam, czyli powinniśmy...
2: Tak, znaczy, no, jeśli,
1: nie powinniśmy
2: sobie zawsze
1: to,
2: w takiej sytuacji policzyć armaty i sprawdzić, czy wystarczy na to, żeby coś zmienić, tak? Bo jeśli nie, to nie, tak jak w poprzednim punkcie mówiłem, no nie zawsze warto być tym, który ma rację w tych publicznie toczonych sporach. Wytoczenie takiego działa, że ktoś sfałszował wybory, jest bardzo ciężkim działem na arenie w stosunku
1: do Amerykanie też tak wtedy uważali.
2: Okej, okay, ale to Amerykanie nie mają tego problemu, który my mamy, tak?
3: Ale panie pośle,
2: że to jest nasz sąsiad. W związku z tym ogłaszanie czegoś takiego, no, trzeba mieć naprawdę dobrze przemyślane kolejne ruchy, bo wiadomo, że to oznacza no, de facto delegitymizację czyjejś władzy na miejscu. Nikt tego o swojej władzy nie chce słuchać. W związku z tym zerwanie bardzo poważne wszelkich relacji. Ostatecznie kończy się to w długiej perspektywie, ta nasza polityka obrażania się na Białoruś, tym, że wpychamy ją tylko coraz głębiej w łapy Putina, no bo on też ma coraz mniejsze pole manewru, oczywiście nie jest to jedyny czynnik, żebyśmy też tego nie przeceniali, czy my tam coś ogłosiliśmy, czy nie. Natomiast jest to element, jeden z wielu, naszej polityki, która doprowadziła nas do momentu, w którym musimy z Białorusią rozmawiać za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. To nie jest dobra sytuacja. Nie jest dobrą sytuacją to, że Białoruś teraz nie ma już żadnych innych możliwości. W tej chwili wydaje się trudne do odwrócenia i tu podzielam, że jeśli Amerykanie myślą, że tymi ruchami coś istotnego już w tej chwili zmienią, to wydaje mi się, że jest na to też za późno, zwłaszcza po tym, że Łukaszenka widział, co się stało z Ukrainą po tym, jak próbowała się uwolnić i jak na ile Ameryka wywiązała się
1: to ze swojej...
3: Panie pośle, rzeczywiście Białoruś była takim hubem, przez który mogliśmy realizować nasze interesy gospodarcze, nawet obok Rosji z pozostałymi państwami utworzonymi po rozpadzie Związku Radzieckiego. Sam wielokrotnie tam jeździłem, wiele rzeczy ustalałem i wydawało się, że Rosjanie tego aż tak mocno nie pilnują. Natomiast po aneksji Krymu, a już także po użyciu Białorusi do inwazji w 22 roku na Ukrainę, Białoruś praktycznie utraciła jakiekolwiek znamiona samodzielności. To jest problem.
2: To prawda, natomiast nadal Amerykanie są w stanie, a my nie jesteśmy.
4: Na Białorusi panuje bezwzględna dyktatura. Ja z bliska obserwowałam kwestie dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego mniejszości polskiej, bo mieliśmy jeszcze do pewnego momentu kontakt z osobami, które po prostu propagowały polskość, czy też prowadziły tam te zajęcia i po prostu widać było, jak się zaciska ta pętla. Już niemożliwe jest jakiekolwiek działanie, które nie jest działaniem, które jest przyjazne Łukaszence. Zgadzam się, że to nie jest wcale taki prosty rachunek, że wielkim sukcesem naszym jest na pewno to, że Andrzej Poczobut jest w Polsce i wiemy też, jakie mechanizmy zadziałały. Tak? Znaczy, dla nas to jest ogromny sukces dla niego osobisty, ogromny sukces też

0: dla Polski, ale bardzo niepokojące jest to, że Ameryka chce rozpoczynać handel, czy też jakoś normalizować te relacje, dlatego że to też oznacza, że to jest kolejny element takiego ocieplania relacji z Rosją tak naprawdę. I widać było, że Donald Trump, te jego spotkania z Putinem, czy telefony do Putina, obiecanki, rozmowy, pokazują, że on ciągle zerka na tą Rosję jako na potencjalnego partnera do robienia ważnych interesów.
1: Jeszcze ostatnie zdanie Grzegorz Schetyna, bo myślę, ważny temat dla Państwa.
2: Ja bym tylko chciał powiedzieć tak, pamiętajmy, że ponad 770 więźniów politycznych cały czas jest na
1: Tak, 500 zostało już uwolnionych.
2: Ale to nie jest tak, że to jest normalny kraj, że musimy szukać...
0: Nie, to nie jest normalny kraj.
2: Odnoszę się do poprzedniego głosu, że my musimy tutaj szukać relacji.
1: Pan Dobrowicz raczej uważa, że to jest dyktatura, z którą trzeba żyć.
2: Ja tylko chcę powiedzieć, że naprawdę wykorzystanie momentum, i to się udało. Tak. Butjagin był bardzo ważny, jest archeologiem, był list ekstradycyjny. Mówię o...
1: Podobno jest wysoko gdzieś tam w służbach notowanych.
2: Zależało Rosji bardzo...
0: Znaczy
2: w wariancie relacji z Ukrainą. Ukraińcy przecież był poszukiwany przez...
1: On był poszukiwany przez Ukrainę, zatrzymany przez Polskę.
2: Tak jest. I dlatego to udało się wykorzystać ten moment. Proszę też pamiętać, że Andrzej Poczobut był, jak sam mawiał Łukaszenka, najważniejszym w jego talii, tak, do wymiany. Więc tutaj po prostu udało się znaleźć taki moment i wykorzystaliśmy
0: to. Rzecz powiem, że kluczowe jest to, że udało się, żeby on wyjechał trochę na własnych warunkach. Że może tam wrócić, że może prowadzić swoją działalność. A nie tak,
1: pani,
0: że tylko,
1: pani minister,
0: tutaj
1: powroty na
0: wschód
1: bywają ryzykowne, nie jeden się o tym przekona.
0: Tak, zgadza się. Polacy od lat 30 mają z tym...
1: Mamy jeszcze jeden temat, bardzo proszę.
3: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Spośród wielu rad doradczych, które tworzy prezydent, powstała Rada do Spraw Nowej Konstytucji. Prezydent zapowiada, że taki projekt do końca swojej kadencji przygotuje. Jednocześnie Marcin Mastalerek, były współpracownik poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy, zbiera podpisy pod zorganizowanie referendum razem z wyborami, żeby Polacy zdecydowali, czy ustrój ma być prezydencki, czy parlamentarny. Coś z tego będzie, drodzy Państwo, z tych prac konstytucyjnych, Marek Sawicki?
4: No więc chcę wyraźnie podkreślić, że od 2016 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której konstytucja nie jest respektowana i coraz gorzej jest z jej wykonaniem.
1: Czyli oskarża pan rządy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Szczególnie w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Ja przypomnę, że kwestia zaprzysiężenia trzech nadmiarowych sędziów przez prezydenta Andrzeja Dudę nie miała nic wspólnego z respektowaniem konstytucji. Natomiast też niedrukowanie orzeczenia przez panią Beatę Szydło. To jest jakby kontynuacja. I też chcę to podkreślić, że teraz też obecna większość parlamentarna i premier nie drukuje orzeczeń Trybunału, który de facto Trybunałem przestał być, więc jakoś z tego pata trzeba
1: dobrze
4: wyjść.
1: Ale czy ta nowa konstytucja to jest jakiś projekt wyjścia? To jest taki reset konstytucyjny? Konfederacja często o tym wspomina.
4: My także mówimy o tym resecie konstytucyjnym. Zresztą w 23 roku kilka razy publicznie mówiłem, że czas najwyższy, żeby obecna większość parlamentarna powołała komisję konstytucyjną, która by składała się nie tylko z parlamentarzystów z koalicji i opozycji, ale także środowisk pozaparlamentarnych, szczególnie
1: prawa. Na tę fundamentalną kwestię, jak pan odpowie, ustrój, w którym premier jest głównodowodzącym, czy prezydent? Bo w tej chwili mamy taki
4: podział, że panie redaktorze, pan oczekuje ode mnie odpowiedzi zero-jedynkowej.
1: Nie, Natomiast ja uważam, że trzeba
4: o tym zacząć dyskutować. W mojej ocenie, jeśli chodzi o uwarunkowania europejskie i także nasze historyczne, to bardziej skłaniałbym się ku modelowi kanclerskiemu, czyli bardziej ku modelowi z wiodącą rolą premiera. Ale zacznijmy o tym rozmawiać, bo jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, jeśli dzisiaj moja strona koalicyjna uprze się, że nie siadamy do stołu i nie rozmawiamy, a tylko pan prezydent i druga strona będzie przygotowywała model nowej konstytucji, to się może okazać za 2 lata, że rzeczywiście pan prezydent Nawrocki przeforsuje model prezydencki w Polsce, więc trzeba usiąść i trzeba o tym rozmawiać. Ja byłbym otwarty.
1: Mirosławę Stachowiak-Różecko.
5: Ja już nie chcę wykorzystywać swojego czasu na opowiadanie, jak to tam z tymi sędziami na zapas i od czego się zaczęło przywoływać. Zostawmy to na marginesie w tej chwili, bo moim zdaniem potrzeba jest rozmawiania o konstytucji w tej chwili przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo. To powinno być priorytetem i to wszyscy my, politycy, powinniśmy mieć przed oczami. Czyli kwestia podziału kompetencji, prawda? To, za co odpowiada rząd, za co odpowiada prezydent, żeby tu nie było sporu, bo to są sprawy w obliczu tego, co się dzieje w tej chwili w Europie i na świecie, niezwykle istotne, żebyśmy w razie kryzysu, przepraszam, utraty bezpieczeństwa, nie tracili czasu na zastanawianie się, kto
4: ale
5: za co odpowiada.
4: Ale konstytucja OBSN też to określa, tylko sensie, ze strony przestały ją przestrzegać.
5: Ale się nie możemy w tej sprawie porozumieć, mimo że ona leży na stole i się okazuje, to że jednak
4: może nowej
5: się
4: też
5: różnimy.
4: Nie będziemy
5: przestrzegać. No, ale podejmijmy taką próbę. Sam pan mówi, że
4: ja
5: warto.
4: Ja jestem za.
5: No więc właśnie, więc uważam, że warto. Ja osobiście akurat skłaniałabym się do prezydenckiego systemu, jeśli by mnie ktoś pytał o opinię
1: ja tak
5: na ten temat.
1: Prezes Kaczyński
5: przygotował
1: kilka wariantów.
4: Piłsudski też chciał modelu prezydenckiego, skończyło się zamachem majątkowym.
1: Jak Lech Kaczyński był prezydentem, to wtedy obowiązujący projekt Prawa i Sprawiedliwości drastycznie wzmacniał sąd prezydencki, a kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło po roku 2015, to
5: ale ja przepraszam, ja wyrażam swój osobisty pogląd. Słyszałam opinię koleżeństwa przy okazji tej dyskusji, którzy wyrażają zupełnie inne, więc spokojnie, no po prostu.
1: Silny premier czy
5: dyskutujemy,
1: silny prezydent?
2: Ja bym powiedział, że ja patrzę na to inaczej, bo uważam, że tu nic ten projekt, ta zapowiedź nie ma nic wspólnego z napisaniem konstytucji. Tu chodzi o czystą politykę w wykonaniu kancelarii prezydenta. Widzę, jakie osoby mają być zaproszone do tego zespołu. Tam są ludzie z Konfederacji, tam są ludzie ze środowisk Kukiza. Ja mówię, znaczy, wie pan, nie mam może takiego doświadczenia politycznego jak pan, ale mi się wydaje, że jak konstytucję się pisze, pamiętam tą konstytucję pisaną i przyjmowaną przez referendum, ile to trwało, jaki to był proces, ile to się, jak to się ucierało, jak zmieniały
1: I wybory. Ma pan pretensje do prezydenta, że zaprosił tylko jedną stronę sceny politycznej.
2: Bo ja uważam, że jeżeli, bo ja jak słyszę na przykład o propozycjach resetu konstytucyjnego odnośnie niektórych rzeczy, tak, o rozdziale relacji z Unią Europejską, o Trybunale, sprawach sądowniczych, czy jak słyszę takie projekty, to wiem, że ktoś chce usiąść i rozmawiać o konkretach, tak? O zapisach ponad politycznymi podziałami, żeby ustabilizować system państwa. A jak ktoś zaprasza, zaczyna od zaproszenia i robi to ze środowiskami takimi, które pokazują przede wszystkim moim zdaniem wolę prezydenta do budowania pewnego zaplecza politycznego. Bo tutaj nie słyszę o Jarosławie Kaczyńskim, który pewnie w tej sprawie ma inny pomysł na konstytucję i uważa, że on jako pierwszy powinien być pytany przez prezydenta, w jaki sposób widziałby stworzenie takiej rady konstytucyjnej, tak, do napisania konstytucji. To jest dalszy ciąg, to jest etap, uważam, budowania podmiotowej pozycji prezydenta, który będzie miał plany polityczne w najbliższych wyborach za półtora roku. Uważam, że to jest świadectwo takiej sytuacji.
1: Dobrą jest ocenę, że oczywiście przedstawiciele Konfederacji będą w tej radzie.
6: Znaczy, inicjatywa jest oczywiście cenna i należy poważnie tę dyskusję zacząć. Nie sądzę, że ona akurat jest w stanie do czegoś konstruktywnego w krótkim czasie doprowadzić, bo to wymaga w większości przekraczającej ani obecne, ani prognozowane możliwości obozu prezydenckiego, więc nawet w jakimś poszerzonym składzie, więc
1: no też referendum, myślę, że to jest masa wyzwań, jeśli chodzi o przyjęcie nowej konstytucji.
6: Tak, no generalnie należy rozdzielić dwie rzeczy, tak? Ten reset konstytucyjny, który jest jednak znacznie skromniejszym przedsięwzięciem, i napisanie nowej konstytucji. Obie są potrzebne, natomiast nie w tym samym stopniu i nie tak samo pilne. Reset konstytucyjny jest pilny i powinien polegać na wniesieniu zmian, które są absolutnie niezbędne do tego, żeby
1: To zmian obecnej konstytucji, tak?
6: Tak, no to musi być w formie poprawki do obecnej konstytucji, tak żeby łatwiej było uzyskać wokół tego konsensus i pracę trwały.
1: A czego miałoby to dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego?
6: Tak, no wygaszenia tych, odnowienia jakby zresetowania składu tych ciał i niezbędnych poprawek na przyszłość, żeby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, które się pojawiły, ale tych ciał,
1: będziecie
6: które
1: mieli swoich ludzi u prezydenta, możecie to zaproponować.
6: No cały czas to proponujemy, natomiast do tego nie wystarczy przekonać prezydenta albo tylko premiera, tylko te dwie strony przede wszystkim musiałyby być skłonne do tego, żeby razem coś przedsięwziąć, a myślę, że takie przedsięwzięcie będzie miało wtedy realne szanse, kiedy kiedy przedstawiciele obu stron wyjdą i ogłoszą coś razem, bo jeśli jedna coś ogłosi i zaprosi drugą, to już wiadomo, że druga to skrytykuje i powie, że to jest głupie i bez sensu.
1: To ja zachowam sceptycyzm, czy obie te strony, mówimy o głównych partiach politycznych,
6: ja też jestem sceptyczny,
1: są gotowe do zmian obecnej konstytucji.
6: Mówię, co trzeba zrobić, a nie co
1: Karolina Żołopurzuk zapewne wyrazi przywiązanie do obecnej konstytucji, która jest dzieckiem Aleksandra Kwaśniewskiego, jakby nie patrzeć.
0: Tak, dziękuję panie redaktorze, to już nie muszę wyrażać. Mhm. Uznajmy, że wyraziłam, ale powiem, że zdarzyło się właśnie po raz kolejny bardzo wyraźny moment, że w polskiej polityce rzadko myślimy systemowo. To znaczy zmiana konstytucji, gdyby miało do niej dojść, byłaby bardzo poważną zmianą systemową. A tutaj nagle słyszę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że najważniejszy byłby system prezydencki, no bo jest wasz
5: ale
0: prezydent.
5: Dlaczego pani mówi coś, czego nie powiedziałam? No tak jak, naprawdę bez
1: tak jak powiedziała pani poseł Stachowiak-Różecka, są różne, różne głosy są w
0: dobrze. Czyli rozumiem, że gdyby na przykład Magdalena Biejat była prezydentem, również uważałaby pani, że system prezydencki należy wzmacniać. Kwestia jest następująca, że nie możemy pochopnie podejmować decyzji, które będą wpływały na życie naprawdę każdego obywatela i tworzyć z tego tylko i wyłącznie oręż polityczną, tak jak mówił pan senator. Problem polega na tym, że jeśli widzimy pola do zmiany, a widzimy pewne pola do zmiany w Konstytucji, to powinniśmy podejść do tego systemowo, to znaczy spojrzeć nie tylko na historię naszych konstytucji, historię naszego kraju, historię naszego regionu także i tradycje polityczne, jakie są w Polsce i na tej podstawie ewentualnie rozmawiać na temat tego, jak udoskonalać system, który mamy. Natomiast teraz pokazywanie, że ta konstytucja jest tylko i jest babolem, tak jak mówi przedstawiciel Konfederacji, jest tak naprawdę podważaniem fundamentów naszego prawa, ale też przede wszystkim przyzwolenia...
1: Pani minister, ale tak z ręką na sercu, czy pani uważa, tak? Mniej więcej przez ostatnie lata musieliśmy wszyscy poznać konstytucję. Tak. Czy pani uważa, że konstytucja w Polsce obowiązuje?
0: Uważam, że... Znaczy, bo nie chcę dawać głupich odpowiedzi albo
1: proszę
0: motywowanych tylko emocjami. Nie... Uważam, że...
1: Ja pani podam jeden przykład. Pierwszy z przykładów, nie będziemy się co do tego kłócić. Konstytucja mówi, że Trybunał Konstytucyjny ma 15 sędziów. On nie ma 15 sędziów. Wyście nie wybierali sędziów po dojściu do władzy. Prezydent odpychał zaprzysiężenie części sędziów. Mówimy już o Karolu Nawrockim. W związku z tym nie ma 15 sędziów, chociaż jest powiedziane w Konstytucji, że
0: uważam,
1: ma być 15.
0: Uważam, że Konstytucja poprzez ciągłe łamanie prawa, nadinterpretację, kiedyś był ten termin falandyzowania prawa, czyli to, co się tak naprawdę... przyjęło, czyli po prostu naciągania tego prawa.
1: Obowiązuje czy nie, pani minister?
2: Warto zrobić wiele, żeby obowiązywała.
0: Obowiązuje wiele. Znaczy uważam, że inaczej. Chciałabym spojrzeć na konstytucję jako na pewne wyzwanie.
1: Pani minister, to jest proste pytanie. Czy pani uważa, że konstytucja od A do Z, od pierwszego do ostatniego artykułu jest w Polsce realizowana także przez was polityków?
0: Na pewno jest fundamentem naszego prawa.
1: Ale pani
0: i powinniśmy robić wszystko.
1: Proste pytanie zadałem. Ja pani powiem.
2: Ale któż,
1: nie obowiązuje.
2: Ale kto łamie konstytucję, staje przed Trybunałem Stanu. To też jeszcze nie obowiązuje.
1: Ale Trybunał Stanu nie obowiązuje. No co pan mówi?
5: Mirosława
1: Stachowiak-Różecka kończy.
5: Przepraszam, szanowni państwo, bo doszliśmy takiego wysokiego celu. Czy ustrój taki, czy prezydencki, czy kancelarski.
1: Konstytucja obowiązuje.
5: Szanowni państwo, rządzicie za pomocą rozporządzeń i uchwał. Rządzicie, choćby ostatni przykład, no w edukacji jest dużo, cała reforma
0: tak
5: edukacji omija się weto
0: tak
5: prezydenta i wprowadza się rozporządzeniami poważną reformę.
1: Poseł.
5: Ostatni przykład, najświeższy, pani Cienkowska wprowadza nowy podatek za pomocą rozporządzenia.
4: Obie państwo omijacie konstytucję. To jest prawda.
1: Pan minister Sobieski podsumował, obie strony nie przestrzegają konstytucji w pełni. Nie można konstytucji...
5: Rozporządzeniem wprowadza podatki.
0: Ale to jest nieprawda.
1: Drodzy państwo,
0: to jest nieprawda. Naciągaliście państwo konstytucję, łamaliście tak naprawdę wszystkie przepisy.
1: To chwileczkę, pani mistrza, jak to, szanowny panie, jak to brzmiało, panie mistrze, że obie strony nie do końca przestrzegają konstytucji.
0: Ale to się nie zgadza. Oczywiście
4: przestrzegają w takim zakresie, jakim uważają dla siebie, że te zapisy są zgodne.
2: Trybunał Stanu dla wszystkich, którzy nie przestrzegają.
1: Nie obowiązuje Trybunał Stanu,
4: ale konstytucja 3 maja też miałaby się po 25 latach rewidowana.
2: Którzy łamali konstytucję, muszą stanąć przed Trybunałem Stanu.
1: Który nie działa,
4: ale jak widzisz, konstytucję 3 maja uchwalono i za kilkanaście miesięcy drugi raz.
2: I to jest znak. I to jest znak pamięci na dzisiaj.
0: Prawda, że te wydarzenia są ze sobą połączone.
1: W dniu 3 maja, w dniu święta konstytucji, pokłóciliśmy się o konstytucję. Drodzy państwo, to był 7 dzień tygodnia w Radiu. Grzegorz Schetyna, Mirosława Stachowiak-Różecka, Marek Sawicki, Karolina Ziołopurzuk. Dobranoc. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
3: Pytania, których nie boimy się zadać. odpowiedzi, które mają znaczenie i tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Węgry mają od wczoraj nowego premiera. Zgromadzenie Narodowe wybrało Pétera Magyara na szefa rządu. Wcześniej zatwierdziło też 16 jego ministrów. Tuż po zaprzysiężeniu nowy szef węgierskiego rządu zabrał głos, o czym mówił. Wydarzenia w Budapeszcie śledzi reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Mówił o historii tej odległej, ale i tej niedawnej. Na rządach Orbana nie pozostawił suchej nitki. Zwracał się do byłych rządzących na odległość, bo w uroczystości nie wziął udziału były premier. Ograbili, rozszabrowali, zdradzili, oszukali, a kiedy trzeba było wziąć za to wszystko odpowiedzialność wobec własnej wspólnoty politycznej i kraju, wymykają się, rezygnują, wycofują się, umywają ręce. Magyar mówił też o potrzebie rozliczeń i o tym, w jak fatalnej sytuacji znalazły się Węgry. Jego przemówienie transmitowane jest na telebimach przed parlamentem. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: System obrony antydronowej, budowa tarczy wschód, wozy bojowe piechoty, Borsuk, samoloty, cysterny do tankowania w powietrzu. Między innymi to zamierza kupić polska armia za pieniądze z programu SAFE. Do końca maja powinno być podpisanych pierwszych 40 kontraktów. O tym, co jeszcze mają nam przynieść europejskie pożyczki na obronność, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Nie chodzi tylko o to, jaki konkretnie sprzęt i broń kupimy za ponad 180 miliardów euro. Korzyści będzie więcej, przekonuje pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Krótkoterminowo to jest dozbrojenie polskiej armii. Średniookresowo to jest wzmocnienie polskiej gospodarki i zakładów zbrojeniowych. A długoterminowo otwiera to też nas na kontrakty z całej Unii Europejskiej dzięki wspólnym zakupom.
2: A to ma oznaczać, że pojawią się duże szanse na szybki rozwój polskiego sektora obronnego i na duże zyski dla naszych fabryk broni.
0: Pierwsze europejskie fundusze, czyli 15% zaliczki z całej sumy, mają wpłynąć w ciągu najbliższych kilku dni. Andrzej Poczobut odcina się od polskich sporów politycznych. Chodzi o sprawę przyjęcia orderu Orła Białego. Dziennikarz Gazety Wyborczej i działacz Związku Polaków na Białorusi stanowczo dementuje internetowe doniesienia, że środowisko przekonywało go do nieodbierania orderu z rąk prezydenta Karola Nawrockiego. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Andrzej Poczobut stawia sprawę orderu jasno. Nikt mnie do niczego nie namawiał, mówi w rozmowie z Tok FM. Jak dodaje, jako Polak, ale także obywatel Białorusi, nie musi opowiadać się po żadnej ze stron wojny polsko-polskiej.
5: No jest naturalne, że ja i do prezydenta pójdę, i do premiera pójdę. Ktokolwiek nie przyjeżdżał do nas, z każdego ugrupowania my każdego traktowaliśmy jako przedstawiciela Polski i tak to już będzie.
4: Poczobut dodaje, że na przestrzeni lat nieuznawany przez Łukaszenkę Związek Polaków na Białorusi był wspierany przez wszystkie polskie rządy, niezależnie od tego, kto sprawował władzę. Jan Kielak, Radio Z.
0: Dziennikarz wciąż dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Unia Europejska testuje możliwość uruchomienia artykułu o wzajemnej obronie. Jest zapisany w traktatach na kształt 5 artykułu NATO, ale nigdy nie był wdrażany. Komisja Europejska jest już po pierwszych poufnych testach z ambasadorami krajów członkowskich. Artykuł 42 punkt 7 unijnych traktatów mówi jasno: w przypadku zbrojnej agresji na jedno państwo Unii Europejskiej, pozostałe muszą mu pomóc wszystkimi dostępnymi środkami. Jak to może wyglądać, opowie teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Niektórzy eksperci jasno wskazują, że unijna klauzula jest silniejsza od artykułu 5 NATO, bo jak mówi komisarz obrony Andrius Kubilius, nie wymaga żadnego głosowania i w teorii działa automatycznie, tylko w praktyce. To nadal wielka niewiadoma. Gdybym na przykład był premierem kraju wspólnoty, któremu groziłaby agresja, byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym miał do pomocy centrum koordynacyjne na unijnym poziomie. Trwa przygotowywanie właśnie takich scenariuszów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Testy unijnej klauzuli mają też pokazać, jak Unia może współpracować z NATO, do którego nie wszystkie kraje Unii należą. Będzie spotkanie ministra obrony narodowej z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaproszę go i to niezwłocznie, zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Od piątku na czele BBN-u stoi Bartosz Grodecki. Czy nowy człowiek to nowa nadzieja na dobrą współpracę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
7: I rozmowa i stały kontakt na linii szef MON-u, szef BBN-u wydają się właściwie czymś oczywistym, tym bardziej, że chodzi tu o bardzo ważny obszar – bezpieczeństwo. Powinniśmy mieć jak najlepsze możliwości do wymiany informacji, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Kamysz.
8: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
7: Jak zapowiada wicepremier, zaprosi nowego szefa BBN-u na spotkanie i to niezwłocznie.
0: Kredyt zaufania nowemu szefowi BBN dają politycy Polski 2050. Mam nadzieję, że jego doświadczenie pozwoli na współpracę z obozem władzy, ocenia poseł Łukasz Osmalak.
9: W mojej opinii każdy, kto będzie nowym szefem BBN-u, będzie lepszy od pana profesora Cenckiewicza. My musimy ten spór wyciągnąć poza nasze podziały polityczne. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia współpracy z prezydentem, z rządem, z premierem, z ministrem obrony narodowej.
0: Wcześniejszy szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska pod koniec kwietnia. Polska armia może zaczynać wielkie zakupy. Do wydania ma prawie 44 miliardy euro z unijnych pożyczek w ramach programu SAFE. Umowę wczoraj uroczyście podpisano w kancelarii premiera. Zaraz potem szef sztabu Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, złożył solenną deklarację.
10: Zarówno sztab generalny, jak i całe siły zbrojne dołożą wszelkich starań, aby każdą złotówkę, którą uzyskamy z tego instrumentu, jak najszybciej i jak najskuteczniej przełożyć na rzeczywiste zdolności sił zbrojnych.
0: Do końca maja ma być podpisanych 40 pierwszych kontraktów, głównie z polskimi fabrykami zbrojeniowymi.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Przez cały maj prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrogeologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. Ze szczegółami Mateusz Kudlarek.
12: Niżówka hydrogeologiczna może powodować m.in. wysychanie strumieni i mniejszych jezior. I niestety są niewielkie szanse na poprawę sytuacji, bo nawet jeśli pada, to są to często opady nawalne, które nie rozwiązują problemu suszy, mówił mi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i ekologii stosowanej UNESCO na Uniwersytecie Łódzkim.
13: W ciągu paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
12: Niżówka powoduje utrudnienia w dostępie do wód gruntowych, zwłaszcza w płytkich studniach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio
14: Z. Machina władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Mateusz Mazzini, socjolog, amerykanista, współpracownik Gazety Wyborczej, Polityki i innych czasopism oraz portali. Witaj, Mateuszu.
15: Dzień dobry, dzień dobry.
14: Rozmawiamy o naszym ulubionym polityku, czyli Donaldzie Trumpie. Już widzę uśmiech na Twojej twarzy. Będzie kilka wątków z nim związanych, polskich i międzynarodowych. Zacznijmy może od tej zapowiedzi ze strony Pentagonu z 30 kwietnia o tym, że w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy Pentagon zapowiedział wycofanie kilku tysięcy żołnierzy z terenu Niemiec. To miał być wynik wewnętrznych analiz, a decyzję w tej sprawie ogłoszono po tym, jak Donald Trump w sposób wyjątkowo, jak na siebie gniewny, albo właśnie może nie wyjątkowo, zareagował na dość stonowaną, ale jednak krytykę ze strony kanclerza Friedricha Merca dotyczącą braku amerykańskiej strategii w wojnie z Iranem. Tam padło sporo dziwnych słów. Donald Trump twierdził, że dzięki Ameryce świat jest bezpieczniejszy, a Niemcy powinny zająć się sobą. I to jest o tyle ciekawe, że wcześniej wiceszef Pentagonu Elbridge Corbilby przedstawiał Berlin jako na ten moment wręcz modelowego sojusznika Stanów Zjednoczonych, a tutaj mamy zapowiedź jednak zmniejszenia tego wojskowego kontyngentu Amerykanów na starym kontynencie, w jednym z kluczowych państw NATO. Jak ty to widzisz? Czy to jest realna zapowiedź, czy to jest po prostu kolejne trudne do poważnego traktowania, słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych?
15: Zapowiedź wyjścia jest jak najbardziej realna, natomiast ja bym w całej
14: powiedzmy też, że nie jest to żadna nowość, bo te zapowiedzi redukcji kontyngentu amerykańskiego pojawiają się już od czasów Baracka Obamy.
15: Tak, i myślę, że też do tego przejdziemy zaraz w naszej rozmowie, natomiast wracając do tego poprzedniego wątku, ja bym powiedział, że o tyle, o ile zapowiedź jest na pewno realna, to w całej tej awanturze medialnej, która się wokół relacji na razie bilateralnych amerykańsko-niemieckich wywołała przez ostatnie kilka dni. Jest bardzo dużo szumu, bardzo mało faktów, więc ja bym tutaj nalegał na to, żebyśmy jedno postarali się od drugiego odseparować, dlatego że na razie realnych, weryfikowanych informacji na ten temat jest bardzo mało. Wiemy, że Pentagon ogłosił plan wycofania w perspektywie 6 do 12 miesięcy 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących na terytorium Niemiec. I włóżmy tę liczbę w szerszą perspektywę, w szerszy kontekst i powiedzmy, co to w praktyce może oznaczać. W tej chwili tylko i wyłącznie na terytorium Niemiec stacjonuje 36 800 członków amerykańskiego personelu wojskowego, jeżeli mówimy o mundurowych, więc nawet redukcja...
14: Wszelkiej maści, lotnictwo, wojska lądowe, wojska cybernetyczne.
15: Tak, czy też na przykład medyków wojskowych, tak? No bo pamiętamy, że do tej liczby się na przykład... zalicza ta słynna baza w Ramstein, tak? O której też jeszcze dzisiaj pewnie kilka słów wypadałoby powiedzieć, bo to jest taka baza, którą mam wrażenie, że większość osób w Polsce też kojarzy, bo tam zawsze byli ewakuowani wszyscy polscy ranni żołnierze z Iraku i z Afganistanu, bo to jest taka główna logistyczna też baza wywiadowcza czy technologiczna sił NATO w tej części świata. Okay, no, ale o Ramstein to zaraz porozmawiamy. No ale mamy te 36 800 amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Jeżeli rozszerzymy perspektywę na nie mundurowych pracowników amerykańskich sił zbrojnych i rodziny tych żołnierzy, które razem z nimi mieszkają, no to ta liczba w ogóle rośnie balonowo do 105 tysięcy, więc jeżeli porównamy 5 tysięcy nawet z ich rodzinami do 105 tysięcy, no to jest trochę błąd statystyczny. Tak,
14: chociaż ta liczba się przebija w mediach jako...
15: Znaczy ta liczba się przebija w mediach, no ale znowu, ja trochę będę naciskał, żebyśmy patrzyli na to, co wiemy. Wiemy, że Pentagon powiedział 6 do 12 miesięcy, 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To samo w sobie nie jest problemem i to samo w sobie nie powinno być żadnym sygnałem do włączania jakichś czerwonych syren alarmowych z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że w perspektywie tego, że mamy 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Europie, łącznie we wszystkich krajach, 5 tysięcy nie zrobi różnicy. Nawet w przypadku jakiegoś tradycyjnego kinetycznego konfliktu między Rosją a NATO, 5 tysięcy, nawet w pierwszych dniach w siłach szybkiego reagowania, zwłaszcza 5 tysięcy w Niemczech, bo nie mówimy o 5 tysiącach na przykład na Litwie czy w Polsce, nie zrobiłoby większej różnicy w konfrontacji na linii NATO-Rosja. To problemy są gdzie indziej. Po trzecie, myślę, że ktokolwiek dzisiaj mówi, jeśli chodzi o europejskich decydentów, albo polityków, albo ekspertów, że jest zaskoczony decyzją Pentagonu o wycofaniu amerykańskich żołnierzy, częściowo przynajmniej z Europy, z Niemiec zwłaszcza, to jest albo kłamcą, albo jest niewyobrażalnie niekompetentny, albo uprawia jakąś dyplomację na tak wysokim poziomie abstrakcji, że nie jestem w stanie jej odcyfrować. No bo Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, powiedziała chyba 3 czy 4 dni temu w rozmowie z brukselską redakcją Politico, że dla niej to była niespodzianka, że Amerykanie powiedzieli, że wycofują 5 tysięcy żołnierzy. No dla mnie to jest absurd, dlatego że...
14: Czyli absurdem jest to, że dla niej jest to niespodzianka.
15: Tak, dla mnie absurdem jest to, że to może być niespodzianka i że można w ogóle takie słowa mówić, dlatego że tak jak zresztą słusznie... Ty zauważyłeś, ja w ogóle lubię bardzo wracać do tej wypowiedzi. Pierwszym oficerem amerykańskim wysokiego szczebla, który przyjechał do Europy i powiedział, że Amerykanie będą stopniowo redukować swoją obecność wojskową w Europie, bo muszą wykonać ten już jakiś legendarny, mityczny pivot na Pacyfik, to był Robert Gates, który był sekretarzem obrony w pierwszej administracji
14: Baracka Obamy.
15: I to się stało w 2011 roku. Więc my mieliśmy 15 lat na to, żeby zbudować sobie jakiś horyzont czasowy czy plany logistyczne przygotowujące nas do tego exitu.
14: Bo właśnie, bo tylko uczulmy naszych słuchaczy i widzów. Relokacja amerykańskich żołnierzy z jakiegoś kraju NATO nie oznacza przesunięcia ich w ramach NATO, tylko raczej relokację w inny rejon świata, na przykład w tym konkretnym Bliski Wschód czy Indo-Pacyfik. Tak.
15: Albo po prostu z powrotem do Stanów, tak? Do tego, że Amerykanie może mają inne potrzeby w tym momencie, zwłaszcza jeśli chodzi o najnowszą strategię bezpieczeństwa i jakiś bardzo wyraźny nacisk na to, żeby się koncentrować na kwestiach strategicznych związanych z Półkulą Zachodnią, tak? Już nazywając rzeczy po imieniu. No ale w tym kontekście, jeżeli bazujemy na samych liczbach i dodamy do tego fakt, że my cały czas nie wiemy, które 5 tysięcy tych amerykańskich żołnierzy, kto dokładnie zostanie relokowany z Niemiec, to nie jest jeszcze powód do tego, żebyśmy na przykład, nie wiem, pisali nagłówki o tym, że NATO już przestaje istnieć. To jest bardzo daleka droga do tego.
14: Albo pojawiają się inne, to część polskiej prawicy sufluje takie rozwiązane, przejmijmy tych żołnierzy do Polski.
15: No dobrze, możemy ich przejąć.
14: Jeżeli Donald Tusk tego nie robi, to znaczy, że jest zdrajcą i wicekanclerzem Niemiec.
15: No, ja nie wiem, ja bym się jednak koncentrował nie na tym, co mówi polska prawica, tylko na tym, co się rzeczywiście w Europie dzieje. I ten prawdziwy wicekanclerz Niemiec, którego tutaj wywołałeś, czyli Lars Klingbeil, już udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, dla nas to było jak najbardziej spodziewane. Potem mamy Borisa Pistoriusa, który...
14: Ministra obrony Niemiec.
15: Ministra obrony Niemiec, który powiedział z kolei w bodaj rozmowie ze Spiegelem też, że do pewnego stopnia Niemcy byli świadomi tego już od ubiegłego roku. Mało tego, jest też niedawno się ukazał w The Atlantic taki duży tekst Isaaca Stanley-Beckera o tej niemieckiej relokacji, w ogóle o bilateralnych relacjach Stanów Zjednoczonych z Niemcami, w których Pistorius mówi, że oni w ogóle w zeszłym roku oferowali Amerykanom przygotowanie ścieżki i chronologii wyjścia amerykańskich żołnierzy, na co Amerykanie niestety byli głusi. Ja trochę zapakuję ten wątek, bo to jest już bardziej kwestia polityczna, no ale jeżeli znowu rozszerzymy sobie horyzont czasowy i taki strategiczny, no to my dzisiaj mamy 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Europie. Teoretycznie, dwiema linijkami podkreślę słowo teoretycznie, bez zgody kongresu Donald Trump nie jest w stanie zejść poniżej 70 tysięcy, dlatego że to jest ta legislacja kongresowa, która została przyjęta w zeszłym roku, blokująca większy eksodus. No ale w latach 50. XX wieku, w szczycie wojny, zimnej wojny, to Amerykanie mieli 350 tysięcy żołnierzy w Europie. No i progresywnie już redukowali to zaangażowanie. Był trochę skok za Bidena, kiedy się zaczęła wojna w Ukrainie i rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja. Ale no, taki geopolityczny czy strategiczny wniosek na poziomie makro jest taki, że Amerykanie się wycofują z Europy od wielu, wielu lat, stopniowo, czasami szybciej, czasami wolniej.
14: Niezależnie od afiliacji ideologicznej konkretnej
15: administracji. Niezależnie od Trumpa. I jest też, moim zdaniem, hipokryzją przypisywanie Trumpowi sprawczości w tej kwestii, dlatego że to, że Amerykanie reorientują się na Pacyfik i na Bliski Wschód, jest po prostu funkcją amerykańskiej demografii, zmian w amerykańskiej polityce i amerykańskich potrzeb
14: strategicznych. Które...
15: Jak najbardziej. Tak, no bo jednak nie ukrywajmy, że w tej chwili największa rywalizacja nie w takim samym typie jak rywalizacja zimnowojenna, ale największa rywalizacja strategiczna dla Stanów Zjednoczonych się odbywa na Pacyfiku z Chinami i tu nie ma się co obrażać na rzeczywistość, tylko zrozumieć, że rzeczywiście tak jest. To ja uważam, że w samej tej redukcji z 36 z małym przecinkiem do 30 mniej więcej tysięcy nie ma żadnych powodów do niepokoju. Myślę, że powody do niepokoju są gdzieś zupełnie indziej, tak naprawdę. No to tak w telegraficznym skrócie. Bardzo niepokojące jest to, że Amerykanie nie zakomunikowali szczegółów tej relokacji Niemcom wcześniej i to jest to, o czym mówiłem.
14: Mimo, że Niemcy, sam powiedziałeś, cytowałeś Borisa Pistoriusa, że
15: oferowali.
14: Tak.
15: Tak, no i właśnie to jest pierwszy powód do niepokoju, że Amerykanie ewidentnie zaczynają traktować NATO jak swoją własną zabawkę, która ma być im całkowicie podległa i w momencie, w którym ta zabawka przestaje spełniać swój cel albo się w ogóle nudzi amerykańskim decydentom na czele z Donaldem Trumpem, no to oni podejmują taką unilateralną decyzję o na przykład właśnie o wycofaniu części wojsk. Tak? I Pistorius mówił otwartym tekstem, że Niemcy wyszli z inicjatywą, chcieli w ogóle przejąć kontrolę nad tym procesem, zapewnić logistykę, zrobić też przegląd wojsk, żeby zrobić jakąś wspólną analizę, czy przeprowadzić zmapowanie potrzeb. Amerykanie byli głusi na to. Tak? To jest pierwszy powód do niepokoju. Drugi powód, myślę też z punktu widzenia Polski, bardzo, bardzo ważny, a ciągle niedoświetlony, jest to, że drugim filarem tej decyzji ogłoszonej przez Pentagon pod koniec kwietnia jest to, że Amerykanie się ostatecznie nie zdecydowali na rozlokowanie w Niemczech takiego wielodomenowego, wielozadaniowego batalionu ze zdolnościami długiego zasięgu. No, czyli krótko mówiąc, miał powstać batalion amerykański stacjonujący w Niemczech, który miałby mieć różne rodzaje uzbrojenia ofensywnego i defensywnego, pozwalające między innymi na dalekie uderzenia w głąb Rosji. Tak, to są między innymi Patrioty, które też w Polsce są, no ale też Tomahawki, różnego rodzaju inne uzbrojenie. W przypadku inwazji gdyby z Niemiec trzeba było na cele strategiczne w głąb Federacji Rosyjskiej uderzać, no to ten batalion miał być kluczowy. No i tego batalionu nie będzie. Amerykanie tutaj nie przysiłą ani technologii, ani sprzętu, ani wojsk. No i jest o tyle to problematyczne, że to jest ten jeden obszar, w którym Europa ma gigantyczne deficyty własne. My nie mamy takich systemów, my nie mamy dobrze rozwiniętej broni dalekiego zasięgu, my nie mamy za bardzo koordynacji pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi NATO. Do tego cały czas bardzo potrzebujemy Amerykanów.
14: A to nie jest...
15: I ich nie będzie.
14: A to nie jest brak, w sensie to nie jest strata, którą jesteśmy w stanie nadrobić w ciągu 2-3 lat.
15: No bardziej dekady. Mhm. Bardziej dekady, bo to jest, bo do tego potrzeba skalowalności produkcji, do tego potrzeba, no tak jak powiedziałem, ujednolicenia pomiędzy różnymi innymi państwami członkowskimi, no i też trochę zmiany metodologii myślenia o NATO, wiesz, bo ja myślę, że trochę się w polskiej dyskusji o NATO zapomina, po co NATO w ogóle powstało, bo NATO to jest taka instytucja, która z definicji jest oczywiście sojuszem obronnym, no ale jednak powstała z inicjatywy amerykańskiej po to, żeby zakodować, zabetonować, zakotwiczyć amerykański sukces militarny w Europie po II wojnie światowej. I NATO nigdy nie było organizacją, która miała na celu ujednolicenie systemów obronnych czy sił zbrojnych wszystkich krajów członkowskich, tak żeby one były jednakowe na całej płaszczyźnie.
14: A to chyba jeden z najmocniej funkcjonujących mitów wokół NATO.
15: No że, to tak nie było.
14: Że my jako NATO, my mówię tutaj wszyscy członkowie europejscy, ale też pozaeuropejscy, jesteśmy jakby takim jednym połączonym ekosystemem obronnym.
15: No nie jesteśmy ekosystemem obronnym, bo nigdy nie mieliśmy być jednym ekosystemem obronnym z komponentami wszystkich krajów członkowskich, tylko mieliśmy być systemem, w którym poszczególne siły zbrojne doszusowują do technologii i metodologii amerykańskiej. Czyli my nie mieliśmy się stawać podobni do siebie, tylko wszyscy podobni do Amerykanów. Tak. No i w momencie, w którym ten amerykański komponent właśnie na przykład w broni dalekiego zasięgu jest po prostu wyciągany z gniazdka, ta wtyczka, no to my mamy problem jako Europejczycy kolektywnie, bo to są te kompetencje, które się w całości rozwijały w Stanach Zjednoczonych.
14: No dobrze, ale to w takim razie otwiera dyskusję o alternatywnym NATO.
15: Ja nie lubię tego sformułowania, bo ja nie wiem,
14: ono jest bardzo
15: nośne
14: medialnie.
15: Co by miało znaczyć alternatywne NATO?
14: NATO bez Stanów Zjednoczonych, albo przynajmniej bez
15: NATO
14: ich...
15: NATO bez Stanów Zjednoczonych jest po pierwsze bardzo mało realne, a po drugie szalenie nieopłacalne dla Stanów Zjednoczonych. Ja oczywiście nie jestem...
14: Dla Stanów Zjednoczonych, ale dla Europy?
15: I pytanie, Kanady, czy Europa Japonii. Będzie miała cokolwiek do powiedzenia w tej kwestii, tak? Bo ja myślę, że... chwytanie się kurczowo tego sformułowania publicystycznego, czy Stany Zjednoczone wyjdą z NATO, jest całkowitą stratą czasu, jest bzdurą i jest też padaniem ofiarą ekonomii atencji, którą doskonale zarządza Donald Trump, bo my wszyscy wpadamy w jakieś drgawki i paniki i zapowietrzenia za każdym razem, kiedy Trump pisze w mediach społecznościowych, że nienawidzi NATO, że sojusznicy są beznadziejni, że może powinniśmy wyjść, NATO jest bezużyteczne i tak dalej.
14: Gramy w jego grę.
15: Czy to będzie takie binarne, wyjdzie, nie wyjdzie, tak? Moim zdaniem nie wyjdzie, ale to nie ma większego znaczenia, dlatego że z punktu widzenia kraju przyfrontowego, jakim jest Polska, ja wiem, że takie rozmowy się dzieją i takie wątpliwości się też pojawiają również w polskim korpusie dyplomatycznym. Znacznie ważniejsze jest pytanie, czy Stany Zjednoczone, będąc pełnowymiarowym członkiem NATO, zareagują w ramach gwarancji bezpieczeństwa i artykułu 5 w przypadku jakiegokolwiek naruszenia suwerenności państwa członkowskiego, bo ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy by tak było.
14: Czyli mówisz tak, jak Donald Tusk w słynnym wywiadzie dla Financial Times.
15: Tak, ale to Donald Tusk powiedział to kilkanaście dni temu. Ale... ja myślę, że świadomość takiego ryzyka istnieje od kilkunastu miesięcy, tylko się zmienił trochę klimat polityczny. Pewnie też o tym zaraz porozmawiamy, bo Merkel jest tego najlepszym przykładem. Tak. Zmienił się klimat polityczny i takie rzeczy już można mówić otwartym tekstem, bo ja kilkukrotnie się w ostatnich miesiącach spotkałem z polskimi dyplomatami, czy z ludźmi z kierownictwa MSZ-u, którzy w taki trochę śmieszno-straszny sposób, jak rozmawiają ze mną i mówią amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, to robią taki cudzysłów w powietrzu, mówią tak zwane gwarancje bezpieczeństwa.
14: To już jest na tym etapie.
15: Ale to już od dłuższego czasu jest na tym etapie, że myślę, że jest kalkulacja strategiczna, czyli jest brany pod uwagę scenariusz, w którym nie ma najmniejszego znaczenia, czy my mamy 30 tysięcy Amerykanów w Niemczech, czy 35, czy 38, czy 11 tysięcy Amerykanów tutaj w Polsce, bo te siły nie biorą udziału aktywnego w obronie terytorium.
14: Ale mówimy o Ameryce sensu stricto, czy mówimy o Ameryce Trumpa do stycznia 2029 roku?
15: No ja staram się nie wychodzić poza horyzont Trumpa, dlatego że horyzont Trumpa...
14: Po pierwsze, to jest 2,5 roku, więc wystarczająco dużo?
15: To jest wystarczająco dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że okno szans na jakieś przewagi strategiczne Władimira Putina też nie będzie trwało wiecznie i ono niestety jest teraz, tak? W momencie, w którym to NATO jest trochę poszarpane, ma sekretarza generalnego, który trochę już chyba nie wie, co ma zrobić, bo cały czas próbuje obłaskiwać Trumpa.
14: Mark Rutte chyba jeszcze, jemu trochę, mam wrażenie, peron odjechał i on cały czas jest na etapie jeszcze właśnie obłaskiwania i takiego pobłażliwego traktowania Trumpa.
15: No tylko to jest bardzo głupie z jego strony, dlatego że to jednoznacznie
14: prowadzi Jens Stoltenberg taki nie był.
15: No jest, Stoltenberg był trochę bardziej, moim zdaniem, chyba pragmatyczny, a mniej retoryczny. Na tyle przynajmniej, na ile ja miałem do czynienia bezpośrednio z sekretarzem Stoltenbergiem i w ogóle z jego otoczeniem z Norwegii. Natomiast Rutte chyba jest takim człowiekiem, który nie do końca zrozumiał, że sojusz mu się wymyka spod kontroli, dlatego że ci europejscy przywódcy już coraz mniej tolerują takie pałkarskie zachowania.
14: Właśnie, bo to jest dobrze, dobrze, że mówimy o tym, dobrze, sformułowanie pałkarskie zapędy, bo chciałem też porozmawiać o pewnej zmianie retorycznej wśród zachodnich przywódców wobec Trumpa. Pierwszy rok jego drugiej prezydentury, drugiej kadencji, to była rzeczywiście, to był taki festiwal, no powiedzmy sobie szczerze, służalczości, pobłażliwości, takiego tłumaczenia, chodzenia na paluszkach.
15: No takiego upokarzającego nawet poddaństwa.
14: Ja nie mówię o przywódcach typu Karol Nawrocki, politykach typu Karol Nawrocki, tylko też takich, którym ideologicznie byłoby dalej do Trumpa. Nawet Starmer, czy Macron, czy Merz byli bardzo ostrożni. Giorgia Meloni była bardzo pragmatyczna. Chyba dało się to zauważyć. I to też wytknął na przykład europejskim przywódcom Gavin Newsom, gubernator Kalifornii i być może kandydat demokratów w wyborach prezydenckich za 2 lata, że jest to, że tak powiem, już pewna forma klęczenia przed Trumpem. Słynna wypowiedź na forum w Davos w styczniu tego roku.
15: Monachium,
14: to było jeszcze na konferencji w Monachium, to było w Davos czy Monachium?
15: No, jednej z tych, one są 3 tygodnie od siebie, więc
14: tak,
15: na początku tego roku.
14: Słynne zdjęcia z kubkiem kawy. Tak. Dlaczego o tym wspominam? No bo w tym roku chyba właśnie mamy zmianę. Merz stanowczo pozwala sobie na krytykę działań wobec Iranu. Keir Starmer to był jednym z przywódców, którzy najmocniej krytykowali Trumpa za jego słowa o żołnierzach NATO. Giorgia Meloni krytykowała Trumpa za jego spór i stanęła po stronie papieża Leona XIV w jego sporze z Donaldem Trumpem. Pedro Sanchez to już w ogóle jedzie równo, mówiąc kolokwialnie. Mark Carney, premier Kanady, również miał bardzo mocne wystąpienie w Davos, takie bardzo uderzające w Trumpa. Widać, że jest pewna zmiana retoryczna. Mark Rutte, tak jak mówiliśmy, został na poprzedniej stacji. Czy podejrzewasz, że przez najbliższy rok, dwa ta retoryka jeszcze rzeczywiście się wzmocni i jej poszczególni przywódcy będą coraz odważniej komunikować swoją różnicę zdań względem Trumpa i niezrozumienie dla niektórych jego decyzji i słów, że będą jeszcze bardziej się upominać o swoje?
15: Ja bym nie powiedział, że oni się upominają o swoje, ale po prostu gdzieś markują swoją niezależność, czy zaznaczają swoją niezależność i odpowiadając na twoje pytanie w żołnierskich słowach, to powiem jak najbardziej tak, bo rozkładając trochę na czynniki pierwsze to wszystko, o czym ty powiedziałeś, nie można oczywiście zapominać, że każdy z tych polityków jest politykiem demokratycznym, który funkcjonuje w warunkach i kontekstach swojej własnej rywalizacji wyborczej. Czyli Newsom, który jest antagonistą Trumpa, który jest głównym, najbardziej konfrontacyjnym politykiem demokratów, musi zmobilizować tak zwany elektorat waleczny, ale w Stanach, nie w Europie. Tak. Więc on jedzie do Europy i też krytykuje europejskich przywódców. No ale robi to na użytek wewnętrzny, tak? To możemy godzinami przytaczać to słynne powiedzenie z brytyjskiej polityki, że każda polityka tak naprawdę jest polityką wewnętrzną, tak? Więc on to robi dlatego, że on potrzebuje siebie zbudować w oczach amerykańskiej opinii publicznej jako konfrontacyjny polityk, który nie boi się Trumpa, który stanie w szranki, który może rzeczywiście wygra nominację prezydencką w 2028 roku, chociaż to daleko.
14: To jest temat na inny podcast.
15: Tak, bo to w ogóle też ma swoją specyfikę. No ale słusznie, co zauważyłeś, ja trochę może to uporządkuję. W tej chwili na przestrzeni ostatnich 2 tygodni mamy przywódców 4 największych gospodarek Unii Europejskiej, czyli Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii, którzy kompletnie niezależnie od siebie i w bardzo zindywidualizowanych przypadkach otwartym tekstem krytykują Trumpa. Ja Starmera gdzieś zostawię na bok, bo on jest w bardzo trudnej sytuacji w swoim własnym kontekście politycznym. No i on to trochę też zrobił z pobudek takich patriotycznych. No ale mamy...
14: Tak. I też zostawmy Tuska, bo to też jest innego rodzaju wypowiedź, no i jakby on trochę tutaj...
15: Tak, ale Tusk moim zdaniem z Mercem trochę siedzą w jednej ławce i zaraz powiem dlaczego. No ale mamy po kolei kanclerza Niemiec, który prywatnie, już abstrahując od wszystkiego, jeżeli się prześledzi trajektorię i karierę polityczną Merca wewnątrz niemieckich adeków, to jest jeden z najbardziej protransatlantyckich polityków, których Niemcy sobie w ogóle po wojnie wychowały. Znaczy Merz był człowiekiem, dla którego sojusz Berlina i Waszyngtonu był niekwestionowalny. Więc to, że on się decyduje na tak otwartą krytykę Donalda Trumpa, to pokazuje, że my mamy na poziomie poznawczym, to jest ciężko zmierzyć, ciężko często w ogóle też zanotować z takiego punktu widzenia opinii publicznej, ale ja tu nie będę się bał tego sformułowania. To jest jakiś przewrót kopernikański, że kanclerz Niemiec, który jest prawicowym, hadekiem, atlantycystą.
14: Raczej konserwatywnym.
15: Raczej konserwatywnym światopoglądowo i też niekoniecznie w ogóle takim bardzo wielkim europejskim federalistą. Nagle...
14: I chyba nigdy nie chodził też za bardzo tak. konfrontacyjnego polityka.
15: No może na scenie krajowej, tak? No, jak się musiał tam z SPD mniej lub bardziej skutecznie przepychać. Wychodzi i w ogóle w jakim kontekście to się działo? Na spotkaniu z licealistami mówi, że Amerykanie są upokarzani w Zatoce Perskiej przez Iran i że nie mają
14: żadnej strategii.
15: Więc mamy Merca, który jest głównym gospodarzem amerykańskich sił militarnych w Europie, który mówi Amerykanie, no robią z siebie idiotów, krótko mówiąc, i jeszcze robią z siebie idiotów i nie wiedzą dlaczego robią z siebie idiotów, bo się zachowują jak dzieci we mgle. Mamy Meloni, która miała być takim wolontatywnym łącznikiem pomiędzy Unią Europejską a ruchem MAGA, co zawsze było skazane na porażkę, dlatego że ruch MAGA takiego łącznika nie chciał i nie potrzebował.
14: Plus, tak? Co ciekawe, w strategii bezpieczeństwa, którą opublikował Pentagon, czy Sekretariat Stanu.
15: No tak naprawdę Biały Dom, więc...
14: Biały Dom. Włochy są wymienione jako jeden z czterech krajów, które oprócz Austrii, Węgier i Polski, które miały być takim koniem trojańskim, rozwalającym Unię Europejską od środka na użytek Waszyngtonu.
15: Od centrum grawitacji europejskiej. No ale mamy Meloni, która była zawsze fetowana, lubiana w ogóle też przez publiczność na CPAC-ach amerykańskich, która... najpierw się konfrontuje z Trumpem z powodu papieża, bo Trump, znowu używając tego sformułowania, jest pałkarzem przeciwko Watykanowi, znowu teraz, tak? No i Meloni nie może sobie pozwolić na pozostawienie krytyki Watykanu bez odpowiedzi, dlatego że nawet w jakimś tam mniej lub bardziej laicyzującym się społeczeństwie włoskim Watykan jest punktem odniesienia kulturowego. Więc
14: jest to pewien rodzaj patriotyzmu kulturowego, żeby jednak
15: bardziej
14: wszystko...
15: takiego, habitualnego, co prawda, nie religijnego, no ale Watykan jest na terytorium Włoch, tak, że nie da się tego przeskoczyć.
14: No tak, no wymaga się od przywódcy Włoch, żeby jednak mimo wszystko stanął w jednym szeregu i nie milczał.
15: I jeszcze przywódcy konserwatywnego. Tak. Ja przypominam, że Giorgia Meloni szła do wyborów i szła po władzę, identyfikując się trzema słowami, bo mówiła o sobie kobieta, matka, chrześcijanka, czy kobieta, matka, katoliczka nawet. No więc w jej przypadku milczenie by zostało uznane za zdradę własnego elektoratu. No a potem jeszcze dochodzi kwestia zakazu czy zamknięcia wspólnych baz amerykańsko-włoskich na terenie Włoch dla amerykańskich samolotów, które lecą na Bliski Wschód i będą zaangażowane w działania ofensywne. Tak? To jest trochę taki szczegół, który gdzieś tam umyka może też opinii publicznej, że te, które są tylko i wyłącznie zaopatrzeniowe, nie ma problemu, no ale myśliwce to już no go dla Meloni. No Macron wiadomo, że jest niejako... To jest trochę tak, że każdy prezydent Francji, jako funkcja prezydentury Francji, myśli o sobie, że jest prezydentem Europy, więc no siłą rzeczy on jako główny taki...
14: Bo jest też w Unii Europejskiej prezydentem o najsilniejszym mandacie i najsilniejszych
15: kompetencjach. Tak, i też system mu pozwala na to. Tak. No może ten Aleksander Stubb podobne rzeczy może w swoim kraju, no ale Finlandia waży dużo mniej niż Francja. No i wiemy, że Macron od dawna mówi, że Europa musi być niezależna i za Trumpem nie przepada. No i Pedro Sanchez, który tutaj już jest w ogóle łanem walki z,
14: Z
15: ruchem MAGA.
14: Który nie może powiedzieć, że nie przepada za Trumpem, tylko wręcz go nie znosi i ze wzajemnością. Bo
15: no nie znosi go, ale ja też chciałbym tutaj może podkreślić, że Pedro Sanchez to jest taki człowiek, który no wydaje się być politykiem, który ma plan, dlatego że już abstrahując od tego, że on jest jednym z niewielu teraz lewicowych premierów.
14: Utrzymującym się którąś kadencję już.
15: No już nawet chyba nie wiem, którą, bo ciężko te kadencje mierzyć, bo on tak jest w takim zawieszeniu od wielu lat. Ale cały czas sprawuje władzę, poskromił lewicę tożsamościową u siebie w kraju, ale mało tego. On robi coś, czego większość progresywnych liderów nie robi, czyli wychodzi z inicjatywą. No sam ten projekt zalegalizowania pobytu bodaj się nie mylę, 500 tysięcy nielegalnych imigrantów na terytorium, czyli stworzenia ścieżki do obywatelstwa dla pół miliona nielegalnych imigrantów znajdujących się na terytorium Hiszpanii, no to jest biegunowo przeciwne temu, co robi Trump w Stanach. 3 tygodnie temu w Barcelonie się odbył pierwszy zjazd międzynarodowej międzynarodówki progresywnej. Tam przyjechał
14: progresywny SIPAK.
15: To coś na kształt, tak? To oczywiście jest wszystko w powijakach i są straszne różnice ideologiczne, no ale przyjechał tam Sanchez, przyjechał tam Lula, przyjechał tam Murphy, przyjechał tam Lars Klingbeil. Każdy mówił o czymś innym, no ale jest jakaś próba przeciwstawienia się temu, tej ofensywie MAGA, czy jakiegoś takiego reakcyjnego, prawicowego ruchu. No i łapiąc to wszystko do jednego koszyka, no Starmer to jeszcze też miał swoje powody, żeby krytykować Trumpa. No mamy w tym momencie europejskich przywódców, którzy mówią rzeczy, które rok temu byłyby nie...

0: Ja się trochę ku niej składam, szczerze mówiąc, że teraz mamy takich polityków, którzy są raczej wyważeni w stosunkach międzynarodowych, na przykład Tusk albo Merz, którzy mówią, my już trochę wątpimy, czy Amerykanie naprawdę nam pomogą,
1: czyli, że to jest
0: dlatego, że trzeba było dać horyzont. Sobie czas. Bo gdyby Merz powiedział, Amerykanie się kompromitują, nie wiem, w Wenezueli na przykład, albo gdzieś w Meksyku, w maju ubiegłego roku, no to by został uznany za samobójcę. Czy to jest taki krok suicydalny, moim zdaniem, z polityki w zeszłym roku. Natomiast teraz, w momencie, w którym on zdjął ten nawis budżetowy, zdjął ograniczenia budżetowe, dofinansował Bundeswehrę, opublikował dopiero 2 tygodnie temu nową strategię bezpieczeństwa i obronności Niemiec, która zakłada, że Niemcy mają mieć największą armię, czy Bundeswehra ma być największą armią europejską do 2039 roku. Do 2030 nakłady zbrojeniowe Niemiec będą, czy nakłady na obronność Niemiec będą 3-krotnie większe od nakładów Francji, co powoduje wielkie ataki paniki w Paryżu swoją drogą, no ale to Francuzi muszą sobie sami z tym poradzić. No i dzisiejsze Niemcy pod względem niezależności, ale też dzisiejsza Europa pod względem niezależności, bo mamy SAFE. To jest 19 krajów Unii Europejskiej. Polskie awantury o SAFE gdzieś zostawmy na bok, no ale to jest gigantyczny wehikuł dla wszystkich krajów. Mamy dowód na to, że możemy stopniowo wychodzić z zależności cyfrowej. Wychodzimy z Microsoftu w niektórych krajach, wychodzimy z chmury Amazona. Duńczycy zrezygnowali z patriotów na rzecz europejskiego, inwestowania w europejskie konsorcjum francusko...
1: Czyli niezależność cyfrowa, militarna, gospodarcza.
0: Francusko-włoskie. To ja oczywiście nie mówię, że Europa jest już niezależna. Ona najwcześniej będzie całkowicie niezależna za dekadę. No ale kierunek zmian jest bardzo wyraźny. Kierunku zmian już się nie da inaczej określić. Nie da się mu zaprzeczyć w tym momencie. No i to jest wszystko dzieło Donalda Trumpa. I ja myślę, że to jest... To, co się działo przez ostatnie 12 miesięcy, no było upokarzające, wywoływało zgrzyt zębów u mnie niejednokrotnie, ale może było po prostu inteligentnym kupowaniem czasu. Nie wiem, ale trochę jest to wtórne moim zdaniem, co to było, jeżeli to doprowadzi do właściwego skutku.
1: Zwłaszcza, że tak jak mówimy, no 2,5 roku jeszcze prezydentury Donalda Trumpa przed nami, więc to jest zbyt długi czas, żebyśmy mogli na razie jeszcze zastanawiać się, co będzie za, lepiej analizować to, w jaki sposób doszło do tego, co jest teraz.
0: To po pierwsze, a po drugie myślę, że Europa powoli na tych najwyższych szczeblach politycznych zaczyna rozumieć, że trzeba się ruszać niezależnie od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych.
1: No właśnie, bo niezależnie od tego, rozumiem, że niezależnie od tego, kto w 2029 roku będzie w Białym Domu, czy to będzie jakiś republikanin post-trumpowski, czy to będzie ktoś typu Gavin Newsom, inny demokrata, to pewne tendencje mogą się nie zmienić. Jeżeli chodzi o na przykład chęć orientowania się na Indo-Pacyfik i Bliski Wschód, dyskusję o ewentualnej redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie.
0: Czy też o... Wiesz, to co się na pewno nie zmieni, te tendencje będą tylko nabierały na sile, ale nawet gdyby one się miały zmienić, gdybyśmy mieli wrócić do różowej rzeczywistości lat 90., no to z punktu widzenia Europy i tak się opłaca inwestować w swoje własne zdolności, no bo dlaczego mamy tkwić w relacji, która jest całkowicie asymetryczna.
1: Już rozumiem, że pal licho, czy przyszedłby kiedyś jeszcze nowy, gorszy Trump, tylko chodzi generalnie o wzmocnienie swojej...
0: No to oczywiście, że tak, no już używając języka Donalda Trumpa, no lepiej mieć silne karty w ręku. Ja rozumiem, że czasami gdzieś na polskiej prawicy w orbicie Prawa i Sprawiedliwości słychać takie sformułowania, że dobrze być dobrym wasalem, czy posłusznym wasalem. Ja nie lubię być wasalem, nie wiem jak koledzy z innych
1: mediów. Prezydent Nawrocki powiedział, że powinniśmy na swoją strategię bezpieczeństwa wprost dostosować do strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
0: No to niech prezydent Nawrocki...
1: To mówi się zwierzchnik sił zbrojnych.
0: No niech prezydent Nawrocki się zastanowi, czy w swojej propozycji konstytucji nie chciałby zapisać, żeby Polska się stała 51. stanem, skoro chce wszystko dostosowywać do Stanów Zjednoczonych, bo ja trochę nie widzę, gdzie jest ten dyskurs suwerenistyczny i suwerennościowy w momencie, w którym mamy czekać na to, co nam powiedzą ludzie w Waszyngtonie. No to mamy dwie różne definicje słowa suwerenność, ja i pan prezydent, no ale to możemy się nie zgodzić. Po prostu
1: polska prawica twoim zdaniem jest bliska czy daleko od zdjęcia czapeczek MAGA?
0: Ja nie chcę się wypowiadać trochę w imieniu polskiej prawicy, bo
1: musisz,
0: ja nie
1: wiem. To jest polski program.
0: Bo nie wiem, jakie oni mają plany na siebie, ale drugą częścią mojej wypowiedzi dotyczącej tego, co się dzieje w tej chwili z politykami takimi jak Merz, czy Meloni, czy Macron, jest to, że no, w sposób ewidentny i nie dający się zaprzeczyć afiliacja z Donaldem Trumpem w tym momencie się staje po prostu literalnie toksyczna. I o tyle, o ile w Polsce jesteśmy jeszcze w stanie może to obronić, bo mamy ten dyskurs bezpieczeństwa i na przykład w przeciwieństwie

0: do Węgier relacja naszych prawicowych przywódców z Donaldem Trumpem jest w jakimś sensie mierzalna i można zbudować argument, że to chodzi o...
1: Mierzalna liczbą żołnierzy czy konkretnych rozwiązań
0: właśnie
1: obronnych.
0: Tak, tak, tak. Ona nie jest tylko wyłącznie ideologiczno-kulturowa jak na Węgrzech, tak? Dlatego, że ludzie często mówili, na Węgrzech przegrał Trump. Na Węgrzech nie przegrał Trump w związku z tym, że odszedł od władzy Orban i został Peter Madziar. Na Węgrzech tak naprawdę przegrał J.D. Vance i całe to takie skrzydło ruchu MAGA i amerykańskiej administracji, które się koncentruje na wojnach kulturowych i na ideologii, dlatego że Viktor Orban był rzeczywiście bardzo wpływowym politykiem europejskim w kręgach MAGA.
1: Był gwiazdą CPAC-u, był swego rodzaju nawet takim...
0: Był też modelem po prostu architektury instytucjonalnej.
1: Był Trumpem przed Trumpem, był jakimś takim wzorcem, do którego MAGA chciało dorównać.
0: No tak, to nie jest żadna tajemnica, że kolegium Macieja Korwina, czyli po prostu pro-orbanowski think tank, czy centrum kulturowo-analityczne, było źródłem takiego wkładu tożsamościowego dla Project 2025, tak? Co jest w ogóle w jakimś sensie może taką strategiczną aberracją, no bo gdzie malutkie 10-milionowe państwewko w środku Europy nagle wpływa na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No ale z jednej strony no, mamy rzeczywiście premiera Węgier, który się blisko przyjaźni z prezydentem USA, najpotężniejszym człowiekiem na świecie, no ale to się dla Węgrów na nic nie przekłada, bo Amerykanie nie zaczęli inwestować na Węgry.
1: Nie było więcej żołnierzy, nie było więcej pieniędzy.
0: Poza tym percepcja zagrożenia jest też zupełnie inna, dlatego że Węgry nie mają granicy z Rosją, a my mamy, tak? W związku z tym te dyskursy pod tytułem polska prawica Trump, węgierska prawica na Trump, one są trochę głupie, dlatego że ignorują, no znowu, warunki krajowe.
1: Ale tylko
0: jedno słowo. No, myślę, że w Polsce jeszcze cały czas się da obronić jakąś konieczność budowania sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, no ale im dłużej będzie trwała wojna w Zatoce, im większe koszty energetyczne, ekonomiczne, finansowe będą ponosić również polscy obywatele, tym bardziej moim zdaniem na niezależność się będzie wybijać ta prawica konfederacka, głównie gdzieś powiedzmy związana ze Sławomirem Mentzenem, która nie jest wcale tak zakochana w Trumpie i która umie PiS-owi wytknąć to, że koledzy posłowie PiS-u siedzieli w czapeczkach MAGA i krzyczeli Donald Trump, a teraz Donald Trump nam podniósł o 50% ceny.
1: Właśnie to jest ciekawe, bo o to zapytałem, ponieważ da się zauważyć, że z jednej strony to, o czym mówimy przez cały program, że zachodni przywódcy zaczynają trochę trzeźwieć w swoim stosunku do Donalda Trumpa. Widać też, że i w Stanach Zjednoczonych ta baza MAGA się rozrzedza. No, ikoniczne postaci związane z Trumpem, jak Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Alex Jones, wszyscy są Joe Rogan. Wszyscy albo krytykują Trumpa, albo się od niego odcinają, albo wręcz rytualnie mówią, że żałują tego poparcia. Nawet wśród polskich niektórych, ja wiem, że to będzie zabawne i wręcz już można powiedzieć groteskowo anegdotyczne, że wspomnę o Wojciechu Cejrowskim. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio filmik.
0: Ale i Sławomir Cenckiewicz też był krytyczny wobec wielu rzeczy, które wychodzą...
1: Ale Prawo i Sprawiedliwość i Rafał Woś na przykład wciąż jeszcze się trzymają swojej pro-trumpowskiej miłości.
0: Tak, dlatego, że Amerykanie mają bardzo duży lewar polityczny w Polsce, głównie właśnie wynikający z kwestii bezpieczeństwa, ale też biznesowych.
1: Ale to na przykład, no to pewnie sprawiło...
0: TVN na pewno będzie gdzieś elementem tej rozgrywki w najbliższych latach.
1: Bo w większości krajów, w których w ostatnim półtora roku odbywały się wybory, to stronnictwa czy kandydaci popierani przez Trumpa przegrywali, a Polska była wyjątkiem tutaj.
0: No tak, ale to jest właśnie wracamy do tego punktu, o którym już powiedziałem wcześniej, że my jesteśmy trochę idiosynkratyczni pod tym względem, dlatego że rzeczywiście polskie społeczeństwo jest bardzo proamerykańskie, niezależnie od tego, kto rządzi w Białym Domu.
1: Nawet jeżeli sondaże dotyczące akceptacji polityki Trumpa są dla niego coraz gorsze.
0: Tak, ale jeżeli prześledzi się na przykład badania European Council on Foreign Relations, które regularnie co parę miesięcy mierzy stosunek europejskich obywateli do Stanów Zjednoczonych, to owszem, Europejczycy się odkochują w Ameryce, mniej więcej w każdym kraju, ale Polacy się odkochują wolniej niż reszta Europy, więc tu u nas rzeczywiście te procesy gdzieś zachodzą na innym...
1: Jesteśmy zawsze o jeden cykl.
0: No to twierdzi Iwan Krastev, że Europa jest, że jest zawsze jeden cykl wyborczy do tyłu za Amerykanami, bo tak twierdzą Amerykanie i to jest kwestia, to jest może jakaś kwestia niezrozumienia europejskich kontekstów, natomiast no, ja też chciałbym żeby wybrzmiała jedna rzecz, że my przez ostatnie półtora roku żyliśmy w trochę takim świecie, który bardzo zafałszował rzeczywistość.
1: To już ostatnie zdanie.
0: Na temat tego, że Europa nie ma nic do powiedzenia w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo tak w telegraficznym skrócie na ostatnie zdanie obiecałem, że powiemy coś o Rammstein, tak? Baza w Rammstein to jest baza, która nie tylko z racji funkcji ludzi, którzy tam są wysłani, czy tych amerykańskich tysięcy żołnierzy, którzy tam stacjonują, ale z punktu widzenia tego, gdzie ona się geograficznie znajduje, jaka tam jest infrastruktura światłowodów, łączności, anten satelitarnych, jest fundamentalnie ważna dla amerykańskiego bezpieczeństwa wewnętrznego, dlatego że z Rammstein, który jest w Niemczech, przypominam, Amerykanie mogą prowadzić zdalne operacje ofensywne w 104 krajach na świecie. I bez Rammstein to nie ma ani promila przesady w tym, co ja teraz powiem. Jeżeli Rammstein przestaje istnieć, Ameryka nie jest globalnym supermocarstwem, dlatego że traci zdolność światłowodową, satelitarną i łącznościową, na przykład do zdalnego odpalania dronów z terytorium Stanów Zjednoczonych albo z lotniskowców na Morzu Śródziemnym, na Bliskim Wschodzie. Gdyby teraz nie było Rammstein, nie byłoby nawet ułamka tej mocy ofensywnej Stanów Zjednoczonych, którą oni teraz bombardują Iran. A trzeba przypomnieć, to jest czysta teoria, ja wątpię, żeby kiedyś do tego doszło, pełną i bezwarunkową jurysdykcję nad bazą w Rammstein ma kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. To nie jest baza, która jest współdzielona, tylko ten układ o unifikacji Niemiec z 90 roku, tak zwany 2+4, daje pełną i bezwarunkową jurysdykcję Mercowi. Więc
1: a nie Trumpowi.
0: A nie jest to nawet podzielone 50-50. Więc gdyby Merc się bardzo zdenerwował z jakiegokolwiek powodu, to on może Amerykanów z Rammstein w każdej chwili eksmitować. I bez Rammstein Amerykanie nie są globalnym supermocarstwem. Często się teraz mówi o tych tak zwanych choke points, czyli miejscach na mapie świata, które jak się naciśnie, no to coś się radykalnie zmienia, to są małe punkty. Cieśnina Ormus, oczywiście. Rammstein jest dokładnie takim samym punktem zapalnym.
1: Dziękuję za tę rozmowę. Mateusz Macyi, socjolog, amerykanista, badacz stosunków międzynarodowych, współpracujący z Gazetą Wyborczą i Polityką, był moim państwa gościem. Tylko wspomnę, że Mateusz Macyi będzie również jednym z gości zbliżającego się Impact 26 w Poznaniu, największego w Europie Środkowo-Wschodniej, można powiedzieć w cudzysłowie, festiwalu, który gromadzi najważniejsze postaci polityki, mediów, biznesu, technologii, gospodarki. Będzie tam również Radio Z i Radio Z.pl, więc ja, Mikołaj Pietraszewski, będzie tam również specjalna...
0: Zapraszamy.
1: Specjalny odcinek Machiny Władzy nadawany właśnie z Poznania. Warto zresztą śledzić nasze relacje i materiały. A jeśli chodzi o Machinę Władzy, zapraszam do odsłuchu naszych odcinków w playerze Radio Z, a także w różnych serwisach streamingowych. Oglądajcie również wersję wideo na naszym kanale na YouTubie, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu, tak jak przed chwilą powiedziałem, spotkam się z wami ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: 5:05. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Szef Światowej Organizacji Zdrowia poleciał na hiszpańską Teneryfę, ma tam koordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto niebezpiecznego hantawirusa. Ze strony władz w Madrycie przyjadą minister zdrowia i szef resortu spraw wewnętrznych. Statek dobije do brzegu o 10:00, a jutro rozpocznie się ewakuacja. Jak ma przebiegać? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Pasażerowie wycieczkowca zostaną przetransportowani do całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Potem będą ewakuowani do krajów pochodzenia. Całą akcję wspomóc może Komisja Europejska. Chodzi o blisko 150 pasażerów jednostki i załogę wycieczkowca. Większość to obywatele Wielkiej Brytanii, USA i Hiszpanii. Według służb medycznych sytuacja jest stabilna, ale ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy rejsu przejdą obowiązkową kwarantannę.
0: Do tej pory z powodu powikłań zmarły 3 osoby. Na całym świecie trwają też poszukiwania byłych pasażerów wycieczkowca. Lekarze szpitala w Aleksandrowie Kujawskim zamiast leczyć swoich pacjentów przyjęli poza kolejką krewnego senatora Lenca. Są wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ na szpital nałożył karę, to 134 tysiące złotych. Ze szczegółami Mateusz Kasiak.
2: Jak ustaliłem, krewny senatora K.O. nie musiał przechodzić typowej ścieżki każdego pacjenta. Ominął izbę przyjęć, nie czekał w kolejce, formalnie nie został przyjęty na oddział. Figurował więc jako anonimowy pacjent. Kontrola NFZ ujawniła, że w zabiegu uczestniczyli lekarze, którzy byli w tym czasie jedynymi lekarzami na oddziałach chirurgii ogólnej, onkologicznej oraz anestezjologii intensywnej terapii. W związku z tym szpital nie zapewnił należytej i całodobowej opieki innym chorym. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Na odwołanie od decyzji NFZ placówka ma 14 dni, choć sam szpital w oficjalnym komunikacie przyznał, że przeprowadził zabieg poza kolejką i procedurami. Swoją kontrolę prowadzi też Naczelna Izba Lekarska. Lekarze i Ministerstwo Zdrowia alarmują, tylko co piąte dziecko w Polsce uprawia sport. Znaczna część jest otyła. We wrześniu ruszają ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. Przebadanych ma być 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Badania są celowane w choroby kardiologiczne. Obecne dzieci są wyższe, cięższe i dużo mniej sprawne ruchowo niż jeszcze 20-30 lat temu, ocenia wiceminister sportu Piotr Borys.
3: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
0: Badania będą przeprowadzone za zgodą rodziców wśród uczniów ze 180 szkół. Jeszcze kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił 300 hektarów lasu. W ostatnich dniach w walce z żywiołem pomógł padający deszcz. Mieszkańcy Józefowa, położonego kilka kilometrów od miejsca pożaru, nie kryją wdzięczności wobec strażaków.
4: Całą noc patrzyłyśmy z koleżanką, gdzie ona mieszka pod lasem. Patrzyłyśmy na to, co się dzieje. Jest to zgroza. I naprawdę państwo sobie nie wyobrażają, jak jesteśmy wdzięczni strażakom.
2: Ale tego deszczu musi być więcej, prawda?
4: Ja się modlę, proszę pana, i myślę, że wiele ludzi tutaj w Józefowie się modli. Prawdopodobnie jest sytuacja opanowana.
0: Puszcza Solska to teren, gdzie znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Żyje tam wiele rzadkich i chronionych gatunków ptaków. Prezydent chce referendum. Karol Nawrocki wniósł do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według niego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie w referendum chce zadać prezydent Nawrocki. On sam jeszcze w kampanii deklarował, że będzie walczyć ze skutkami Europejskiego Zielonego Ładu.
6: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
5: Głosowanie miałoby się odbyć 27 września.
0: Ostatnie ogólnopolskie referendum przeprowadzono 3 lata temu. Ta wiadomość ucieszy kierowców. W przyszłym tygodniu jest szansa na obniżki cen paliw, także autogazu. Tu korekty mogą sięgać 10 groszy, mówi Radio Z analityk z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieśle.
7: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy, możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: Obecnie maksymalna cena 95 to 6 zł 35 groszy, a diesla 7 zł 3 grosze. Te stawki obowiązują do poniedziałku włącznie. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc, szczyt sezonu. W powietrzu jednocześnie unoszą się pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Dlatego lista powikłań, z którymi zmagają się alergicy, jest długa. Od zapalenia błony śluzowej nosa, przez reakcje skórne jak pokrzywka, po alergiczne zapalenie spojówek. Jak próbować sobie z tym poradzić, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont ze Szpitala Klinicznego w Łodzi.
8: Bardzo ważne jest wypłukiwanie alergenów. Co można osiągnąć w przypadku pyłków, na przykład po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą. Można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
0: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września, ale to właśnie w maju jest najwięcej aktywnych alergenów jednocześnie. A w pogodzie na horyzoncie postrach sadowników i rolników to trzej zimni ogrodnica, a potem zimna zośka, czyli czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które często przynoszą przymrozki i zagrażają roślinom. Co mówią o tym czasie synoptycy, a co działkowcy? Sprawdził reporter Radia Z Michał Dzieneński.
9: Rzeczywiście, połowa maja to zwykle taki ostatni akcent zimniejszych dni, przyznaje Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Ta pogoda nam się przestraja z pogody wiosennej na letnią.
9: A działkowcy mówią, że z pomidorami czy bazylią lepiej jeszcze poczekać.
11: I bywało w maju, padał śnieg.
9: A jeśli nie możemy już wytrzymać i chcemy sadzić też delikatniejsze kwiaty i owoce, to pod folię wtedy raczej dadzą radę. Nawet z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką.
0: A w Tatrach jeszcze zima. Na Kasprowym Wierchu cały czas leży ponad 0,5 metra śniegu. Mimo wiosny w Tatrach śniegu cały czas jest sporo, co jest ważną wiadomością dla wszystkich idących w góry. Przede wszystkim chodzi o dobre obuwie. Szlaki niżej położone są błotniste, często pozalewane strumieniami wody. Na tych wyżej leży twardy, ubity śnieg. Łatwo się poślizgnąć. Do tego widoki są słabe, bo nisko wiszą chmury. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny. A na kolejne wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Iwony Kutyny.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dracula już się chowa, bo już nowy dzień. Dzień dobry bardzo, to niedziela, 10 maja. Iwona Kutyna w studiu wiadomości.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Dzień dobry, słuchamy tych o 6.
1: Putin gotowy jest spotkać się z Zełenskim, stawia jednak warunki. Węgry mają nowego premiera, Peter Madziar zaprzysiężony. Piknik aktywności z olimpijczykami to dziś w Warszawie.
0: Szósta.
1: Zaskakująca deklaracja Władimira Putina. Rosyjski przywódca gotowy jest spotkać się z prezydentem Zełenskim w państwie trzecim. Ewentualne spotkanie jednak byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Putin dodał, że Moskwa jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy. Financial Times z kolei napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem. Węgry mają nowego premiera. Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Madziara na szefa rządu. Wcześniej zatwierdziło 16 jego ministrów. Tuż po zaprzysiężeniu premier przemówił do zgromadzonych. Marcin Friedrich śledził te wydarzenia. O czym mówił Madziar?
2: Mówił o historii tej odległej, ale i tej niedawnej. Na rządach Orbana nie pozostawił suchej nitki. Zwracał się do byłych rządzących na odległość, bo w uroczystości nie wziął udziału były premier. Ograbili, rozszabrowali, zdradzili, oszukali. A kiedy trzeba było wziąć za to wszystko odpowiedzialność wobec własnej wspólnoty politycznej i kraju, wymykają się, rezygnują, wycofują się, umywają ręce. Madziar mówił też o potrzebie rozliczeń i o tym, w jak fatalnej sytuacji znalazły się Węgry. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Po uroczystości odbyła się parada wojskowa, a świętowanie trwało do późnych godzin. Szczecińska stocznia może produkować dla wojska. Zakład zdobył wszystkie wymagane przez prawo certyfikaty i wkrótce może rozpocząć budowę jednostek dla marynarki wojennej. Jak ustalił reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, wszystkie szczegóły przyszłego zamówienia mają być przekazane za 2 tygodnie.
3: Po przejęciu władzy od Zjednoczonej Prawicy i restrukturyzacji spółki, stocznia, która miała ponad 100 milionów straty, teraz wyszła na prostą. Dostaje nowe zamówienia i jak mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, wkrótce ma rozpocząć także produkcję dla polskiej armii.
4: Polegałoby to na współpracy przy realizacji części jednostek. Szczegóły zostaną za 2 tygodnie mniej więcej przedstawione, kiedy papiery zostaną sfinalizowane, kiedy dokumenty zostaną podpisane.
3: Stocznia miałaby współpracować z zakładami z Trójmiasta, które mają już praktykę w realizacji projektów dla wojska. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Remont dróg w Łodzi pod większą kontrolą. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być właściwa kontrola budowy, tak by odnowione jezdnie służyły przez lata. Jakie są szanse na to, by na pięknych obietnicach się nie skończyło, sprawdzał reporter Radio Z Mateusz Kudlarek.
5: Urzędnicy mają teraz kontrolować jakość pracy wykonawców, również z zaskoczenia robić odwierty, badać próbki w laboratoriach, tak by nie było sytuacji, że samorząd płaci jak za złoto, a dostaje jakość jak z tombaku. Agnieszka Kowalewska-Wójcik z Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
6: Nie przepuścimy tak zwanego bubla.
5: A buble się zdarzają. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
7: Nawierzchnia, którą wykonał wykonawca, nie spełniała naszych norm. Zobligowany został do zerwania tej ostatniej warstwy, wykonania jej ponownie na swój koszt.
5: Drogi mają być kontrolowane też po etapie odbiorów technicznych. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Sprawdzane będzie m.in. to, czy nie pojawiły się wady ukryte, czy oznakowanie. To wyjątkowe spotkanie dla fanów sportu w Warszawie w Parku Górczewska. Dziś piknik międzypokoleniowy, a wśród gości medaliści olimpijczycy, mówi Agnieszka Kobus za wojska.
8: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli 4-krotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus za wojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża, Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
1: Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie. Wszystko zacznie się w Parku Górczewska o 10:00. Będą atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, w tym marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ojej, w Ostrołęce na Mazowszu -2 stopnie Celsjusza, ale w prognozach na dzisiaj naprawdę cieplejsze liczby. W Ostrołęce będzie 17 stopni w cieniu, w Krakowie 18, w Poznaniu 20 stopni w cieniu, tutaj ma być najwięcej. Znaczy we Wrocławiu też, ale 20 stopni. Słonecznie dziś, a wiatr słaby. 4 minuty po godzinie 6 rano. Niedziela 10 maja, no właśnie to jest niedziela. To jest na wszystko antidotum. Kasia Kowalska, Radio Z. Dzień dobry bardzo.

brzmi wyraz skruchy faceta, który naprawdę potrafi śpiewać. John Newman w Radiu Z, Michał Adamski, cześć, też jesteście, dzień dobry bardzo i zapraszam od razu. Aktywna niedziela, trzeba przyznać, od rana. Startujemy z piknikami rowerowymi, dzisiaj jesteśmy w Muszynie, sprawdzimy, czy wszystko gotowe. Fantastyczna impreza biegowa, też dzisiaj charytatywna. Wystawiliśmy swojego człowieka jeszcze przed startem, sprawdzimy, czy nie przyniesie nam wstydu. No i polska polityczka z lewicy, która wygrała słynne wyzwanie Whitney Houston i zapewne wcale o tym jeszcze nie wie, ale to jest Radio Z, to jest pierwsze źródło informacji.

to jest właśnie ta słynna muzyka numer jeden, Celine Dion w Radiu Z. 6:25 na zegarze, smacznego. Patrzę w kalendarz, 10 maja to jest dzień Zołzy i pozwolę sobie nawet powtórzyć, będąc w Radiu Z. W domu nie wypowiadamy głośno tego zaklęcia. Dzień Zołzy. Ale chłopaki, panowie, znacie numer do studia Radia Z, prawda? 321-321-321. Zadzwońcie i powiedzcie, że to nieprawda, że Zołzy nie istnieją.

0: dama, która nie gryzie się w język. Adele w Radiu Z. 10 maja, dzisiaj jest Dzień Zołzy.
1: Dzień Zołzy?
0: Dzień dobry.
1: Czyli dzień kobiet, które mają zawsze rację, zanim jeszcze zaczniesz mówić?
0: No.

Dzień dobry, Tomek. Dzwonię w sprawie załóży. Słuchajcie, jestem 25 lat po ślubie, więc stwierdzam stanowczością, nigdy nie było załóż, nigdy ich nie będzie, nigdy o tym nie mówcie. Błagam was, bo znowu będę stał w kącie.

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Za 15 minut będzie godzina 7. W tym roku, słuchajcie, do egzaminu maturalnego w polskich zakładach karnych przystąpiło 38 osadzonych. I to jest niesamowity paradoks, bo z jednej strony matura otwiera drzwi, prawda? A z drugiej, nawet jeśli zdadzą, to i tak będą siedzieć. Radio Z i już. Oczywiście powodzenia. To już 14 minut do 7. Za chwilę super dziewczyna.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Co roku w innym składzie. Męskie granie 2026, czyli Zajda, Vito Bambino, Igor Herbut w Radiu Z. Kto w niedzielę wybiera się do lasu, proszę, uważajcie. Za chwilę w wiadomościach o 7:00. Leśnicy powiedzą dlaczego.
2: Radio Z i już.
3: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
4: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
3: Każdy z nas ma inny.
5: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
6: To nie przerywaj.
3: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
7: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
3: 7 dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, 10 maja, dochodzi godzina 7:00, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna w studiu. Słuchamy.
8: Tragiczny wypadek podczas zawodów w Płocku, nie żyje sternik. Dramatycznie sucho w polskich lasach, wszędzie brakuje wody. M-Obywatel z nową usługą, na razie w Gdyni, szczegóły za chwilę.
1: Siódma.
8: 18-letni sternik zginął w wypadku podczas Mistrzostw Polski skuterowodnych na Wiśle w Płocku. W trakcie zawodów zderzyły się dwie maszyny, z wody wyciągnięto dwie osoby. Pomimo reanimacji jednej nie udało się uratować, drugiemu sternikowi nic się nie stało, zawody zostały przerwane. Nadal nie wiadomo, co było dokładną przyczyną wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na pewno nie pomaga pogoda, bo w lasach od wielu lat jest skrajnie sucho. Mamy deficyt wody, mówi w rozmowie z Radiem Z Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.
9: Wiosna nie obfituje w wody roztopowe i są małe przepływy w rzekach. No generalnie jest bardzo intensywne przesuszenie tego terenu. No i konsekwencja tego mogą być właśnie takie sytuacje, jak z którą mamy teraz do czynienia.
8: Leśnicy cały czas intensywnie patrolują rezerwaty i lasy. Prezydencka inicjatywa bez jakichkolwiek szans. Chodzi o pomysł referendum w sprawie Zielonego Ładu. Wniosek Karola Nawrockiego trafił do Senatu, a zaproponowane w nim pytanie brzmi: czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Pytanie jest nieprecyzyjne i z tezą, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
10: Doceniam i szanuję referenda. To jest sposób bezpośredniego komunikowania się z obywatelami, ale obywateli trzeba traktować bardzo poważnie i zadawać im takie pytania, na które będą mogli w sposób zupełnie obiektywny odpowiedzieć na pytania bez tezy.
8: Jak zapowiada marszałek Senatu, wniosek będzie analizowany i przez komisję, i przez całą Izbę na posiedzeniu za 2 tygodnie. Opłaty za wodę i ścieki przez aplikację M-Obywatel. Takie rzeczy tylko w Gdyni. Jeśli jednak rozwiązanie się sprawdzi, to będzie rozszerzone na inne samorządy. Jak to działa? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Z nowej formy płatności może skorzystać ponad 33 tysiące klientów gdyńskiej spółki wodociągowej PEWiK. Wystarczy, że wejdą w M-Obywatela, tam znajdą dział e-płatności, a w nim przy użyciu karty lub blika zapłacą rachunek za wodę i ścieki. To pilotaż, który ma dać wygodną alternatywę do tradycyjnych przelewów czy elektronicznego biura obsługi klienta. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi i wejdzie gdynianom w krew, tworząca usługę firma Asseco jest w stanie dostarczyć ją szybko innym miastom. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
8: M-Obywatelu można m.in. założyć firmę, opłacić mandaty czy sprawdzić, na jakim etapie jest wyrabianie paszportu. Martwy wieloryb odnaleziony na plaży w rezerwacie Mewia Łacha w pobliżu miejscowości Mikoszewo na Pomorzu. Zwłoki zwierzęcia są w zaawansowanym rozkładzie. Badania DNA mają pomóc ustalić jego gatunek. Wieloryb mógł dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim został wyrzucony na brzeg. W Radiu Z czas na sport. Marcin Powidał.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
13: Końcówka sezonu PKA Ekstraklasy zapowiada się wyjątkowo ciekawie. 32. kolejka przynosi przetasowania zarówno na górze, jak i dole tabeli. Zwycięstwo na wagę złota odniósł Widzew, który wygrał arcyważne spotkanie z Lechią. 2 gole zdobył w tym spotkaniu Sebastian Bergier. Wynik 3-1 pozwolił opuścić łodzianą strefę spadkową, a zepchnął do niej Gdańszczan.
14: Poczułem to, co jest w sumie najważniejsze. To jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jak on też też energię wspólnie utworzyliśmy.
13: Mówił po meczu trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Pozycję wicelidera stracił Górnik. Zabrzanie przegrali przy Roosevelta z Zagłębiem Lubin 0-2. Aktualne miejsce czwarte, 49 punktów. Podobnie jak trzeci Raków i druga Jagiellonia, która pokonała w Białymstoku Pogoń Szczecin 3-2. Zwycięskiego gola zdobył w doliczonym czasie Portugalczyk Bernardo Vital. Dziś mecze w Gliwicach, Płocku i Niecieczy. Piast zagra z GKS-em Katowice, Wisła zmierzy się z Motorem Lublin, a Termalika, która straciła już szansę na utrzymanie, podejmie Legię Warszawa.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
1: A już wszędzie powyżej zera, bo były noce przymrozki, ale dzisiaj będzie już tylko cieplej. Szybko wzrośnie w Suwałkach, co prawda tylko do 11, w Olsztynie będzie już 16 w cieniu, w Gdyni, w Rzeszowie 18 stopni, w Katowicach 19 stopni Celsjusza. Dużo dzisiaj słońca, no i raczej już dzisiaj nie popada, znaczy na pewno nie popada, chyba że na Suwalszczyźnie.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: 7:05, niedziela, 10 maja, Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo. Za chwilę o tym, jak papież Leon XIV został hitem w internecie.

współczesne piosenki tak się nie kończą, prawda? Savage Garden w Radiu Z, 15 minut po godzinie 7 rano. A w internecie krąży zdjęcie, to kadr ze zwiastunu watykańskiego filmu Leone a Roma, rozgrzewa internet, bo idący Leon XIV w stroju papieskim z widocznymi na nogach białymi sneakersami znanej firmy, i w internecie to jest hit, bo te buty okazały się rzadkim modelem tenisowych butów z lat 70. wznowionych w 2000 roku. Ale kurczę, słuchajcie, jakie białe te buty, w jakim są stanie po tylu latach. Wiecie, jak mówi się o takich, nie? Że stan idealny, że starszy pan śmigał jedynie do kościoła. Radio Z i już. Nie, ale naprawdę, szacuneczek, takie białe. Bibi Rexha, Faithless, New Religion w Radio Z.

0: A tak kończą się piosenki współczesne 10 lat temu. Clean Bandit, Anne-Marie w Radiu Z. Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry, Radio Z. Mówi Zauza.
0: Dzisiaj dzień Zauzy.
1: Zauzą nazywali mnie moi bracia. I ja byłam dumna z tego przezwiska.
0: Okej, ale to było kiedyś. Dzisiaj oprócz sosu na Śląsku Zauzy nie występują, prawda? Kubek Radia Z, pani, wysyłam. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu. Reklama.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
2: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
1: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
2: A, Mariolka.
3: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.
6: No i pierwsze źródło informacji. Zostańcie z nami. Za chwilę powiem, która polska minister wygrała słynne Whitney Houston Challenge, ale jeszcze o tym nie wie.

Juzet. A kojarzycie może Whitney Houston Challenge? Wyzwanie Whitney Houston? Polega na idealnym wstrzeleniu się w ten moment uderzenia perkusji po naprawdę długiej pauzie. No właśnie, nie wyszło. W utworze I Will Always Love You. To jest...

0: Trudne, ale udało się ostatnio Karolinie Zioło-Pużuk z Lewicy w 7 dniu tygodnia.
1: No, pani minister, ale tak z ręką na sercu. Czy pani uważa, tak? Czy pani uważa, że konstytucja w Polsce obowiązuje?
2: Uważam, że... Znaczy, bo nie chcę udawać... Nie chcę dawać głupich odpowiedzi albo motywowanych...
0: Nie tylko mądre odpowiedzi w politycznym podsumowaniu ostatnich dni. To w 7 dniu tygodnia. To dzisiaj w Radiu Z. 2 minuty po godzinie 9. Radio Z
3: i już. Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: i Kuba, i gitara, i cyk. I gotowy przebój. To jest moim zdaniem najlepsza letnia piosenka wiosny 2026. Kuba i Kuba w Radiu Z. Dzień dobry bardzo. Po godzinie 8 na sportowo, na rowerze i na nogach, a w wiadomościach o 8 Radio Z i już powiemy o żywych kosiarkach.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
1: 7 dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Po reklamie.
0: Niedziela, 10 maja, dochodzi godzina 8 w Radiu Z. Czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Słuchamy.
17: Wycieczkowiec z hantawirusem dopłynął na Teneryfę. Węgry świętują zmianę władzy. Peter Madziar o obowiązku moralnym. Żywe kosiarki na katowickich trawnikach. Owce zamiast maszyn.
0: Ósma.
17: Do wybrzeży Teneryfy na Wyspach Kanaryjskich dotarł statek wycieczkowy, na którym są zakażeni hantawirusem pasażerowie. Na ląd mają zacząć schodzić za godzinę. Po ewakuacji co najmniej 30 członków załogi zostanie na pokładzie i popłynie do Holandii. Wszyscy pasażerowie natomiast zostaną przetransportowani do swoich krajów. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem jest niskie. Do tej pory potwierdzonych zostało 8 przypadków zakażenia, 3 osoby zmarły. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według naszych służb jest zdrowy, nadzorem sanitarnym został objęty, natomiast inny Polak mógł mieć kontakt z osobami z wycieczkowca. Osoba ta nie jest w Polsce i nie ma objawów choroby. Do późnej nocy świętowano zmianę władzy na Węgrzech. Mieszkańcy Budapesztu wzięli udział w piknikach zorganizowanych na placu przed gmachem parlamentu. Wcześniej przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę złożył Peter Madziar, który w kwietniowych wyborach odsunął Viktora Orbana od władzy. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
18: Jestem tu, ponieważ miliony Węgrów zdecydowały, że chcą zmian, mówił w parlamencie Madziar. Zaufanie, którym nas obdarzono, to zaszczyt i wielki obowiązek moralny, dodawał i zapewniał. Nie będę rządził Węgrami, będę służył mojej ojczyźnie. Mówił o potrzebie rozliczeń i wezwał naród, by patrzył władzę na ręce. Nowy premier otrzymał 140 głosów za i 54 głosy przeciw. Sam na siebie nie głosował. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Pierwszy raz od lat w parlamencie za zabrzmiał hymn Unii Europejskiej, na budynku zawisła flaga wspólnoty. Szczecińska strefa czystego transportu w zamian za dofinansowanie zakupu autobusów. Miejska spółka autobusowa ogłosiła przetarg na 20 zeroemisyjnych pojazdów. Urząd zastrzega jednak, przetarg może zostać unieważniony, jeśli miasto nie otrzyma unijnego wsparcia. Dlatego, żeby dostać więcej punktów w konkursie, miasto wprowadziło strefę czystego transportu. Czy to wystarczy, mówi naszemu reporterowi rzecznik miejskiej spółki Wojciech Jachim.
4: Aplikujemy do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zakup 20 przegłowowych elektryków. No i trzeba też pamiętać, że ta strefa czystego transportu może być też kryterium w innych konkursach.
19: Natomiast jeżeli tu się nie uda, rozumiem, autobusów nie będzie.
4: Jeżeli nie otrzymamy tego dofinansowania, no to tutaj rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że ten przetarg zostanie unieważniony.
17: Strefa działa na terenie Starego Miasta od blisko miesiąca. Zamiast kosiarek owce. To w Katowicach zwierzęta pomagają Zakładowi Zieleni Miejskiej dbać o trawniki i skwery. Miasto twierdzi, że to skuteczne rozwiązanie i opłacalne dla obu stron. Tereny zielone są zadbane, a owce najedzone. O owczej ekipie i ich misji specjalnej nasz reporter Szymon Kastelik.
20: Katowickie trawniki koszą owce kameruńskie, a ich liczba zależy od wielkości terenu. Wyznaczono dla nich 3 lokalizacje. Główna zaleta to ekologia. Owce naturalnie nawożą zieleń, wspierają jej rozwój i nie emitują spalin.
21: Dodatkową zaletą jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
20: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu. Dodatkowo owce są atrakcją dla mieszkańców. Mogą z bliska zobaczyć widok przypominający górskie pastwiska, ale w środku miasta. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Owce ruszyły do pracy po majówce, będą wypasane aż do września. A u nas już teraz sport i Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
22: Iga Świątek zagra dziś w Rzymie o 1/8 finału. Rywalką naszej tenisistki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto, która wyrzuciła za burtę Amerykankę Emmę Navarro. Polka także uparała się w drugiej rundzie z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Katie McNally. Turniej w stolicy Włoch pozostaje jednym z jej ulubionych. Kiedy ktoś pyta mnie, dokąd najlepiej wybrać się na turniej tenisowy, odpowiadam, że do Paryża lub Rzymu. To miejsca, gdzie można spędzić wspaniale czas, także poza kortem jest tyle do zobaczenia. Wizyta na Foro Italico jest zawsze miłym doświadczeniem. Czego nie mogą powiedzieć w tym roku Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini. Pierwsza i ósma rakieta świata odpadły w trzeciej rundzie. Białorusinka przegrała z Rumunką Saraną Kirsteą, a Włoszka z Belgijką Elisa Mertens. To jeszcze jedna dobra wiadomość z Włoch. Gola dla Udinese w wyjazdowym meczu z Cagliari zdobył Adam Buxa. Jego zespół wygrał 2-0, a to trzecia bramka reprezentanta Polski w tym sezonie Serie A. A w Hiszpanii tytuł mistrzowski może dziś przypieczętować Barcelona, jeśli tylko pokona na Camp Nou Real Madrid El Clasico o 21.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
0: Ładnie i słonecznie dzisiaj i bez uporczywego wiatru, jeśli w ogóle coś powieje. Upału nie będzie, ale będzie cieplej. 17 stopni w cieniu w Częstochowie dzisiaj, w Koszalinie do 18 stopni Celsjusza, a w Zielonej Górze 20 stopni Celsjusza. No w cieniu, a słońca mnóstwo. Fajnie.
23: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
0: Bez deszczu dzisiaj to nie fajnie, bo deszcz potrzebny prawdopodobnie jutro. Przy poniedziałku prawdopodobnie lunie. Ale cała niedziela jeszcze przed nami. 5 minut po 8. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo i Britney Spears w Radiu Z.

0: skoro tak słońce ładnie świeci, gramy te wakacyjne przeboje REO w Radiu Z. 15 minut po godzinie 8 rano, a o godzinie 13 w Poznaniu startuje wielki charytatywny bieg Wings for Life World Run. Dobrze mówię? Cześć, Wilgun.
1: Cześć, dzień dobry, no oczywiście, ja się czuję totalnie uskrzydlony, właśnie stoję w Poznaniu i piję kawkę, no, ale no, trochę za wcześnie wstałem właśnie.
0: Jak to zawodowi biegacze o poranku, nie? Właśnie, w Radiu Z do biegu wystawiliśmy, jak się domyślacie, Bilgunarium Batara i teraz zastanawiamy się, czy to dobrze, no nie? Więc słuchaj, Bilgun, mam dla ciebie taki test sprawdzający twoją formę, okej? Dwa proste pytania, posłuchaj i odpowiadaj tylko szczerze, okej?
1: Tylko i wyłącznie.
0: Pierwsze pytanie. Wyobraź sobie sytuację. Niedziela rano, okazuje się, że brakuje papieru toaletowego. Sklep otwarty jest, ale 500 metrów od domu. Co robisz? Biegniesz, przeglądasz fejsa po drodze, jedziesz autem, chociaż samo odpalenie samochodu trwa dłużej, czy zachodzisz do sąsiada, bo relacje przede wszystkim?
1: Ja bym nawet zadzwonił do sąsiada, żeby przyszedł, bo ja nie mogę wstać.
0: Ojej, dobra, to tu ci zapisuję punkcik. Druga sytuacja, wyobraź sobie. Przychodzisz do pracy, wchodzisz do budynku, Radio Z jest na 5. piętrze, nie? A winda nie działa i co robisz? Wchodzisz schodami, udajesz, że nie masz zadyszki. Wchodzisz, ale robisz przerwy na sprawdzanie ważnych maili oczywiście. Czy dzwonisz do szefa, prosisz o zdalne dzisiaj?
1: No to ja robię bez zadyszki. Po prostu robię pięć pięter, wchodzę w górę, witam się ze wszystkimi i potem dopiero łapię oddech.
0: No, dopiero potem łapię, że rozumiem. Na jednym wdechu na 5. piętro. Ale dobra, słuchaj, z tego chyba wszyscy domyślają się, co wyszło z naszego testu, więc mam jeszcze jedno pytanie, dobra? Czy cel charytatywnej imprezy zostanie osiągnięty bez względu na twój wynik?
1: Właśnie tak, no uważam, że Wings for Life jest jedynym takim wyścigiem, w którym ja bym mógł wziąć udział, bo sam fakt, że startujesz, oznacza, że wygrywasz, więc no to jest po prostu idealne dla mnie. Ja startuję, już wygrałem, czuję to. No i tak samo państwo, którzy też startują, no to, życzę powodzenia.
0: To czyli wstydu nie przyniesiesz nam, bardzo dobrze.
1: Nie, skąd, ale oprócz tego, oprócz mnie, jeszcze jest reporter Adam, który biega lepiej ode mnie.
0: Adam, więc... No to okej. To dobra, to ja jeszcze napiszę Adamowi, żeby ci przypomniał, że meta cię goni, nie biegnij do niej, dobra?
1: Dobra.
0: Powodzenia, trzymaj się, Bill.
1: Dziękuję, miłego dziadka.
0: Pamiętaj, reprezentujesz Radio Z. Damiano Dawid.

0: Kelly Clarkson w Radiu Z. Zgadnijcie, kogo bardziej boją się ptaki, mężczyzn czy kobiet? Mam wyniki badań, odpowiedź za chwilę. Radio Z i
1: już. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
1: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
8: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
1: A, Mariolka.
3: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

Bambino, Izalia i Decyzje w Radiu Z. Słuchajcie, naukowcy odkryli coś naprawdę zaskakującego. Ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn. I proszę się tu nie śmiać. Takie są fakty, ja też bardziej boję się żony niż szefa. Radio Z. To jest ta niedziela, kiedy wszystkie drogi rowerowe prowadzą do Muszyny. Tam nasze pikniki rowerowe startują. Za chwilę sprawdzimy, czy wszystko gotowe.

0: Jak niedziela, Eagle Eye Sherry w Radiu Z.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.
2: Sponsorem relacji jest importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
0: Wystartowały rowerowe pikniki z Radiem Z. Dzisiaj od godziny 10 do godziny 15 jesteśmy w Muszynie. Rodzinne atrakcje, rowerowe emocje, konkursy, animacje, strefy aktywności dla dzieci, wyjątkowa piknikowa atmosfera. Na miejscu jest Kuba Olszewski. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry bardzo. Witam serdecznie z Muszyny, z ogrodów tematycznych, moi drodzy, ale dzisiaj naszym tematem są przede wszystkim rowery. W górach piękne jest to, no, oprócz samych gór oczywiście właśnie, że można spędzać w nich czas o każdej porze roku. Przecież niedawno jeździliśmy tutaj na nartach, a dzisiaj rozpoczynamy sezon rowerowy właśnie. I to właśnie rowery są naszym głównym dzisiejszym tematem. Ale jeżeli jesteście w okolicy bez roweru, to i tak koniecznie wpadajcie, bo rowery możecie na miejscu od nas wypożyczyć, swoje możecie przeserwisować, a do tego mnóstwo innych atrakcji, o których będziemy opowiadać przez cały dzisiejszy dzień i oczywiście na naszych socialach. No i kolejne niedziele majowe będą również niedzielami rowerowymi. Dzisiaj zapraszamy do Muszyny, do ogrodów tematycznych. Czekamy tutaj na Was do 15.
0: Także wszyscy rowerzyści i kolarze do Muszyny, nawet bez maszyny. Jak to się mówi, gładkiego asfaltu i dobrej nogi.
2: Sponsorem relacji był importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.

Goście już przychodzą, poczęstunek jest, mikrofony działają, wszystko gotowe, smacznego. Siódmy dzień tygodnia, 9:02 w Radiu Z, ale po drodze jeszcze rockowy klasyk. Californication to Red Hot Chili Peppers w Radiu Z.

0: reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2690.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie Radio Z. W niedzielę 10 maja dochodzi godzina 9. Iwona Kutyna w studiu wiadomości. Słuchamy.
3: Spotkanie tak, ale po uzgodnieniu porozumienia Putin stawia warunki Zełenskiemu. Dron wojskowy przeznaczony do obserwacji, bezzałogowiec znaleziony w Polsce. Za chwilę 7 dzień tygodnia. Andrzej Stankiewicz i jego goście.
2: Dziewiąta.
3: Władimir Putin gotowy jest spotkać się z prezydentem Zełenskim w państwie trzecim. Ewentualne spotkanie jednak byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times z kolei napisał, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaakceptował ten plan. Według gazety państwa wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja Donalda Trumpa. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskim nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. Załogowiec znaleziony został wczoraj rano. Pozbawiony jest cech bojowych, mówi Radiu Z podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
4: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa.
3: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc, to niedaleko granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Będzie spotkanie ministra obrony z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na czele BBN-u stanął Bartosz Grodecki. To człowiek skuteczny, mówi o nim prezydent Nawrocki. Czy nowy człowiek to nowa nadzieja na dobrą współpracę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: I rozmowa i stały kontakt na linii szef MON-u, szef BBN-u wydają się właściwie czymś oczywistym, tym bardziej, że chodzi tu o bardzo ważny obszar bezpieczeństwa. Powinniśmy mieć jak najlepsze możliwości do wymiany informacji, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ja zawsze z dobrą wolą podchodzę do możliwej współpracy, z otwartością, z wyciągniętą ręką do tej współpracy.
5: Jak zapowiada wicepremier, zaprosi nowego szefa BBN-u na spotkanie i to niezwłocznie.
3: Wcześniej na czele BBN-u stał Sławomir Cenckiewicz, a współpraca z rządem do najlepszych nie należała. Prawie 3000 mieszkańców Waszyngtonu odwiedziło wczoraj polską ambasadę, to z okazji Dnia Europy. Tematem imprezy było 250-lecie przyjaźni polsko-amerykańskiej. Goście częstowani byli pierogami, krówkami i mieli okazję posłuchać na żywo polskiej i amerykańskiej muzyki. Polska ambasada była jedną z 25 placówek państw unijnych oraz Ukrainy, które otworzyły wczoraj swoje drzwi dla Amerykanów. W Radiu Z czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
7: Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Anna Szoing-Wielgus, Lewica.
9: Witam, dzień dobry.
8: Pan Wojciech Machulski, Konfederacja.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
8: Pan Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
11: Dzień dobry, witam.
8: Pan Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
12: Dzień dobry.
8: Pan Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska. Witam
13: serdecznie. Dzień dobry.
8: Szanowni Państwo, rząd nie przejmuje się wetem prezydenta. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański podpisali w Warszawie umowę z Komisją Europejską o przystąpieniu Polski do unijnego programu SAFE przeznaczonego na szybkie wzmocnienie obronności europejskiej. Posłuchajmy premiera.
14: Nigdy tego nie zrozumiem. Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że ci, którzy jest to konsekwencja weta, nie będą mogli korzystać bezpośrednio z tego funduszu. Myślę tu o polskich strażakach, o polskiej kolei. To miało też służyć zwiększeniu obronności. My i tak znajdziemy sposoby, tak jak znaleźliśmy sposób, aby sfinalizować projekt SAFE, znajdziemy także sposoby, żeby z pieniędzy europejskich w dużo większym stopniu mogła korzystać także Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, Obrona Cywilna, bo to jest nasze wielkie wspólne zadanie. Nie tylko wojska, nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale nas wszystkich, aby Polki, Polacy, Polska, żebyśmy wszyscy byli bezpieczniejsi.
8: Szanowni Państwo, premier tłumaczył, że tak naprawdę po podpisaniu sejf pieniądze trafią głównie do armii. Nie trafią do służb mundurowych podległych MSW, dlatego że po zawetowaniu ustawy przez prezydenta nie jest to możliwe. W tej ustawie były takie rozwiązania. Bartosz Arłukowicz, czy to jest koniec sporu o sejf?
1: Nie, absolutnie nie. No, mamy dzisiaj podpisaną umowę. Mamy, ja uważam, że jeden z większych, jeśli nie największy sukces, no może poza KPO, porównywalny z KPO, sukces rządu. I słyszałem taką debatę w mediach publicznych, w mediach, która się przetoczyła w ostatnich dniach i tygodniach. Niektórzy nawet członkowie naszej koalicji mieli pewne wątpliwości. Wspominali, że nie widzą żadnych reform, ani jakichś strategicznych rozwiązań wprowadzonych przez ten rząd, więc ja widzę, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale uznaję sejf za jedno z takich rozwiązań. Mamy absolutnie tragiczny czas i trudny czas w historii geopolityki i w tym czasie uprawianie polityki a la Nawrocki jest skandalem, jest po prostu grzechem przeciwko polskiej racji stanu. Tutaj nie ma miejsca na politykierstwo Nawrockiego czy innych jego współpracowników, tylko to jest miejsce na budowę systemu obrony Polski, która zagwarantuje nasze bezpieczeństwo. Brzmi bardzo górnolotnie, ale to jest bardzo prawdziwe. I kończąc powiem taką rzecz, takie osobistą, takie wrażenie, które mam z pracy w Europarlamencie. Ja tam jestem od 2019 roku, czyli 7 lat już, z krótką przerwą na polski Sejm. I kiedy przyszedłem w roku 2019 do Parlamentu Europejskiego, to wszystko pasowało do tych opowieści, o których czasem żartowaliśmy w mediach, że rozmawiamy o różnych sprawach, nazwijmy to w cudzysłowie, o tym, jak banan bardzo powinien być krzywy. Dzisiaj nie ma właściwie innych dyskusji niż o broni, o systemie antymigracyjnym, o tym, jak Europa powinna się chronić przed Putinem. Ta Europa także się bardzo zmieniła.
8: Szanowni Państwo, na podstawie tej umowy sejf możemy otrzymać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek, ale to właśnie nie podoba się prezydentowi, który uważa, że po pierwsze to jest ryzykowny kredyt, który spłata zajmie bardzo wiele lat, kilka pokoleń do przodu. Po drugie, że to oprocentowanie nie jest pewne. Ono się w tej chwili, można szacować, będzie układać na poziomie około 3%. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Czy wy, jeżeli dojdziecie do władzy, to będziecie się starali wycofać z safe?
9: Na pewno ta umowa jest podpisana nielegalnie, niezgodnie z prawem europejskim, niezgodnie z prawem polskim.
8: Dlaczego?
9: Prawo europejskie mówi w artykule 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. A ten europejski program zaproponowany przez Komisję Europejską współdzieli odpowiedzialność za decyzję w sprawie bezpieczeństwa narodowego militarnego Polski z Brukselą.
8: A w jaki sposób, jeśli
9: pan... A my też, dlatego że tam jest zasada warunkowości, tam są różne ograniczenia, gdzie możemy kupować, od kogo możemy kupować, za ile możemy kupować, jak szybko możemy kupować.
8: Nie, za ile nie ma. No generalnie chodzi o to, żeby głównie to był europejski...
9: Generalnie decyzje są współdzielone z innymi stolicami, a to powinno być decyzje podejmowane wyłącznie w Warszawie.
8: Ale pan co, tylko nawiążę...
9: Mamy
8: europosłów, ale o to chcę pana zapytać, o to, co powiedział Bartosz Arłukowicz. Bo czy nie zauważył pan pewnej zmiany w instytucjach unijnych po wybuchu wojny w Ukrainie? To znaczy Unia, która była generalnie organizacją, nazwijmy ją cywilną i bardzo gospodarczą, jednak zaangażowała się jasno po stronie Ukrainy w pomoc także w zakupie broni, a zatem Unia zmieniła do jakiegoś stopnia swój charakter.
9: I bardzo dobrze.
8: Prawda.
9: I bardzo dobrze. Natomiast Unia Europejska opowiadała, że i w czasie naszej prezydencji opowiadano nam, że Unia Europejska dojrzała do tego, żeby kraje wschodniej flanki Unii Europejskiej, również jakim jest Polska, dostaną pieniądze na wzmocnienie swojej siły militarnej, a potem dopiero naprawdę od kilku miesięcy zaledwie to wiemy, że okazało się, że to nie jest grant, tylko to jest straszliwa pożyczka na okres, trwający tyle co PRL.
8: Panie...
9: 45 lat. Oprocentowanie. Pan wspomniał o oprocentowaniu. Nawet jeśli to będzie 3%, ale i tu nie mamy pewności, bo dopytywani ministrowie mówią, że nie wiedzą, że to się dopiero okaże. Nawet 3% oznacza, że z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów złotych.
10: Panie ministrze, ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy pan, panie ministrze, mówi to, bo w to wierzy? Czy pan...
9: Bo jest alternatywa,
10: pan,
9: wie pan?
10: Czy pan, panie ministrze, po prostu powtarza narrację Prawa i Sprawiedliwości, która na początku była taka, że biliście brawo temu programowi.
9: Bo miał być grant, a nie straszliwa pożyczka.
10: Że biliście brawo.
9: Brawo dla grantu.
10: I jeszcze zapędzaliście koalicję rządzącą, żeby szybciej, żeby więcej.
9: Grantu.
10: Tymczasem Tymczasem, kiedy okazało się, że ten program może być po pierwsze korzystny dla polskiego bezpieczeństwa, po drugie, koalicja, która rządzi, może mieć z tego określone profity polityczne, zaciągnęliście hamulec. Zwłaszcza, że nie ma, ani nie wskazaliście żadnej alternatywy dla tego.
9: Jest alternatywa.
10: Nie ma żadnej alternatywy. Bo alternatywa miała być wtedy, kiedy doszłoby do jakiegoś dealu pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, Pałacem Prezydenckim i jeszcze nie wiadomo kim. Kiedy okazało się, że nie ma takich możliwości przeprowadzenia przez pana prezesa Glapińskiego swoich pomysłów, to nagle okazało się, że w Narodowym Banku Polskim nie ma 180 miliardów, tylko tylko 35 miliardów straty.
11: Zatem,
10: żeby nie było, że ostatnie zdanie, żeby nie było podczas kampanii wyborczej czegoś takiego, że PiS, panie redaktorze, powie, leżały na stole pieniądze, a wyście ich nie wzięli. W rządzie jest projekt ludowców, Safe Ludowców, który będzie swoistym sprawdzam. Położymy na stole prawie taki sam projekt jak prezydenta i zobaczymy, czy te pieniądze będą, czy nie.
11: Jedna porządkująca uwaga. Panie ministrze, zwracam się do Jarosława Sellina. Kiedy Mariusz Błaszczak, wasz minister obrony, pisał, że fundusz SAFE to szansa na rozwój sił zbrojnych RP, nie możemy pozwolić na to, żeby te środki zostały zmarnowane, co brzmi, przyzna pan, jak poparcie dla tego programu. To był 23 września, bo już wiadomo, że to jest kredyt. To po pierwsze. Po drugie, w czerwcu 2023 roku okazało się i dowiedzieliśmy się z mediów koreańskich, nie z polskich, boście nie informowali na ten temat. Rząd, który pan był. Zaciągnęliście kredyt 76 miliardów złotych w Korei na zakup tamtejszego sprzętu. On został oprocentowany prawdopodobnie na poziomie 6%. Nie wiemy tego dokładnie, panie bo się nie informowali.
9: No. Panie redaktorze, po pierwsze o tym, że to jest kredyt, a nie grant, dowiedzieliśmy się w końcówce ubiegłego roku. Po drugie, zakup broni z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych to jest jednolita i jednorazowa umowa na zakup konkretnej broni. A tu mamy do czynienia z programem rozpisanym na 45 lat do składu do 70
11: roku. Na ile lat jest kredyt z Korei? Co pan mówi, że jednorazowy? No przecież to jest kredyt na wiele lat.
9: No tak, ale dotyczący jednego konkretnego sprzętu z Korei.
11: Nie, no wiele tych sprzętów jest.
10: Tutaj całego asortymentu.
11: 76 miliardów.
9: Ale chcę się ustosunkować do nieprawd, które wygłosił pan marszałek. Otóż safe 0% zaproponowany przez prezydenta to jest sięgnięcie do zasobu, który jest w rękach wyłącznie polskich, tak. Zasobów w NBP-ie. Proszę nie mylić, bo ciągle to wmawiacie ludziom, nie rozróżniacie straty zysku od rezerwy. Strata zysk to jest ocena tego w zależności od kursów walutowych mocniejszych bądź silniejszych w stosunku do złotego, że w danym roku jest strata albo zysk, ale nie zmienia to faktu, że rezerwa, będąca twarda rezerwa w zasobach Narodowego Banku Polskiego opiewa na ponad 1 bln złotych zawartych w złocie albo w twardych walutach, które ten bank ma. I do tego można sięgnąć. Tak. I to jest bez żadnych warunków.
11: Ale
9: to jest,
11: chwileczkę, ale tutaj marszałek, chwileczkę, ostatnie zdanie.
10: Drodzy panowie, dlaczego
9: Parlament Europejski zaskarżył do TSUE europejski
11: sejf? Panie ministrze, ja rozumiem, że pan ma na karteczce cały...
9: Nie.
11: Panie ministrze, poprosi pan.
9: Dlaczego Parlament Europejski zaskarżył do TSUE europejski sejf?
11: Bardzo pana proszę. Wie pan doskonale, dlaczego Parlament Europejski to zrobił? Ze względów proceduralnych.
12: Dokładnie.
11: Co nie ma kompletnie znaczenia dla naszej dyskusji. Po drugie, tak jak powiedział pan marszałek Skorzelski, pytanie jest takie do was, jako do Prawa i Sprawiedliwości. Czy poprzecie projekt PSL-u w sprawie sejf, który jest delikatną korektą projektu prezydenta, ale co do zasady nie zmienia tego pomysłu na branie pieniędzy z rezerw NBP?
9: Myślę, że tak, bo on jest bliski ustawie prezydenckiej i jest sięgający do polskich zasobów bez żadnych wędzidł
11: ostatnie
9: politycznych.
11: Ostatnie pytanie.
9: W sejfie europejskim są wędzidła polityczne na zewnątrz.
11: Ja rozumiem. Czy
9: lejce trzymają na zewnątrz w stosunku do nas.
11: Czy jeżeli dojdziecie do władzy, to wycofacie się z tego sejfu europejskiego?
9: Na pewno będziemy prawnie rozważać, czy to było legalne. Naszym zdaniem to nie było legalne i będzie ktoś musiał za to odpowiedzieć, że nielegalnie podpisał umowę o
11: sejfie. Janusz Oliwielgos.
10: Ostatnie zdanie, Asia, już więcej w tej sprawie nie będę się wypowiadał, ale przecież zarządu PiSu Sejm ratyfikował decyzję Rady Europejskiej o tak zwanych zasobach własnych, czyli inaczej dziękujemy wam za to, że w trudnych czasach pozwoliliście nam sięgnąć po taki instrument, instrument, który się nazywa SAFE.
11: Pani Joanna Scheuring-Wielgus,
12: ale oprócz tego, idąc takim myślenia pana Sellina, trzeba powiedzieć, że przecież za rządów PiS-u też zaciągnęliśmy dużą pożyczkę. Ona nazywa się KPO. I to było po pandemii, po też ekstraordynaryjnej sytuacji, więc jeżeli pan mówi o czymś, o tym, że safe, który teraz mamy, jest nielegalny, to równie dobrze trzeba było powiedzieć, że KPO też było nielegalne, bo to jest generalnie takie samo finansowanie. Druga bardzo ważna rzecz. Nie wiem, dlaczego unikamy tego w debacie, ale za safe ktoś stoi. Ja bym chciała to nazwisko powiedzieć. To jest Magdalena Sobkowiak. Wykonała naprawdę niesamowitą pracę negocjacyjną. Obserwowałam ją w trakcie prezydencji, obserwowałam ją teraz i naprawdę to ona jest odpowiedzialna za to, że cały ten projekt wygląda tak, jak wygląda. Kolejna rzecz. Powiedział pan o Błaszczaku. Błaszczak nie tylko zaciągał te pożyczki koreańskie, ale również amerykańskie i z takiego zestawienia money.pl, który jest jednak źródłem bardzo obiektywnym, jasno widzimy, że SAFE ma oprocentowanie 3,17, kredyt koreański prawie 6,50%, a kredyt amerykański 4,2%. Jeżeli chodzi o odsetki, to przy sejfie te odsetki to jest 196 miliardów, przy kredycie koreańskim 359 miliardów, a przy kredycie amerykańskim 260. Więc sami państwo ocencie, nasi słuchacze, co jest korzystne, a co nie. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Ja już to kiedyś tutaj w tym studiu powiedziałam. Ja nie chcę i nigdy nie chciałabym mieć sytuacji taka, jaka była w 1939 roku, kiedy mieszkańcy i mieszkanki musieli się składać na to, żeby polscy żołnierze mieli czym walczyć i jak walczyć. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dzięki temu, że działamy jako rodzina europejska, możemy te pieniądze mieć. I Polska, i Polacy w Parlamencie Europejskim, pan bardzo często się pyta o nas tutaj, co mówią. Wie pan, co mówią? Jesteście genialni, że wpadliście na to. Dziękujemy wam za to, że te pieniądze będą. Węgrzy nam dziękują, Austriacy nam dziękują, Włosi nam dziękują, bo to wyszło od polskich generałów. I powinniśmy wszyscy, jak siedzimy tutaj przy tym stole, być dumni z tego, że dzięki pomysłowi polskich generałów mamy teraz te pieniądze, które mogą obronić naszą przyszłość.
9: Skąd pani zna oprocentowanie europejskie?
12: No jak to? Money.pl, proszę bardzo.
9: Ale skąd pani zna?
12: Ale proszę bardzo.
9: Ministrowie nie znają.
12: Ale proszę mnie, nie.
11: Panie ministrze, to ja powiem, że rozmawiałem z Piotrem Serafinem, polskim komisarzem od spraw budżetu w Komisji Europejskiej, który ze strony Komisji Europejskiej był jednym z komisarzy podpisujących tę umowę. Ja od niego to usłyszałem, a zatem mogę się odwołać do Piotra Serafina. Będziemy to u Piotra Serafina weryfikować, czy będziemy sprawdzać, jakie jest to oprocentowanie.
10: I co to
11: pan Wojciech? 3% z hakiem. Wojciech Makulski, Konfederacja.
13: No, chyba pani Magdalena Sobkowiak, tak jak mi się wydaje, na którą pani poseł się powoływała, sama przyznawała, że nie do końca jeszcze wiemy, jak będzie wyglądało to oprocentowanie. Zresztą tych transz będzie wiele, także myślę, że dzisiaj trudno tak pewnie o tym mówić. Myślę, że nikt, kto zajmuje się ekonomią, nie przyzna, że można przewidywać przyszłość na pewno w ekonomii. Wręcz przeciwnie, to znaczy zawsze może wydarzyć się coś złego i w przypadku SAFE również może się wydarzyć. Już pomijam także to, że zaciągamy oczywiście dług w obcej walucie, co jest kolejnym ryzykiem.
11: Ale dolary i uwony
13: to nie jest moja zasługa. Ja uważam, że te przepisy z ustawy o obronie ojczyzny, na podstawie których zaciągano te różne duże zobowiązania finansowe dla państwa polskiego, że te przepisy są niekonstytucyjne, moim zdaniem. Tak? Natomiast to jest oczywiście odpowiedzialność PiS-u. My się wstrzymywaliśmy z tej ustawy o obronie ojczyzny. Pomijam już te wszystkie
11: wydaje
13: kwestie.
11: Wydaje mi się, mówię z pamięci, może mi tutaj posłowie poprawią.
13: Posłowie Nowej Nadziei.
11: Wszyscy posłowie, wydaje mi się, prawie jak jeden mąż zagłosowali za ustawą o obronie ojczyzny.
13: Posłowie Nowej Nadziei w tamtej kadencji sejmu się wstrzymali w tej sprawie właśnie między innymi z tego powodu. Natomiast co do samego programu, oczywiście wielkie pieniądze. I pytanie, czy wielkie pieniądze będą w stanie rzeczywiście zapobiec głównym problemom polskiej obronności, polskich sił zbrojnych. Jednym z tych problemów jest na przykład to, że nie mamy w Polsce kompletnie rezerwistów. Czy deszczem pieniędzy sprawimy, że w Polsce pojawią się rezerwiści? Nie. Czy tym deszczem pieniędzy... Ale no jak będzie łatwiej? Ja nie wiem, kupimy rezerwistów? Nie ma ich dostępu.
10: Lepiej nie mieć pieniędzy, czy lepiej mieć.
13: Ale znaczy, nie sztuką jest wydać duże pieniądze, bo to można wydać zawsze. I oczywiście ceny tego wszystkiego, za co będziemy płacić safe, będą rosły. Rumunii się już w tym momencie z tym mierzą. Ale ja czekałem bardzo długo na głos, chciał dokończyć. Rumunii już się z tym mierzą, dlatego że Rheinmetall podwyższyło oczywiście o 30% ceny produktów, towarów, które chcieli Rumunii kupić właśnie w ramach tego programu. Dlatego, bo jest mały czas na wydanie tych pieniędzy, dlatego że tych pieniędzy jest dużo, w oczywisty sposób firmy podnoszą cenę, więc nieefektywnie wydaje się te pieniądze. Pomijam już kwestie suwerennościowe, że Komisja Europejska ma ostateczne zdanie w kwestii wydatkowania tych pieniędzy, a Komisja Europejska ma już tradycję szantażową. zaangażowania Polski różnymi środkami. Ciekawe, co wydarzy się, jak w 2027 nie będzie już rząd probrukselski, tylko na przykład jakiś prawicowy rząd.
11: Większość, dobrze pan wie, że większość tych pieniędzy i tak zostanie wydana do jesieni 2027 roku, tak?
13: No to, ale to wcale to nie jest dobra informacja, że musimy bardzo szybko wydać duże pieniądze, bo firmy przecież o tym wiedzą, tak? W związku z tym to osłabia,
1: osłabia nas jako
13: towarobiorców tak w tym momencie, dlatego że ceny będą najprawdopodobniej duże. Myślę, że w Polsce...
11: Ale wie pan to, że wiele pieniędzy pójdzie do spółek Skarbu Państwa zbrojeniowych w Polsce.
13: W porządku. No, ja bym w ogóle chciał, żeby ujawnić listę, skoro tam nie ma nic takiego, prawda, zdrożnego, to czemu by nie ujawnić listy tych wydatków? Rumunii jakoś nie mają z tym problemu, nie wiem, nie obawiają się, że Rosjanie wykradną nam tę listę.
11: Ale tutaj to mamy posłów na pokładzie, przecież każdy poseł może iść zobaczyć. Publicznie. No dobrze, ale to nie jest tak, że to jest tajemnicą. Ja też bym chętnie zobaczyć ten zwolnienie jawności. Ale to nie jest tak, że posłowie nie mogą tej listy zobaczyć, posłowie mogą tę listę
13: zobaczyć. Ale Polacy powinni ją zobaczyć, tak? I jeżeli tam nie ma nic zdrożnego, no to tym bardziej, tak?
1: Ale alternatywy pan nie
13: alternatywa, właśnie, tak bo tutaj myślę, że to, co należałoby zrobić na samym początku, to chociażby sprawić, żeby istniało w Polsce realne partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie sił zbrojnych. To jest systemowa zmiana, która pomoże nam na przyszłość. Dlaczego w Polsce, kiedy na przykład wybuchła pandemia, powstało mnóstwo firm produkujących maseczki,
1: sprzęt medyczny? I od tego sprzęt zbrojeniowy w armii się znajdzie?
13: Ale niech pan nie będzie amunicji. Naiwny, panie trzeba pośle. Stawiać w Polsce fabryki amunicji. I dzisiaj, żeby postawić fabrykę amunicji, potrzeba 9 lat. Produkcja dronów bojowych.
1: Przecież pan wie, że nie ma sklepu z czołgami, nie ma sklepu z karabinami, na wszystko trzeba czekać.
11: Drodzy panowie, na jedno zwracam uwagę. Drodzy państwo, mamy dwie sprzeczne wartości, bo rzeczywiście jest tak, że te pieniądze trzeba z europejskiego sejfu wydać dość szybko, ale jednocześnie, tu odnoszę się do tego, co powiedział Jarosław Sellin, potencjalny sejf zero, jeżeli uważamy, że on byłby realny, byłby najwcześniej za ponad rok. Ponad rok.
13: Pieniędzy nie ma, ale nie jest.
11: Bartosz Arłukowicz.
1: Odniosę się za chwilę do pana posła Sellina, zaś bardzo zafrapowała mi wypowiedź tutaj Konfederacji, bo słyszę od pana taką dość karkołomną tezę, że te pieniądze de facto zaszkodzą, że te pieniądze po pierwsze nie zwiększą liczby żołnierzy.
11: Panie ministrze, nie chcę być małostkowy, ale to, co pan zaliczył, uznał za sukces KPO, pewnie polityczny był to wasz sukces, no nie wszystkich z tych pieniędzy, bo jest najdelikatniej i bardzo eufemistycznie zostały wydane efekty.
1: Bardzo ucieszyłem.
15: Dobrze, ale ja mogę z panem na ten temat porozmawiać, ale teraz mówię o sejfie, o wypowiedzi Konfederacji, która twierdzi, że od tych pieniędzy nie przybędzie rezerwistów, od tych pieniędzy nie przybędzie żołnierzy.
13: Nie będzie.
15: No to lepiej, żeby w czasie, kiedy spadają bomby na Ukrainę, gwałcone są kobiety i porywane dzieci, tych pieniędzy nie było, bo od tego nie przybędzie żołnierzy, czy żeby te pieniądze były, żeby żołnierze, którzy dzisiaj są, mieli lepsze doposażenie i lepsze karabiny, naboje, działa i armaty. To lepiej czy gorzej?
13: Ale wasza konstrukcja, polskiej armii,
15: wasza
13: tak
15: konstrukcja myślenia jest dość karkołomna. I teraz do pana Sellina. Pan tutaj opowiada o złamaniu prawa, procedur, że będziecie się wycofywali z tego, bo to nie jest zgodne z polskim prawem i ustawami. Panie pośle, Błaszczak pojechał do Korei bez żadnego sejmu, bez żadnej ustawy, bez żadnego rozporządzenia. Pojechał do Korei i kupił broń za miliardy złotych. Wziął kredyt na miliardy złotych, które wcale ta broń nie gwarantowała naszego bezpieczeństwa. Nie wiedział o tym sejm, nie wiedział o tym prezydent, a przynajmniej my nie wiemy, żeby wiedział. I za chwilę będzie pan mówił, teraz ja mówię.
11: Bardzo szeroko,
15: i wasz sejf, wasze rozumienie bezpieczeństwa od nowoczesnego europejskiego, w tym naszego rozumienia, różni się jedną rzeczą. Wie pan, ja przed naszym programem sprawdziłem, co się działo w roku 2021, kiedy ministrem obrony narodowej był Błaszczak. I poza tą Koreą, o której dzisiaj już dużo padło i nie ma sensu kontynuować, bo wszyscy wiedzą, co chodzi o kupowaniu za miliardy bez zgody sejmu, to ja mam przed sobą specyfikację zamówienia wojskowego, które złożyło wojsko zarządów Błaszczaka. Chce pan usłyszeć? To jest rok 2021.
11: Ale może bez detali technicznych?
15: Wie pan, co zamawialiście? Nie, to nie są detale techniczne, one są bardzo ważne. Wojsko Polskie w 2021 roku złożyło zamówienie na 300 sztuk mobilnych ołtarzy, w tym kropidło małe i kropidło klasyczne. To był sejf PiS-u, a nasz sejf to są drony, to jest technologia, to jest IT.
11: Drodzy państwo, rzeczywiście było takie zamówienie, ono, jeśli dobrze pamiętam, zostało potem zmniejszone, ale panie ministrze, dodajmy uczciwie, że PiS kupował nie tylko
15: ale ja nie powiedziałem, że tylko. Powiedziałem, że to ich sejf. Oni sejf używali w ołtarzach, a my szukamy w Europie.
9: Jest pan demagogiem i populistą. Natomiast Zjednoczonej...
15: Znaczy, kto kupował tą
11: kasę? Ale rozbawiło to pana.
9: Jeżeli pan przytoczył tylko ten przykład, to jest pan demagogiem i populistą. Natomiast...
15: Znaczy, to prawda czy nieprawda? Co, jaki demagog?
9: Prawda, ale jest pan demagogiem i populistą, bo pan redaktor słusznie panu zwrócił uwagę, że...
15: Ale na co wam były ołtarze w wojsku?
9: Mogę?
11: No i są ordynariaty polowe za waszych czasów, są też ordynariaty polowe.
15: Gdybym ja podejmował decyzję, to by prawdopodobnie...
9: Proszę nie odmawiać żołnierzom prawa do posług religijnych.
15: Ale nie
9: za rządów Zjednoczonej Prawicy uchwaliliśmy ustawę o obronie ojczyzny, na mocy której powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, czyli obok budżetu MON-u, drugi filar wzmacniający polską obronność i umożliwiający zakupy, i to nastąpiło jeszcze przed wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej. Trzeci filar, jeśli jest potrzebny, proszę bardzo, dyskutujmy, ale ja uważam, że to powinien być filar, który jest całkowicie w rękach Warszawy, a nie dzielony decyzyjnie i współodpowiedzialność wyprowadzona poza granice Polski. Sejf prezydencki 0% właśnie takim trzecim filarem jest, sejf europejski takim filarem nie jest. Tam są wędzidła polityczne. Trzeba będzie uzgadniać, od kogo kupować, za ile kupować, nie wolno kupować poza sprzętem europejskim.
11: Dobrze, 80%
12: takiego.
9: I tak dalej, i tak dalej. Mało tego, od końca maja kontrakty będzie można zawierać tylko, jeśli się dogadamy z jakimś kolejnym krajem europejskim albo dwoma krajami europejskimi. Nie możemy kupować samodzielnie, swobodnie.
15: Panie ministrze,
9: te trzy filary, które ja wymieniłem, dają kompletną swobodę decyzji w Warszawie, co chcemy kupować, kiedy, od kogo.
15: Wy byście się
11: panie marszałku, zaraz panu oddam głos. Kilka rzeczy porządkujących. Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta wedle mojej najlepszej pamięci już po wybuchu wojny. Rzeczywiście, tak jak wspomniał pan rzecznik Machulski, pięciu było wstrzymujących się, byli to przedstawiciele Konfederacji, a teraz właśnie pan marszałek Piotr Gorzelski.
12: Ja
11: bardzo proszę, zwracam tutaj jedną uwagę, proszę. Ostatnie zdanie, przepraszam. No to jeszcze to chciałem powiedzieć. Panie ministrze, to zwracam się do Jarosława Sellina. Musicie też brać pod uwagę, że bazowanie na zasobach złota, które ma NBP, jest też związane z pewnym ryzykiem kursowym. Ryzykiem kursowym złota. Piotr Gorzelski.
10: Ja chciałem powiedzieć, może to akurat przekona pana ministra, że Atlantic Council, czyli taki think tank amerykański, który zajmuje się bezpieczeństwem, bardzo pozytywnie ocenił sam program SAFE.
9: Ale ambasadorowie amerykańscy nie.
10: Mogę dokończyć.
11: Administracja amerykańska krytykuje.
10: Sam bardzo pozytywnie ocenił ten program, zwłaszcza, że on tak naprawdę wpisuje się w narrację Donalda Trumpa, który mówił, że czas najwyższy, aby Europa wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrojenie się...
11: Ale wie marszałek, że chodziło Trumpowi o coś zupełnie innego, ale, niż kupowanie europejskiego tanku, sprzętu.
10: A ja ale też odpowiadając tutaj panu ministrowi, chcę powiedzieć, że w żadnym stopniu poprzez to, że został zaciągnięty program SAFE, nie umniejszone zostały i nie będą umniejszone zakupy w Stanach Zjednoczonych. Przecież pan dobrze wie, że
11: mamy jeszcze pieniądze z polskiego budżetu.
10: Oczywiście, ponad 100 miliardów już jest zainwestowanych, a podobnie jak tutaj zgodzę się z panem rzecznikiem, jest coraz bardziej prawdopodobna sytuacja i ona będzie się pogłębiać, a nie zmniejszać niestety, bo wszyscy teraz będą kupowali uzbrojenie, że na nie trzeba będzie coraz dłużej czekać. Dlatego tak, alternatywne rozwiązania, jak sejf europejski, jak możliwości zakupów bezpośrednich w innych krajach, są po prostu naszą racją stanu. I to, co wyście zrobili, czyli zaciągnęliście hamulec, bo zadziałaliście tylko i wyłącznie w logice partyjnej, wtedy, kiedy trzeba odrzucić logikę partyjną, dlatego, że jest...
9: Nie,
10: dlatego, że jest wróg, dlatego, że wróg stoi u bram.
9: Zaproponowaliśmy ścieżkę bezpieczną dla Polski, abyście ją przejęli.
11: Zwracam uwagę, panie ministrze, że za swoich rządów, mimo że potrzebowaliście pieniędzy, czego dowodem są kredyty koreański i amerykański, mając swojego prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie zaproponowaliście takiego rozwiązania, które opierałoby się nie na pożyczkach w Korei czy w Ameryce, tylko na naszych krajowych zasobach. Wpadliście na ten pomysł, kiedy pojawił się europejski SEF. Joanna Scheuring-Wielgus.
12: Ja muszę tutaj sprostować wszystkie kłamstwa, które powiedział pan Sellin. Po pierwsze, 90% zakupów, które będzie robiła Polska z pieniędzy SEF, to są są pieniądze, to są firmy polskie. 10,
9: w Polsce,
12: tak,
9: Polska.
12: 12 tysięcy firm. Więc jeżeli pan mówi, że pan ma z tym problem, to znaczy, że pan nie chce, żeby 12 tysięcy firm nie dostało tych pieniędzy.
9: Polska,
12: druga bardzo ważna rzecz. Powiedział pan, że to w ogóle jest straszne, że Polska będzie musiała czasami robić te zakupy w partnerstwie. Proszę pana, cała Unia Europejska, wszystkie projekty, niezależnie od tego, o jakim obszarze mówimy, czy kulturalnym, czy zdrowotnym, czy zbrojnym, to jest działanie w partnerstwie, bo w partnerstwie jest łatwiej czasami przekonać tego, od kogo chcemy kupować. To jest taka główna zasada działania w Parlamencie Europejskim. I zarówno pan z Konfederacji, jak i pan z PiSu mówili o tym, że Unia trzyma nas na smyczy, to ja mam taką prośbę indywidualną. To powiedzcie, czy na wędzidle, to powiedzcie swoim europosłom, żeby z tej smyczy się po prostu zerwali, oddali swoje mandaty i niech na te miejsca wejdą ci europosłowie, którzy chcą na serio w Parlamencie Europejskim współpracować w partnerstwie.
11: Ja chcę jeszcze pana rzecznika Wojciecha Makulskiego zapytać. Czy pan uważa, że szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła jest nienormalny czy normalny? Dlatego, że trwa publiczna dyskusja wśród liderów Konfederacji. Sławomir Mentzen uznał generała Kukułę za nienormalnego. Uważa, że nie ma kompetencji, żeby być szefem sztabu. Uważa, że powinien być co najwyżej kapralem. A z kolei Krzysztof Bosak broni generała Kukuły i uważa, że Mentzen ma złych doradców. Po takim diktum Bosaka Mentzen odpowiedział, że w sumie i tak się hamował, oceniając generała Kukułę, więc chciałbym zapytać, która wersja jest panu bliższa? Generał jest normalny czy nienormalny?
13: Ja się do tego oczywiście odniosę, nie uciekam od tego pytania, natomiast chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, czyli rozumiem, pani poseł proponuje, że pomimo tego, że Parlament Europejski ma wpływ na nasze życie, to jeżeli ktoś się nie zgadza z linią Parlamentu Europejskiego, to nie powinien brać udziału w procesie decyzyjnym. Wydaje mi się to mało demokratyczne. Co do jeszcze programu SEJF, to
12: potraficie tam
13: chętnie,
12: żadne decyzji przyjmować.
13: Znaczy, Parlament Europejski proponuje takie rzeczy, znaczy jeśli jesteśmy w mniejszości, myślę, że to
12: no
13: jest
12: nie decydujecie o niczym.
13: No, możemy oczywiście być tymi, którzy informują Polaków, jakie głupoty się tam dzieją. To jest przynajmniej nasza rola do czasu, kiedy
12: się
13: zdobędzie większość w Parlamencie Europejskim, daj Boże, kiedyś. Chciałem jeszcze państwu przeczytać bardzo ciekawe, moim zdaniem, doniesienia sprzed miesiąca. Defense 24, polska amunicja, czyli polska spółka, wycofała się z postępowania dotyczącego dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla sił zbrojnych w ramach programu SAFE. To jest bardzo ważna amunicja, ta bardzo używana na Ukrainie, bardzo przydatna. I jak się okazuje, ustalenia Defense 24 główną barierą są uwarunkowania formalno-techniczne, w tym konieczność przeprowadzenia procesu certyfikacji w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W przypadku amunicji tego typu procedura może potrwać co najmniej 2 lata, co stoi w sprzeczności z krótkimi terminami realizacji zamówień finansowanych z SAFE. Przecież to jest komedia, tak? To jest komedia, że mówi się, że
11: mam rozpaczać, że prywatna spółka się wycofała.
13: Ale polska amunicja, polska spółka, która miała produkować bardzo ważną amunicję artyleryjską, której się zużywa tysiące dziennie na Ukrainie, nie będzie tego procedowała z przyczyn biurokratycznych. A mówi się, że sejf uzdrowi polskie siły zbrojne.
11: Chwileczkę. To jest bardziej skomplikowane. Pojawiały się bardzo poważne wątpliwości do tego, czy ta spółka Polska Amunicja ma w ogóle zdolności do zbudowania tego typu amunicji, która jest najbardziej potrzebna, więc no, to mnie akurat nie dziwi, czyli wycofanie mnie nie dziwi, bo nie były wątpliwości, czy oni mają w ogóle fabrykę, mówiąc zupełnie szczerze. Pytanie jest takie, czy generał Wiesław Kukuła, czy pierwszy żołnierz RP jest normalny, czy nienormalny, czy wy macie jedno wspólne zdanie w Konfederacji?
13: Mnie dziwi to wycofanie, no bo tak jak mówię, to jest kluczowa amunicja, nie wiadomo, czy będzie w Polsce ona produkowana. Ale nie, bo to jest bardzo ważne. Natomiast co do generała Wiesława Kukuły, ja uważam, zresztą tutaj padło wielokrotnie, że polscy generałowie są autorami tych wszystkich pomysłów dotyczących zbrojeń, wcale nie polityce, co jest oczywiście pewnego rodzaju rozmywaniem odpowiedzialności politycznej. Dzisiaj polska armia jest kompletnie nieprzygotowana do konfliktu.
12: Ale nie odpowiedział pan na pytanie.
13: Ale to proszę mi dać powiedzieć, bo ja mówię pół zdania i pani cały czas coś dopowiada. Naprawdę spokojnie.
11: Ale pani rzeczniku, mam proste pytanie, no ono jest naprawdę
13: czy
11: bardzo...
13: Jest normalne? Ale dlaczego tak pan upłaszcza rzeczywistość?
11: Ja cytuję. Dam panu 2 cytaty. Proszę powiedzieć, który jest bliższy, tak po prostu... Inspektorze, pana sercu. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. Cytat numer 1. Cytat numer 2. Już szukam tutaj cytatu z Bosaka. Zrozumienie wyzwań i tak dalej.
9: Możliwych doradców.
12: Może mogę jedną rzecz?
9: Nie pozwoli chyba.
11: Zrozumienie, bo tutaj bardzo skomplikowanie napisał.
12: Mogę do pana rzecznika jedno pytanie?
11: W międzyczasie?
12: A gdybym ja teraz na przykład powiedziała przy panu, ten człowiek, czyli Sławomir Mencer, jest nienormalny, nie ma kompetencji do tego, żeby być politykiem. Jak by pan to skomentował?
13: Ja oczywiście się z tym fundamentalnie bym się nie zgodził, natomiast oczywiście ma pani prawo do takiego
12: zdania.
13: Nie,
12: bo nie można mówić publicznie o innych osobach, że nie są nienormalne.
13: Ale jest wolność słowa, czy nie?
12: Nie można obrażać.
11: Już mam dla pana ten drugi cytat, bardzo przepraszam, że wypowiedź jest obraźliwa, że generał jest odpowiedzialny, roztropny i doświadczony jako dowódca. To ma pan do wyboru. Nienormalny albo odpowiedzialny. Roztropny i doświadczony dowódca. No dość duży rozdział.
13: Tak, jeżeli spojrzymy na życiorys generała Kukuły, no to tam, prawda, służył w Iraku, wiele lat doświadczenia i tak dalej. Natomiast to są fakty dotyczące jego tak CV. Natomiast uważam, że wszystkich powinno się oceniać po efektach ich pracy. I efektem pracy najwyższego dowództwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ostatnich kilku szefów sztabu generalnego Wojska Polskiego, w tym generała Kukuły, jest kompletne nieprzygotowanie wojska. Wojska, w którym panuje kompletna fikcja. Te wszystkie dokumenty, które nawet politycy dostają dotyczące ćwiczeń, zdalizowanych zadań.
11: Ja dla pana mam cytat Bosaka, tym razem szybciej go znalazłam. Nie przedstawiajmy naszych dowódców jak idiotów nierozumiejących podstawowych wyzwań, bo to jest nieprawdziwe.
13: Ja chętnie zacytuję też publicystkę Edytę Rzemłę, która jest autorką książki Wojskoste, które bardzo polecam tę książkę. Ona sama mówi po rozmowach ludźmi z MON-u.
11: Czyli bliżej panu do stwierdzenia, że Kukuła jest nienormalny.
13: Po rozmowach z pracownikami MON-u,
11: panie
13: z
11: panie rzeczniku.
13: Ale czy ja mogę udzielić odpowiedzi, czy nie?
11: Ja panu dałem dwie wypowiedzi i chciałbym się dowiedzieć.
13: Ja powiedziałem, że wypowiedź Sławomira Mencena jest mi bliższa. Krzysztof Bosak ma odmienną opinię, ja się z nią nie zgadzam. Natomiast Edyta Rzemła mówi, że jak się nazywa generała Kukułę w kręgach Ministerstwa Obrony i Armii, dyzmą polskiej armii. Czy tak jest? To jest oczywiście do oceny.
11: Żeby częściej państwo dziennikarze, ostatnie zdanie
13: bardzo, którzy się tym zajmują. Sytuacja polskiej armii jest zła, jest fatalna i pudrowanie rzeczywistości przez całą klasę polityczną jest zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu.
15: Pan nauczyć mówić do
11: Panie,
15: bardzo dbam o to, żeby dobrze wybrzmiało to, co szerzy w Polsce Konfederacja, bo to, że jest antyunijna, chyba już dotarło do wszystkich, że chcą wyjścia z Unii i jednocześnie patrzę na tych konfederatów w Unii, świetnie się tam czują. I naprawdę się wyśmienicie odnajdują w luksusach brukselskich salonów. Po drugie...
11: Nie, Lexusy, to wszyscy macie.
15: Lexusy czy Lexusy?
11: Luksus.
15: Po drugie, Konfederacja dzisiaj mówi ustami Mencena, słuchajcie, Mencena, że Kukuła jest nienormalny. Można mieć uwagi co do pewnej jakości funkcjonowania naszego wojska i wszyscy je pewnie mamy. Ale wie pan, podchodzenie w ten sposób do życia publicznego i do naszej obronności jest czymś niebywale skandalicznym. Ja sam mam uwagi do funkcjonowania naszego wojska, ale nigdy nie odważyłbym się powiedzieć, że ten generał jest nienormalny, albo ten profesor medycyny jest nienormalny.
12: Albo że Mencen jest nienormalny.
15: I teraz kończąc o tej Konfederacji, żeby dobrze wybrzmiało, żeby wszyscy młodzi ludzie to zrozumieli. Ja najlepiej znam się na systemie ochrony zdrowia z różnych dziedzin życia publicznego. To ten sam Mencen, który dzisiaj mówi o Kukule, że jest nienormalny, powiedział tak: dać ludziom bon 5000 zł, niech się martwią o swoje zdrowie.
13: Populizm i uproszczenie.
11: Bo mamy jeszcze jeden temat. Ja tylko, chociaż jestem człowiekiem momentami małostkowym, chcę przypomnieć panu Bartoszowi Arłukowiczowi, co wyście mówili o generale Kukule, kiedy zarząd kierował wojskami obrony terytorialnej.
15: Czy ja wszedłem w jakąś obronę Kukuły? Nie, ja mówię o tym, że wypowiadanie się w taki sposób o osobach, które funkcje publiczne pełnią, jest rzeczą niebywałą.
11: Mamy jeszcze jeden ważny temat, bardzo proszę.
7: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
11: Karol Nawrocki domaga się referendum w sprawie wycofania Polski z unijnej polityki klimatycznej, która stawia na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Posłuchajmy prezydenta.
16: Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Ma to szczególne znaczenie dla państwa polskiego, a zgodnie z artykułem 120

0: która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
1: Szanowni Państwo, mówię szczerze, no tak sformułowane pytanie, gdzie jest powiedziane, że to wszystko powoduje wzrost kosztów życia, cen energii, prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, to ja bym zagłosował. W sumie tak bardzo Szarłukowicz się zrywa, ale wie Pan co, najpierw mam pytanie do Jarosława Sylina. Wiem.
2: A ja chętnie się wypowiem.
1: Dlatego, że był pan, zwracam się do Jarosława Sylina, w rządzie Mateusza Morawieckiego, który w grudniu 2020 roku zgodził się na zaostrzenie celów klimatycznych. Był pan w rządzie, kiedy Jarosław Kaczyński jako wicepremier mówił, odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie, to plan, w którym warto uczestniczyć. A teraz słyszę i pana prezydenta, ale też was, bo pan prezydent dołącza do waszych postulatów, żebyśmy zerwali pakt klimatyczny.
3: A Janusza Wojciechowskiego warto jeszcze...
1: Wojciechowski, który mówił, że Zielony Ład jest elementem,
3: program rolny,
1: elementem programu rolnego, to był komisarz, komisarz do spraw rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości. Jak wam się to wszystko zgadza?
2: Każdy program podlega pewnej ewaluacji.
3: Jeżeli dzisiaj się dowiadujemy, że
1: Jarosław Sylin ma tutaj bardzo skrupulatne notatki. Bardzo proszę.
2: Proszę się nie przyczepiać moich notatek, bo pan też do notatek.
1: Ja opieram się wyłącznie na notatkach.
2: Ale był pan przed chwilą złośliwy, że mam jakieś notatki przed sobą.
1: Nie, ale ja z uznaniem, że się pan przygotowuje, więc bardzo proszę.
2: Więc pakiet Fit for 55 dla Polski do 30 roku oznacza koszty 527,5 miliarda euro.
4: Morawiecki się zgodził, Morawiecki.
2: Ale nie na ETS-2. ETS-2,
4: a na co się
2: wy głosowaliście za, nasi europarlamentarze.
1: A na co się zgodził? Drodzy Państwo, zdanie, panie ministrze, zdanie wyjaśnienia. ETS-2, drodzy Państwo, to jest program, który ma wejść od 2028 roku, który powoduje, że każdy z nas indywidualnie będzie płacić za emisję dwutlenku węgla, będziemy płacić za ogrzewanie budynków, za paliwa do samochodów osobowych. Jest duża kontrowersja wewnątrz Unii Europejskiej. No, mówiąc zupełnie szczerze, także rząd, zwracam się do Bartosza Łukowicza, Joanny Szulik-Wielgus, Piotra Zgorzelskiego, nawet polski rząd próbuje zablokować wejście tego ETS-2.
2: I oznacza, że 5 do 6 milionów domów w Polsce będzie musiało przejść termomodernizację, żeby móc w ogóle funkcjonować. I koszt termomodernizacji jednego domu to od 150 do 300 tysięcy złotych.
4: Chyba, że zrobi to Czarnek.
2: Ale spójrzmy na to szerzej. Moim zdaniem Zielony Ład z tymi wszystkimi podprogramami to jest po prostu ideologiczne szaleństwo wyłącznie Europy.
1: Czyli tak na referendum
2: jednym i tak. W żadnym innym regionie świata się takich programów nie wprowadza, wręcz przeciwnie. I moim zdaniem to doprowadza do utraty konkurencyjności całej europejskiej gospodarki. My już dzisiaj mamy 2-3 razy droższą energię niż na przykład w Stanach Zjednoczonych i 4-5 razy droższy gaz niż w Stanach Zjednoczonych z powodu Zielonego Ładu. Więc podcinamy gałąź nie tylko polską, na której siedzimy, ale cała Europa podcina gałąź, na której siedzi, stając się skansenem ekonomicznym.
1: Jeszcze jeden mam cytat dla pana. Mateusz Morawiecki, rok 2023, tuż przed oddaniem władzy. Polityka klimatyczna jest rdzeniem polityki gospodarczej całej Unii i wszyscy, którzy znają się na Unii, wiedzą, że gdybyśmy chcieli sobie wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z niej, to byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej. To mówił wasz premier bardzo.
2: Ale referendum zmierza do tego, żeby rządowi dać instrument do zracjonalizowania tego programu albo wycofania, bo generalnie już większość rządów...
1: Panie ministrze, ale ja czytam, że to jest rdzeń i gdybyśmy chcieli sobie wyjść, to tak jakbyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Bartosz Szarłukowicz.
3: Pan poseł Sejn powiedział o ewaluacji. Ewentualnie ewolucji.
2: Kosztów.
3: Bardzo szybko wam się w głowach pozmieniało, panie pośle, bo grudzień 2021, żeby to dobrze wybrzmiało. 5 lat temu. Grudzień 2021. Zielony Ład w rolnictwie to nie jest program Brukseli. To jest w 100% program rolny PiS. To powiedział Wojciechowski. To już dzisiaj poleciało. I chciałbym, żeby pan był wierny. I ja się nie dam wciągnąć ani w tym studio, ani w żadnym innym w dyskusję nad referendum zaproponowanym przez pana prezydenta. Pan prezydent już zapowiadał wiele rzeczy. 30% energii.

0: Rafała Spasiak zostanie prezydentem. Tysiąc rzeczy miało się wydarzyć. Prezydentowi pali się dzisiaj pod jego fotelem, że tak ładnie powiem.
1: Tronem.
0: Z powodu, pod jego tronem, idealnie. Z powodu kryptowalut i tego wymysły o zmianie konstytucji, o zespołach, o referendach, o tej zielonej energii, to wszystko jest po prostu próba nieudolnej zasłony tego, że został prezydentem w mojej ocenie, między innymi dzięki temu, że rynek kryptowalut w Polsce szalał bez żadnej kontroli. I dzisiaj
1: ale
0: prezydent...
1: co pan ma na myśli?
0: To samo co pan, bo słuchałem pana
1: wypowiedzi.
0: Mówię to głośno, że pan prezydent w sposób jawny broni dzisiaj funkcjonującego w sposób niejasny rynku kryptowalut poprzez swoje dwa weta. I dzięki między innymi.
1: Ale, to, ale a jak to się ma do tego referendum,
0: bardzo proszę. Pan prezydent chce, żebyśmy w studio rozmawiali o referendum, a nie o kryptowalutach.
1: O kryptowalutach regularnie to rozmawiamy.
0: Ja wiem, że rozmawiamy, tylko mówię o czym, czego chce prezydent. On dlatego wrzuca te propozycje w tej chwili jak Katarynka, jedna za drugą, trzecią,
2: nie
0: piątą,
2: dlatego,
0: że on nie chce, on nie chce, żebyśmy dyskutowali o tym, co się wydarzyło
1: z Piotrkiem
0: i kryptowalutami.
1: Piotr Koszelski.
3: Referendum to jest bardzo ważne narzędzie demokratyczne i PiS, który jest antydemokratyczny, powinien jako ostatni odwoływać się do tych narzędzi, bo jeżeli do nich się odwołujecie, to tylko i wyłącznie z powodów politycznych. I to jest po pierwsze. Oczywiście
1: PiS rozpisywał referenda przy okazji wyborów parlamentarnych.
3: No i w jakim celu, jak to się skończyło? Nie będziemy już tutaj się znęcali nad Prawem i Sprawiedliwością. I tak jak mówię, referendum jest...
1: Dobrze, obracamy się w realiach. Czy wasi senatorowie...
3: Nie.
1: Czy wasi senatorowie... Ja tylko wyjaśnię...
3: Ale senat w ogóle...
1: Panie marszałku, chwileczkę. Żeby prezydent zorganizował referendum, musi się na to zgodzić senat. W senacie koalicja ma większość. Pytanie, czy wasi senatorowie zagłosują za projektem prezydenta?
3: Pytanie jest takie, panie... Oczywiście, że senat...
1: Pytanie jest proste.
2: Donat będzie się pytał.
1: Pytanie jest proste. Czy zagłosują za referendum, czy przeciwko?
3: Dla mnie nie ma wątpliwości, że zagłosują przeciwko tej inicjatywie, dlatego, że to jest inicjatywa, która ma na celu wyprowadzenie pana prezydenta z impasu. Dzisiaj prezydent ma ogromny problem z całą aferą związaną z kryptowalutami. Ma ogromny problem z sejfem. I chce z tego ciężkiego dla siebie problemu wyjść i zaproponował to referendum.
1: Nie boicie się
3: które w istocie, panie redaktorze, jest plebiscytem, w który chce się wciągnąć obywateli.
2: Każde referendum jest plebiscytem.
3: Nie każde jest plebiscytem, bo te, które na przykład są referendami lokalnymi, dotyczą konkretnej sprawy i obywatele nie są tutaj wmanewrowywani w ideę polityczną, za którą stoi tutaj
1: pan prezydent. To jest jasna teza w tym pytaniu pana prezydenta oczywiście, natomiast pytanie jest takie do przedstawicieli koalicji rządzącej, pani Anna Scholling-Wieglus, czy wy się nie boicie wprowadzenia dla ludzi opłat od ogrzewania budynków, czy nie boicie się opłat od paliw samochodowych? No to już
4: panie zachowuje. Panie redaktorze, ale być może dla osób, które nie wiedzą, ETS2 jest negocjowane. Jest negocjowane dlatego, ponieważ Polska wyraźnie o tym mówi, że będą podwyższone rachunki, że nie możemy sobie na to pozwolić. My jesteśmy głównym negocjatorem, jeżeli chodzi o ETS2. Ale pan pytał się o referendum i pytanie, które postawił pan prezydent. Ja uważam, że prezydent powinien szanować wszystkich Polaków, a tym pytaniem pokazuje, że obraża naszą inteligencję, bo to pytanie jest tak podstawione, tak jakby prezydent Nawrocki miał po prostu ludzi za idiotów. Znaczy się, to trzeba wprost powiedzieć, że to jest takie pytanie i to jest brak szacunku dla inteligencji Polek i Polaków.
1: Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej?
4: No naprawdę, poczytajcie sobie państwo, co ludzie piszą, jak interpretują to pytanie. No naprawdę nie jesteśmy idiotami, żeby dać się wciągnąć w taką zabawę, którą tutaj proponuje nam prezydent Nawrocki. Ale to jest taka zabawa, którą prezydent Nawrocki robi od momentu, kiedy objął to stanowisko. Generalnie bardzo zależy mu na tym, żeby inicjować pewne tematy, za które on nie jest odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, wspomnieliśmy już tutaj kilka osób, które o polityce klimatycznej zarządów PiS-u w sposób wspaniały się wypowiadały na ten temat, ale myślę, że warto wrócić do źródeł. W 2007 roku pakiet klimatyczny podpisywał Lech Kaczyński. Tak? 2007 rok, od tego się wszystko zaczęło.
1: Pierwszy rząd PiS-u zaczęły się negocjacje, natomiast rząd Donalda Tuska, Także brał w tym udział, więc jeśli już
4: ale to odpowiedzialność jest wspólna. No dobrze, ale mówimy od roku 2007. Pakiet klimatyczny jest pewnym pakietem, który... używając słów prezydenta Andrzeja, prezydenta Nawrockiego, czy z kampanii, czy z teraz, on mówi o tym, że trzeba z tego wyjść, trzeba to zawetować i tak dalej. Znaczy, to jest pokazanie, jakby zaproszenie Polki i Polaków do wyjścia z Unii Europejskiej. Nie ma takiej możliwości, żeby cofnąć się, wycofać się z tych pakietów, bo to jest coś, co nas wszystkich scala. I teraz ostatnia rzecz. Lata zaniedbań, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory nie wiemy, na co zostało wydane 100 miliardów z ETS-ów, które żeśmy przecież pozyskali. PiS się z tego nie rozliczył, więc tak, rzeczywiście jest teraz coraz drożej, ale nie dlatego, że ktoś w 2007 roku wymyślił pakiet klimatyczny, tylko dlatego, że poszczególne rządy nie zrobiły transformacji energetycznej, kwestie klimatyczne nie były traktowane serio, a już nie mówię o tym, co się dzieje na świecie, na Dalekim Wschodzie.
1: Ja tylko dodam dla jasności, rozwijając to, co powiedziała pani poseł, że polskie państwo, bo to pieniądze z tych uprawnień do emisji nie wędrują do Brukseli, tylko one zostają w Polsce. Polskie państwo zrobiło na tym ETS-ie, na tym pierwszym ETS-ie, czyli że firmy muszą kupować uprawnienia do emisji, niemal 140 miliardów starych złotych. Ułamek w ogóle poszedł tylko na unowocześnienie energetyki. Wojciech Machulski, Konfederacja.
5: To jest oczywiście bardzo ważna informacja, że to polskie państwo pobiera ETS, bo w takim razie polskie państwo mogłoby przestać to robić. Oczywiście. To
1: albo wydawać te pieniądze godnie.
5: Albo sprawiać, że będzie taniej. Mi się wydaje, bo to równie dobrze Polska mogłaby nałożyć własne podatek, no i też by wtedy z tego zarabiała, ale ceny dla konsumentów byłyby finalnie wyższe, więc to jest absolutnie niekorzystne dla Polaków. Natomiast no, to jest marne pocieszenie, że negocjujemy ETS-2. No, tak samo rząd Donalda Tuska negocjował i prawda, rzekomo blokował umowę z Mercosur, no, ale potem stwierdzili, no szanowni państwo, nie udało się, prawda, no musi wejść w życie, prawda, i weszło warunkowo w życie od 1 maja. Ale nie, no nie ma właśnie uprawnień. Sami państwo mówicie, że nie da się z tego wycofać.
6: Ale prezydent mówił o tym, na Radzie Bezpieczeństwa.
5: Ta Unia Europejska, którą chwalimy, prawda, rząd publikuje grafiki, jaka to Unia Europejska jest wspaniała, bo są kilometry dróg, bo jest jedna ładowarka USB-C. Czemu nie zrobiliście grafik, że no dzięki Unii Europejskiej także będzie bardzo
6: drogi. A jeździ pan do pracy na koncerty?
5: Będzie drogie paliwo, będzie drogie remonty.
1: Panie Rzeczniku, dodajmy, że minister Stefan Krajewski skierował sprawę do europejskiego...
3: I powiem panu jedną rzecz. Powiem panu jedną rzecz. Naprawdę. Z taką szyderą pan się wypowiada o tym projekcie, o którym warto może... O którym warto, żeby pan po prostu może najpierw trochę poczytał. Bo muszę panu powiedzieć...
5: O umowie z Mercosur?
3: Nie, o Unii Europejskiej, wie pan. O Unii Europejskiej. Co to jest za projekt? Że to przydarzył się Polsce z tego powodu, że stał się dla nas strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Że dzięki tej Unii Europejskiej, także w Europie, i tutaj mówię jako historyk, która była przez wieki targana wojnami, mamy od 80 lat spokój.
6: Ale jak zatrzymali Mencję na Blondynie,
1: Panie Marszałku, dajmy powiedzieć Wojciechowi Machulskiemu, bo ja wrócę do tego pytania. Czy państwo popierają wniosek prezydenta?
5: Tylko odniosę się do tego, tych zarzutów, bo tutaj pan Ałkowicz mówi, że sugeruje, zresztą co też robi część koalicji rządzącej, że to dlatego, że Wielkiej Brytanii nie ma w Unii Europejskiej, słowo Mencen został zatrzymany. No nie został zatrzymany na lotnisku, dlatego
1: przygody lotniskowe Mencena
5: co do Unii Europejskiej. A skąd pan o tym wie?
1: Jestem tego akurat pewien, bo znam naszych słuchaczy.
5: Pan marszałek mówi, że ja podważam dogmat o wspaniałości Unii Europejskiej. Natomiast w Unii Europejskiej są różni ludzie. Są ludzie, którzy chcieli Europy, ojczyzn, współpracy gospodarczej, co jest dobre dla Polski. Ale byli też ludzie, którzy marzą o tym, żeby Unia Europejska była socjalistycznym superpaństwem. I to jest błąd.
3: Ja też mam takie samo zdanie.
5: Ale w tę stronę idzie Unia Europejska. Polityka klimatyczna zniszczy Polskę.
1: Ja wiem, nie macie senatorów, natomiast czy politycznie popieracie wniosek prezydenta?
5: Znaczy, prezydent ma rację w tym, że Polacy nigdy nie zgodzili się na Zielony Ład. Kiedy Morawiecki się zgadzał na Zielony Ład? Kiedy rząd Tuska teraz będzie...
1: Czy Morawiecki i Kaczyński to nie w imieniu Polaków się zgadzali?
5: No nie, no przecież Polacy, po pierwsze ja uważam... Ja nie doszedłem jeszcze do tego...
6: W imieniu pisowskich elit się zgodzili.
5: Kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że to jest postawienie się na marginesie. Przecież Polacy wtedy nie mieli nawet świadomości, bo PiS zresztą z całą...
4: To pan też Polaków zajdzie.
5: tą tak zwaną totalną opozycją, wtedy nie chcieli o tym mówić. W ogóle to jest piękne, że wtedy, w 2021 roku, Konfederacja była jedyną partią, która chciała odrzucenia polityki klimatycznej, wtedy wszyscy to popieraliście.
1: Solidarna Polska to... także tego chciała.
5: Tak.
1: Ostatnie zdanie Jarosławskiej.
5: Wszyscy przyznają rację Konfederacji, to jest piękne. Natomiast to referendum, niestety, ja uważam, że to nie jest zbyt zgrabny pomysł, szczególnie dlatego, że to pytanie jest z tezą, tak? Jeżeli chcemy robić uczciwe referendum, to powinniśmy zrobić uczciwe pytanie, a tak to pytanie się zgadza z tą tezą, ale to nie jest pytanie referendalne.
7: Ja na końcu w tym temacie nieco koncyliacyjnie, bo pracuję w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i dostrzegam, państwo o tym wspomnieli, że ten obecny rząd też widzi zagrożenia związane z ambitnymi planami związanymi z Zielonym Ładem i próbuje to przyhamować, a czasami nawet namawiać do wycofania się z niektórych programów. I zwracam uwagę na to.
6: Robimy z wami koalicję.
7: I zwracam uwagę na to, że mandat, który by ten rząd otrzymał od narodu po referendum, że Zielony Ład generalnie narodowi się nie podoba, wzmocniłby go w realizowaniu tego celu, jakim jest przyhamowanie
1: tego programu.
6: Referendum jest przykrywką na kryptowaluty. Ale chcę powiedzieć naszym słuchaczom, bo mało nas ogląda jakby w obrazie, ja zawsze oglądam, ale
1: dużo.
6: Więc przedstawiciel Konfederacji, pan Machulski, jest bardzo młodym człowiekiem. Jest rok młodszy od mojego syna, jest rocznik 2020.
1: To jest ageizm.
6: I chciałem pana zapytać na koniec tego programu.
5: No, słucham.
6: Jeździ pan do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii na dowodzie osobistym, czy woli pan jeździć na paszporcie? Podoba się panu to, że jesteśmy razem w Unii Europejskiej, będziemy chronić naszego bezpieczeństwa?
1: Ale to nie znaczy, że trzeba się zgadzać ze wszystkim, co robi Unia Europejska. Nawet jeżeli
6: ale nie
1: walić
6: ją w czambu, tak jak robi to Konfederacja.
1: Drodzy państwo, na koniec o waleniu w czambu. Wojciech Makulski, Jarosław Selin, Jan Szoning-Wielgus, Bartosz Arłukowicz.
8: Dziękuję.
9: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: tanie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: tanie masz. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, to jest niedziela, 10 maja jest 10, czas na wiadomości, Iwona Kutyna.
5: To nie grant, tylko pożyczka politycy o programie SAFE. Pasażerowie przygotowują się do zejścia na ląd statek z hantawirusem na Teneryfie. Kryzys na Kubie, brakuje niemal wszystkich leków.
4: Dziesiąta.
5: Podpisanie umowy SAFE tematem burzliwej dyskusji w studiu Radia Z to nie jest grant, tylko straszliwa pożyczka na okres dłuższy niż PRL. Z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów, przekonywał w 7 dniu tygodnia Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Nawet jeśli to będzie 3%, ale i tu nie mamy pewności, bo dopytywani ministrowie mówią, że nie wiedzą, że to się dopiero okaże. Nawet 3% oznacza, że z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów.
5: Odsetki od kredytów koreańskich czy amerykańskich zaciągniętych przez Mariusza Błaszczaka są o wiele większe niż te przez SAFE, odpowiada Joanna Szaryng-Wielgus z Lewicy.
7: Ja nie chcę i nigdy nie chciałabym mieć sytuacji taka, jaka była w 1939 roku, kiedy mieszkańcy i mieszkanki musieli się składać na to, żeby polscy żołnierze mieli czym walczyć i jak walczyć.
5: To nie jest dobra sytuacja, że musimy w krótkim czasie wydać duże pieniądze, bo firmy o tym wiedzą, kwituje dyskusję poseł Konfederacji Wojciech Machulski. Światowa Organizacja Zdrowia ma koordynować ewakuację pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto ognisko śmiertelnie niebezpiecznego hantawirusa. Nad ranem statek przypłynął na Teneryfę. Na pokładzie jest blisko 150 pasażerów. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Jak dokładnie będzie wyglądać ta procedura?
8: Na początku ze statku zostaną ewakuowani pasażerowie z Hiszpanii, następnie z USA, Wielkiej Brytanii i tak po kolei zgodnie z narodowością. Na razie nikt z pasażerów nie ma już objawów choroby, mimo to każda z osób w specjalnym reżimie sanitarnym trafi na dwutygodniową kwarantannę. Jeśli po tym czasie wszyscy będą zdrowi, dopiero wtedy będą mogli wrócić do domów. Po tym jak z pokładu zejdzie ostatni pasażer, statek popłynie do Holandii, gdzie przejdzie gruntowną dezynfekcję. Następnie na kwarantannę trafi także załoga.
5: Wykryty na statku hantawirus przenoszony jest przez gryzonie. Początkowo objawy choroby przypominają grypę, jednak infekcja może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. Kryzys humanitarny na Kubie. Na wyspie brakuje ponad 90% leków i środków medycznych. Mieszkańcy według mediów kupują leki na czarnym rynku. Na wyspę wciąż nie trafia pomoc medyczna i żywnościowa, którą w związku z październikowym huraganem Lisa przygotowały amerykańskie władze. Waszyngton zaproponował Hawanie wsparcie w wysokości 100 milionów euro pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje. Kubański rząd się na to nie zgodził. Na trasę Bieruń-Tychy mają wrócić pociągi. PKP PLK ogłosiło już przetarg na kompleksową przebudowę linii, która wymaga generalnego remontu. Powstaną nowe przystanki, wyremontujemy te już istniejące, zapowiada Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
9: Według planów inwestycja obejmie wymianę około 12 km torów oraz budowę około 3 km nowych torów. Linia kolejowa na odcinku Tychy Lodowisko – Bieruń Stary zostanie zelektryfikowana. Planuje się montaż około 8 km nowej sieci trakcyjnej.
5: Pociągi na trasie mają pojawić się za 3 lata.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Fantastyczna zrobiła się pogoda. Fakt, że może upału nie ma. Cześć Ewelina. Hej, dzień dobry. Dzień dobry, Ewelina. Fajna pogoda, nie? Bo bardzo. Słonecznie, nic nie zapowiada się, żaden deszcz. Tak do 20 stopni maksymalnie. W Poznaniu dziś 20 stopni, a tam bieg, no nie? Właśnie, a czemu ty nie biegniesz?
10: Bo ja tutaj ze słuchaczami będę sobie spędzać czas.
4: Aha, no to Bilguna wystawiliśmy, to wiesz o tym, nie?
10: No, będzie się działo, ale trzymamy mocno kciuki. Bil, daj wszystko z siebie.
4: Dzwoniłem rano, mówiłem mu, że w tym przypadku meta goni, żeby nie biegł do niej, także jest okej.
10: No przebojów będzie więcej, bo za chwilę dołącza Szymon Majewski. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. No i mnóstwo dobrej muzyki na weekend. Zapraszam.

0: Katy Perry, Skip Marley i Szymon Majewski. Dzień dobry.
1: Czołem tutaj przebojowe wydarzenia tygodnia. Cześć Ewelina.
0: Cześć.
1: Mogę jechać?
0: Oczywiście.
1: Dobra, to jadę. Znaczy nigdzie nie jadę, zostaję tutaj. Otóż moi drodzy, podsumujmy ten tydzień. Otóż Sławomir Mentzen w trudnych czasach postanowił wywołać wojnę. A że bojowy, jak wiemy z niego, konfederata, to co będzie atakował tam jakichś szeregowych? Cel pal od razu padło na generała. I to kukułę od razu. Rozumiecie? Wiesława Kukułę. Powiedział tak, Mentzen. Ten człowiek jest nienormalny. On nie ma kompetencji, żeby być kapralem, bo niczym nigdy tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię. Chodziło o to, że generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, powiedziałem to oczywiście na baczność, bronił decyzji o strzelaniu drogimi pociskami do dronów wysłanych przez ruskich w zeszłym roku nad Polskę. Wszyscy to pamiętamy. Szeregowy Mentzen postanowił się do tego oczywiście w swojej, jakby, no powiem szczerze, tej głupocie odnieść i został trafiony przez wszystkich. Uwaga, z lewa dostał. Dostał z centrum, a co najgorsze, nawet przez swoich został trafiony. Nagadał mu w internecie prezydent Nawrocki, Kosiniak-Kamysz i uwaga, i kumpel z jego kampanii, kapral Krzysztof Bosak. Czyżby czekała Sławka degradacja w konfie? Po tym wszystkim Sławek, moi drodzy, musiał się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Aktualnie leczy rany w szpitalu polowym Konfederacji, ale już się odgraża, że wróci silniejszy. Co tam? Mianuje się generałem i utworzy własne wojska. A w czym jest dobry Sławomir Mentzen? Jak to, Ewelina? Wiemy w czym.
0: No w czym?
1: W ucieczkach na hulajnogach. Dlatego utworzy batalion Hura, czyli pierwszy hulajnogowo-ucieczkowy rój antydronowy. Tak się tłumaczy ten skrót. Zadaniem Sławka i jego kolegów będzie odwracanie uwagi dronów poprzez ucieczkę dużej ilości chłopców z konfy za linię frontu, rzecz jasna, na Bosaka. Może nawet też strzelanie konfy, etli, tak zwane, pociski konfetti. Zanim wróg domyśli się, o co chodziło, Braun wyleczy oko i Polska wygra. Oczywiście w czym? W hokeju na trawie. Zanim wróg domyśli się, o co chodzi, Braun wyleczy oko i Polska wygra. Rzecz jasna, w hokeju na trawie. I teraz uwaga, muszę łupnąć suchara na koniec. Ewelina, szykuj. Jak żalił się żonie Mentzen po tym, co go spotkało? Kukuła, kukuła.
0: Przebojowa lista Szymona, który dopiero się rozkręca, coś czuje. Kochani, zostańcie z nami, tu Radio Z. Mamy prawie kwadrans po 10:00. Kungs, Teofilos, London i Galaxy. My za chwilę wracamy.

0: Do na antenie Zetki 21 minut po 10. Za chwilę ciąg dalszy przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona będzie o polowaniu politycznym, ale wcześniej coś dla tych, którzy w trasie Roxette Sleeping in My Car.
1: Radio Z i już
2: reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
9: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
18: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
19: Po reklamie.
20: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów w Radio Z. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona. Szymon Majewski, miejsce?
1: I miejsce piąte. Nie lubimy o polowaniach, ale musimy. Otóż, jak się okazuje, Koalicja Obywatelska poluje na Polskę. Ale nie całą, tylko Polskę 2050. Okay. Tak, ponoć koalicja urządziła sobie polowanie na posłów Polski. Takie słuchy też mnie doszły, mówi Pełczyńska na Łęcz. Wszyscy o tym wiedzą w całym Sejmie. Nasi posłowie nie trzymali tego w tajemnicy. Efekt polowania jest równy zero. Tak twierdzi właśnie szefowa. I to jest, słuchajcie, ponoć prawda. Ponoć Tusk, Ewelina, wyobraź sobie, wziął speców, byłych uczestników programu Kawaler do wzięcia. Pewnie wiesz. I rolnik szuka żony, którzy szkolą KO w uwodzeniu posłów Polski 2050.
0: Niesamowite.
1: Jakie są tego kulisy, już mówię. Do tej pory, moi drodzy, najlepiej w polowaniu właśnie na posłów Polski 2050 radzi sobie jedna posłanka KO, która, uwaga, przeszła szkolenie stolarskie. Otóż co ona robi? Kusi dziewczyny Polski 2050 pięknym stołkiem, z kolei facetów pięknym siedzeniem. Paru ponoć się waha. Paru uważa, że jednak jest trochę drewniana. Sęk w tym, że to może zadziałać. Tylko Hołownia wydaje się być kawalerem nie do wzięcia. Może dlatego, że jak już wiemy, ma już żonę, a ona nie szuka rolnika, bo Szymon bez tego, jak wiemy, potrafi się zaorać.
0: No niestety, za chwilę wracamy.

0: przed sobą z Radio Z. Za chwilę Szymona ciąg dalszy, ale wcześniej pani Wiosna, Olivier in So Easy. To za moment w Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Aleksandra Stan, Mr. Saxobeat w Radiu Z, a teraz Mr. Majewski Szymon, przebojowa lista wydarzeń tygodnia, prosimy.
1: Uwaga, uwaga i moi drodzy, oto w mojej szalonej liście niedzielnej miejsce czwarte. Jak wiecie, nocowanka u Julii Wieniawy nie doszła do skutku. Piosenkarka wystawiła na woś wspólne nocowanie, podczas którego planowała m.in. kolację, karaoke, maraton filmowy i poranne ćwiczenia. Zwycięzca dał ponad 100 tysięcy złotych, ale kiedy doszło do czego, niestety nie opłacił licytacji. Chyba że licytację wygrał któryś ex Julii i ona, żeby się ratować, przebiła ofertę i teraz nie chce sama sobie zapłacić. Nie no, to właściwie nie ma sensu. Co nie znaczy, że tak nie było. A może to Prokop kupił tym Julkę i stąd rozwód Prokopowy. Nie. W planie nocowanki, już wiecie co było, karaoke, maraton filmowy i poranne ćwiczenia. I obstawiam, że to przez te poranne ćwiczenia wygrany dopiero po fakcie kapnął się, że zapłacił 100 tysięcy złotych i jeszcze musi ćwiczyć. I zrezygnował. Serio, płaci, jeszcze pompki ma robić i przysiady. Czekajcie, czy właściwie można powiedzieć, że chłopak Julki, będący jej chłopakiem, dostaje codziennie atrakcji za 100 tysięcy złotych. To rocznie, zobaczcie, ponad 36 milionów złotych. W sumie, kurczę, dobry biznes, chociaż niecodziennie wtedy są ćwiczenia i seansy. Znaczy, myślę, że on na to liczy co najmniej. Ewelina i okazja na koniec. Jeśli ktoś ma luzem 100 tysięcy i chciałby skorzystać z nocowanki, to jest szansa. Może nawet Julka da promocję. Jedyne 75 tysięcy złotych. Plus dorzuci maczę za darmola.
0: No może ktoś się skusi. My wracamy niebawem, a już to jest The Calling, Wherever You Will Go w Radiu Z. Za 10 minut 11.

0: Sezon nowy Dawid Podsiadło w Radiu Z. A kto będzie siatkarskim mistrzem Polski? Odpowiedź w wiadomościach o 11:00. Zostańcie z Zetką. Radio Z
1: i już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 11:00, a to oznacza, że pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, prosimy.
19: Już nie na Węgrzech, a w USA. Zbigniew Ziobro zmienia miejsce zamieszkania. Dogaszanie pogorzeliska. Strażacy monitorują sytuację w Puszczy Solskiej. Siatkarski mistrz Polski. Kto nim będzie, dowiemy się dzisiaj.
0: Minęła właśnie 11:00.
19: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, twierdzą prawicowe media. Na dowód w sieci pojawiło się zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości zrobione na lotnisku w Newark. Ostatnie kilka miesięcy spędził na Węgrzech, wyjechać miał wczoraj po zaprzysiężeniu nowego rządu. Premier Peter Madziar już wcześniej zapowiadał, że jeśli wygra wybory, Ziobro zostanie wydany Polsce. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywanie stanowiska w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 200 strażaków dogasza pożar, jaki we wtorek wybuchł w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, ale teren działania to około 1200 hektarów. Strażacy sprawdzają, gdzie są zarzewia ognia, przekopują je, przelewają wodą, dozorują pogorzelisko. Nadal nie wiadomo, co było dokładną przyczyną wybuchu pożaru. Według leśników jednym z powodów jest szybkie ocieplanie się klimatu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
20: Niestety w bardzo szybkim tempie na ziemi rośnie średnia temperatura. Jednocześnie mamy deficyty wody. Przez to wszystko przyroda po prostu umiera, a lasy są przesuszone. Mówi mi Tadeusz Grabowski, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.
21: Zaczynają umierać te nasze monumentalne jodły. One nie reagują już tak na te zachodzące zmiany i temperatury i obniżającego się poziomu wód gruntowych.
20: A to skutek zmian wieloletnich. Dlatego leśnicy przypominają, las to dom zwierząt. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Roztoczański Park Narodowy jest już otwarty, leśnicy prowadzą tu jednak wzmożone patrole. Głębokie reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Ruszyła zbiórka podpisów. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy, obowiązek ich rejestracji, czy likwidacja tzw. polowań dewizowych. Chcemy usunąć ten relikt PRL-u, mówi Radiu Z Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
22: Polowania dewizowe, jak sama nazwa wskazuje, to były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary osoby, klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt, ponieważ wtedy te zagraniczne pieniądze były bardzo pożądane. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
19: By projektem zajął się Sejm, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Zawiercie kontra Lublin. Dzisiejszy mecz zdecyduje o tytule siatkarskiego mistrza Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Odważysz się wskazać faworyta?
23: No to jak wyrażenie słów, sam fakt, że rywalizacja o złoto toczy się na maksymalnym dystansie 5 spotkań, już świadczy o tym, jak zacięta jest to batalia. Na pewno przewagę w postaci własnych trybun będą mieli dziś siatkarze Aluronu, CMC, Warte Zawiercie, ale Bogdanka Luk Lublin już w tej hali w serii finałowej wygrała i to bez straty seta. Ostatni pojedynek w Lublinie zakończył się zwycięstwem jurajskich rycerzy, którzy przedłużyli swoje szanse na tytuł. Dziś marginesu na błąd już nie ma. Ostateczny pojedynek o Mistrzostwo Polski rozpocznie się o 14.45.
19: Zespół z Lublina broni tytułu. Darek Klimczak będzie z wami od 12.00. Spokojnego dnia ode mnie.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
0: A niedziela słoneczna, na termometrach od 17 stopni w Świętokrzyskiem po 20 w zachodnich województwach. No i troszkę chmur, deszczowych chmur w rejonie Suwalszczyzny, Podlasia. Ale miejmy nadzieję, że od jutra to już będzie sprawiedliwie, wszędzie słońce.
24: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
25: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
0: A w Radiu Z trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę wracamy.

0: Bledka na antenie Radia Z, 13 minut po 11, a u nas przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Które miejsce, Szymonie?
1: I moi kochani, miejsce trzecie. Jesteśmy na półmetku, otóż prezydent Karol Nawrocki chce referendum. I teraz uwaga, kochani obywatele, którzy siedzą przy radioodbiornikach, mamy otrzymać jedno pytanie w tym referendum dotyczące kontynuowania przez Polskę unijnej polityki klimatycznej. Pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej? I jak Tusk się dowiedział o tym pytaniu referendalnym prezydenta, od razu odpalił swoje referendum, w którym padnie, uwaga, takie pytanie. Czy jest pan, pani za nierealizowaniem referendum pana, pani prezydenta, gdyż jego referendum jest tendencyjne i nie wspomina, że PiS sam się zgodził na Zielony Ład? I jak Nawrocki to usłyszał, szykuje swoją odpowiedź na referendum Tuska i padnie takie pytanie. Czy jest pan, pani za nierealizowaniem referendum pana, pani premiera Tuska, gdyż drukowanie jego referendum zwiększa ślad węglowy, o który się boi pan, pani Tusk? I Tusk w tym momencie odpowiada mu kolejnym referendum. Czy jest pan, pani za tym, że tamto referendum to kuriozum, a moje jest fajne, a jego to nie referendum, tylko właściwie tere-fere-rendum. Okay. I wtedy Karol odpala swoim referendum. Krótkim. Czy jest pan, pani za tym, żeby mu przyłożył? A Tusk na to. Czy jest pan, pani, dobra, mam dość, czy kolesiowi scharatać gałę?
0: No bardzo ciekawie. Za chwilę wracamy. No a tymczasem coś pod nóżkę. When, wake me up before you go, go. Słuchacze Radia Z, naturalnie.

0: Daniel Potter, Bad Day. No, ktoś miał zły dzień, ale wcale się nie dziwię. W końcu dzisiaj Światowy Dzień Zozy i to by się zgadzało. Za chwilę ciąg dalszy list Szymona Majewskiego, wcześniej David Guetta w Radio Z. To za chwilę. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Reklama.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ewa Farna, ewakuacja na antenie Radia Z, a my wracamy do przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona. Szymonie, prosimy.
1: I miejsce drugie. Uwaga. Miejsce drugie w naszej liście. Nie wiemy, czy Ewelina lubisz podróżować, czy podróże kształcą. Jak uważasz?
0: Wykształconych tak.
1: No właśnie. Wojciech Sejrowski jest rozczarowany prezydentem USA Donaldem Trumpem. Beczka i korkociąg roku, tak to bym nazwał. Podróżnik i showman się kaja i mówi, że błędnie ocenił sytuację. Mówi, pod audycjami w komentarzach to ja dostaję głównie bęcki, bo to ja byłem sprzedawcą Trumpa, a on go tak kochał. Twierdzi, że dał się zauroczyć, że uległ zbyt optymistycznej interpretacji wydarzeń w USA. Mówiłem, że fantastyczne rzeczy dzieją się w USA, a ludzie cieszyli się, że może to także pojawi się w naszym kraju. Teraz Polacy są wkurzeni i piszą w moim kierunku. Państwo słuchali mnie i nabrali się tak jak ja. Nie mogłem wiedzieć, co się stanie w przyszłości. Nie wierzę, kurczę, nie wierzę, żeby żaden szaman w Boliwii czy Ekwadorze nie powiedział Cejrowskiemu, żeby nie ufał pomarańczowemu ludzikowi wudu z blond czuprynką. Podsumowując, kochani, uważny podróżnik, obieży świat, dziennikarz, analityk nie zauważył dziwnie zachowującego się pomarańczowego człowieka, który tak się przegrzewa. Podsumowując, kochani, uważny podróżnik, obieży świat, dziennikarz, analityk itp. nie zauważył dziwnie zachowującego się pomarańczowego człowieka, który tak się przegrzewa, że musi schładzać się Grenlandią, a gdy mu jest z kolei zimno, robi okłady z Kuby. Uważam, słuchajcie, i Ewelina, moim zdaniem w tym momencie śmiało możemy odebrać paszport Cejrowskiemu, bo w jego przypadku podróże, kurczę, nie kształcą.
0: No nie.
1: Oj nie.
0: No nie.
1: A nawet nie kształca.
0: No nie. Nie pozdrawiamy i odbieramy. Jestem za. Za chwilę ciąg dalszy. Miejsce pierwsze wyczekiwane teraz. Alex Warren, Fever Dream.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Sunrise Avenue na antenie Radia Z. 18 minut zostało do południa. To jest idealna pora, żeby ogłosić miejsce pierwsze w naszej przełajowej liście wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Szymonie, prosimy.
1: I pierwsze miejsce dla jednych pierwsze, dla drugich ostatnie. Uwaga, wyszło na jaw Ewelina, że influencer Karol Fris Wiśniewski dostał od państwa dotację w wysokości, uwaga, trzymajmy się wszyscy krzeseł, stołów, czy tam kanap, otóż 4 miliony złotych. Ludzie, internauci, bo to nie to samo, bo nie każdy internauta to człowiek, nie kryją oburzenia i zarzucają 30-letniemu milionerowi pazerność. Nie wiem, jak można zarzucać pazerność człowiekowi, który sprzedał swój ślub do kin. Kochani, jeszcze będzie moim zdaniem Poród zekranizowany, o ile już nie jest ekranizowany. Szczegóły są takie. Wiśniewski na swoją spółkę dostał 4 miliony złotych dofinansowania na tworzenie dubbingu do filmów. Pieniądze te pochodzą z funduszy unijnych, dystrybuowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Już wiecie, gdzie się udawać. Kurczę, zamiast właśnie jęczeć, krytykować Friza, jadę z naszą listą do Małopolski, właśnie do tego centrum, bo też jestem przedsiębiorczy. Proszę, potrzebuję 1 miliona na co? Na kawę, bo piję litr tutaj tej kawy, jak to robię tę listę. 2 milion na ciuchy, bo w czymś muszę tutaj chodzić po radiu. 3. Na fryzjera, bo w radiu muszę wyglądać. Zobaczcie w radiu odbiornika, widzicie moją fryzurę? Na to muszę wydać. A 4 milion? Na psychologa. Bo ty nawet nie macie pojęcia, jakie to jest obciążenie dla mojej psyche czytać o takich frizach w ramach obowiązków zawodowych.
0: Ja rozumiem.
1: I czytam to dla was. Ja sam. Własnym głosem. A nie zdubbingowany z funduszy unijnych. Czy w ogóle Unia wie, że daje kasę frizowi? Ursula. Kto to wszystko psytula?
0: Dziękujemy bardzo. Szymon Majewski, One and Only. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Kolejna odsłona. Mam nadzieję bardzo ciekawych wydarzeń za tydzień. A już teraz Dua Lipa w Radiu Z.

0: Maciej Musiałowski, Flora, to nowość na naszej antenie. No, bardzo zdolny młody człowiek, trzeba przyznać. Za 4,5 minuty południe, a w południe będziemy mówić o dzisiejszym biegu charytatywnym. Wings for Life w Poznaniu startuje o 13. Mamy tam swojego reprezentanta, którego dobrze znacie. Więcej w wiadomościach zostańcie z Zetką.
1: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
11: Teraz w Media Expert. No.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Sick.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
3: I to już prawie południe w Radiu Z. Pora na najnowsze wiadomości, na które zaprasza o tej porze Darek Klimczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Mamy pierwsze komentarze do informacji o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA. Będzie też o tym, co pogoda ma do oleju do smażenia w kontekście rzepaku. Jak najdłużej uciekać przed małyszem, to zadanie uczestników biegu Wings for Life.
3: 12.
4: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, tak twierdzą prawicowe media. W sieci można zobaczyć zdjęcie byłego ministra sprawiedliwości zrobione na lotnisku w Newark. Według informacji nieoficjalnych naszego dziennikarza śledczego Mariusza Gierszewskiego, Ziobro miał bilet tranzytowy i w Nowym Jorku się tylko przesiadał. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak informacje o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości z Węgier komentują przedstawiciele koalicji rządowej. Nasz reporter Marcin Friedrich rozmawiał z politykami. Marcinie, co jeszcze mówią?
5: Widać, że tą informacją są zaskoczeni. Zastanawiają się, jak to możliwe, bo Ziobro miał odebrany i paszport dyplomatyczny i cywilny. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej komentuje, że byłemu ministrowi brakuje już miejsc do schronienia.
6: Na razie próbuje uciekać, galopuje przez Stany Zjednoczone. To jeszcze Alaska mu została.
5: Jarosław Sellin z PiS mówi, że rozumie decyzję Zbigniewa Ziobry.
7: Ani on, ani Marcin Romanowski nie mają szansy w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie.
5: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Prokuratura wystąpiła o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry. Sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Producenci oleju spożywczego apelują o ponowne otwarcie rynku na rzepak z Ukrainy. Jak wiecie z Radia Z, jest tak sucho, że według ekspertów w tym roku może zabraknąć ziarna na olej. Nie zgadzają się z tym jednak rolnicy, z jednymi i z drugimi, rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Przetwórcy już teraz ostrzegają, że susza oznacza słaby rzepak i nawet setki tysięcy ton mniej w tłoczniach. Ratunkiem może być ziarno z Ukrainy, tłumaczy mi Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
9: Na poważnie rozważyć możliwość uzupełniania tego krajowego zasobu.
8: Jak komentuje mi Gustaw Jędrajek z Krajowej Rady Izb Rolniczych, susza jest, ale rzepaku wystarczy.
10: Jeszcze na eksport wystarczy.
8: Podobnego zdania jest resort rolnictwa. Ministerstwo tłumaczy mi, że w magazynach jest ziarno jeszcze z zeszłego roku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Resort rolnictwa dodaje, że ewentualne braki co roku uzupełniamy importem rzepaku z Czech, Słowacji, Węgier czy Rumunii. Polacy chcą pomóc głodującym mieszkańcom Libanu. Fundacja Wolne Miejsca z Katowic planuje uruchomić kuchnie polowe w Bejrucie. W minionym tygodniu przedstawiciele fundacji byli w stolicy Libanu. Jesteśmy na to gotowi, deklaruje Mikołaj Rykowski.
11: Okazało się, że nasz sprzęt jest bardzo, bardzo tam trafny. Tam są ludzie w obozach, na końcu ponad milion ludzi. Są przesiedlone z południa Libanu właśnie do Bejrutu i wyżej. I ci ludzie żyją w bardzo kiepskich warunkach.
4: Pierwsza pomoc możliwa jest pod koniec maja. Wcześniej fundacja chciała gotować dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, ale władze Izraela się na to nie zgodziły. Za godzinę rusza 13. edycja biegu Wings for Life. Uczestników w Poznaniu jak co roku będzie ścigać się samochodem Adam Małysz. To wyjątkowa impreza, mówią Radiu Z biegacze powoli zbierający się na linii startu.
12: Chyba nie ma takiego innego, gdzie nie wiadomo kiedy skończymy tak naprawdę.
13: Czuję tą adrenalinę, czuję te emocje i nie mogę się doczekać startu.
14: Jaki jest plan na ten bieg?
13: Przetrwać.
15: Nie, generalnie plan jest taki, żeby jak najdalej dobiec, jak najdalej uciec przed Małyszem, no i żeby się dobrze bawić.
14: Jak pan myśli, on szybko jeździ?
15: Jak dla nas to na pewno szybko, nie? Mógłby trochę wolniej.
4: Z biegaczami rozmawiał nasz reporter Adam Kaźmierczak. Przed Małyszem można także uciekać wirtualnie, biegnąc z aplikacją mobilną. Wings for Life to impreza charytatywna, odbywająca się w całej Europie. Zebrane w jej trakcie pieniądze pójdą na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 8,5 miliona euro.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Piękny dzień dzisiaj z małymi wyjątkami. Na północnym wschodzie miejscami słabe opady deszczu, po południu chmur przybędzie. Na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego tam również możliwe słabe, przelotne opady deszczu. A poza tym na termometrach naprawdę cudownie, statystycznie po 19 stopni dzisiaj w Polsce. Ale są też miejsca takie jak właśnie północny wschód Polski, tam od 11 do 13 od jutra. Ciutkę cieplej. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Prawie 4 minuty po południu. Za chwilę o tym, jaki kraj planuje wydłużyć uczniom wakacje. Co prawda w weekend nie powinnam mówić o szkole, ale to są chyba dobre wiadomości. Depeche Mode teraz.

Krzysztof Kiliański, Kaja, prócz ciebie nic. Piękny numer w Radiu Z i 14 minut po południu. A teraz Meksyk, bo Meksyk chce wydłużyć wakacje szkolne o ponad miesiąc. Wyobrażacie sobie, powód rekordowe upały, które sięgają nawet 45 stopni i przede wszystkim zbliżające się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ministerstwo Edukacji proponuje, by rok szkolny zakończył się już 5 czerwca, ale pierwotnie uczniowie mieli chodzić do szkoły do połowy lipca. No pomysł wywołał jednak protesty rodziców. No, jakoś się nie dziwię. A uczniowie, no nie widzą przeszkód.

na antenie Radia Z. A za 40 minut w Poznaniu startuje bieg Wings for Life. Celem biegu jest pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w powrocie do zdrowia, do sprawności. Za chwilę się tam przeniesiemy, żeby sprawdzić, jak idą przygotowania.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
15: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
14: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
15: A, Mariolka.
16: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
17: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
18: Po reklamie.

0: Nowość Marisa i odkochaj na antenie Radio Z. A my obliczamy do startu biegu Wings for Life, punkt 13 w Poznaniu i nie tylko. Uczestników w Poznaniu będzie gonił w swoim pojeździe Adam Małysz. Na miejscu jest oczywiście ekipa Zetki, a przed wielokrotnym mistrzem w skokach narciarskich ucieka nasz kolega Bilgun Arjunbatar, który rozgrzewa się na linii startu.
1: To jest jedyny wyścig, który polega na tym, że jak sam start sprawia, że ty już wygrywasz, bo to przede wszystkim jest nasz szczytny cel. Na całym świecie ludzie się jednoczą, to nas właśnie łączy, że taka dobroć i też wielkie serca i te mięśnie, które pompują krew w żyłach. No i Adam Małysz.
2: My zaczynamy pół godziny po starcie w zasadzie. Zaczynamy od 12 na godzinę i później przyspieszamy tam co jakiś czas.
3: Zapytam o trasę, jak pan ją ocenia, bo ona się zmieniła.
2: W tym roku przede wszystkim się zmieniła dosyć mocno, bo więcej pojedziemy w mieście w Poznaniu. Fajnie, że mamy pogodę, że jest ten wiaterek, który jest taki, dodaje trochę otuchy. Oby on też był bardziej w plecy niż pod narty, jak ja bym to powiedział, po skoczkowemu.
0: Na bieg będziemy oczywiście wracać i trzymamy kciuki za każdego startującego. Ja tylko przypomnę, że w zeszłym roku fundacja uzbierała na pomoc potrzebującym ponad 8,5 miliona euro, a na miejscu znajdziecie strefę Zetki. Będziecie mogli tam odpocząć i wziąć udział w różnych konkursach z nagrodami. Zapraszamy. Radio Z
4: i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie.

0: Sonik na antenie Radio Z, a w wiadomościach o 13, które za moment pytamy Igę Świątek o formę przed dzisiejszym meczem. Zostańcie z Zetką. Radio Z i
1: już. No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Uwaga, wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Po reklamie.
8: Dochodzi godzina 13:00. Ponownie Darek Klimczak i ponownie wiadomości w Radiu Z. Prosimy.
9: Prokuratura wszczyna śledztwo po śmiertelnym wypadku na zawodach w Płocku. Rozpoczęła się ewakuacja podróżnych ze statku z hantawirusem. Przed dzisiejszym meczem w Rzymie Iga Świątek jest pełna wiary, że będzie grać tylko lepiej.
8: 13:00.
9: Będzie śledztwo po wczorajszej tragedii podczas zawodów skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Jak wiecie z naszych wiadomości, na rzece dwa skutery się zderzyły. Kierujący jednym z nich 18-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski powiedział dzisiaj, że śledztwo będzie najpewniej dotyczyć narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pierwsi pasażerowie opuścili już statek Hondius, na którym stwierdzono ognisko hantawirusa. To 14 Hiszpanów z Wyspy Kanaryjskiej będą przewiezieni do Madrytu, gdzie czeka ich kwarantanna. Teraz statek będą opuszczać po kolei obywatele innych państw. Czekają na nich samoloty, którymi wrócą do siebie. Jak mówimy w Radiu Z, na płynącym z Argentyny statku do tej pory stwierdzono 8 przypadków hantawirusa, 3 osoby zmarły. Kapitanem tego wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Według MSZ-u nie wymaga on pomocy medycznej. Rosja zaprasza do Moskwy na rozmowy o pokoju w Ukrainie. Władimir Putin podczas obchodów Dnia Zwycięstwa zapowiedział, że jest gotowy do negocjacji, ale Władimir Zełenski ma przyjechać do niego. To nie pierwsza taka propozycja. Za każdym razem ukraiński prezydent odpowiada, że z Putinem chętnie się spotka, ale na neutralnym gruncie. Reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski, śledzi tę sytuację. Miłoszu, spotkanie w innym kraju jest możliwe?
10: Teoretycznie, bo Władimir Putin mówi, że może spotkać się gdzie indziej, ale dopiero w momencie ustalenia wszystkich szczegółów pokoju, a tu warunki Rosji się nie zmieniają, czyli Ukraina musi bez walki opuścić cały obwód doniecki. Do tego Putin dziękuje za zaangażowanie USA w proces pokojowy, ale jak tłumaczy, to sprawa nie Stanów Zjednoczonych, a jedynie Rosji i Ukrainy. Rosyjski dyktator wskazuje za to swojego negocjatora, który może zagwarantować rozejm. Miałby nim być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który swojej miłości do Putina nawet nie ukrywa.
9: Putin dodaje też, że czeka na telefon od Zełenskiego, aby ustalić szczegóły dalszych rozmów. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według leśników klimat się ociepla, przez co coraz częściej dochodzi do kataklizmów. Jak usłyszał reporter Radia Z Mateusz Kasiak od Tadeusza Grabowskiego, dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, pożar ten pokazał, że przyroda staje się bezradna.
11: Zaczynają umierać te nasze monumentalne jodły. Mówi się, że to Roztocze kraina jodły, buka i tarpana. One nie reagują już tak na te zachodzące zmiany i temperatury i obniżającego się poziomu wód gruntowych.
9: Dla turystów informacja, Roztoczański Park Narodowy jest już otwarty. Iga Świątek zagra dzisiaj w Rzymie o awans do 1/8 finału. Jej rywalką będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Do optymalnej formy jeszcze brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi Polka.
7: I feel like I'm doing progress. Sometimes on the matches it might be a bit tricky to put that there, but you know, step by step, that's what's in front of us.
9: Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię pokazać to w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Tak mówi Świątek. Jej mecz wieczorem, nie wcześniej niż o 19.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Najcieplej w tym momencie w Kołobrzegu i Pile, prawie 19 stopni, a tylko 9 w Białymstoku. Dzisiaj generalnie na północnym wschodzie kraju deszczowe chmury i tam najniższa temperatura, a poza tym od 16 do 20 stopni. Piękna niedziela.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: Pogoda wymarzona do relaksu w ogródku albo na balkonie i wszystko, co ze słońcem się łączy. Już dostępne, na przykład truskawki. No właśnie, jak rozpoznać te nasze, te polskie? O tym za moment, a teraz Tirosmos w Radiu Zet.

Earn, Ellie Goulding. To mam nadzieję, że wy też się dzisiaj przypiekacie. Na słonku. Plantatorzy podpowiadają, jak odróżnić nasze polskie truskawki od tych importowanych. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na szypułkę, zapach i kolor owoców, bo te rodzime mają świeżą, intensywnie zieloną szypułkę i bardzo mocny aromat. Są też zwykle mniejsze, bardziej okrągłe i równomiernie czerwone. Krótko mówiąc, polskie są najładniejsze i najsmaczniejsze, także na zdrowie. No to do tego opalanka ewentualnego Bibi Rexha i Faithless New Religion w Radiu Z 16 po 13.

0: Midnight Oil.
1: Better Burning na antenie Zetki, a my wracamy do Poznania, gdzie o 13 wystartował charytatywny bieg Wings for Life. A bieg obserwuje nasz reporter Marcin Friedrich, no to słuchamy.
2: No i ruszyli trochę po kryjomu, w samotności albo w grupach, bo to taki właśnie bieg bez ciśnienia, bez zbędnego zadęcia. Ze specjalną aplikacją biegać można wszędzie, albo jak tu w Parku Skaryszewskim, albo nawet wokół swojego bloku. Dla rozrywki, dobrego samopoczucia, a przede wszystkim dla wielkiej sprawy.
3: Najlepszy bieg moim zdaniem tak organizacyjnie, jeśli chodzi o taki fan dla zawodnika. I cel szczytny także, więc to jest dodatkowy taki plusik przy tym biegu.
2: Każda złotówka z wpisowego przeznaczona jest na rozwój badań nad urazami rdzenia kręgowego na całym świecie. Dziś ta idea połączyła biegaczy, a z roku na rok jest ich coraz więcej. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Do Poznania będziemy wracać, a biega się dziś, jak wiecie, nie tylko w tym mieście, więc trzymamy kciuki za każdego, kto ma tę niedzielę w biegu. Radio Z.
4: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
4: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Po reklamie.
10: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: roku, a tam, gdzie się przenosimy, te cztery pory roku są piękne.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A., oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej. Sponsorem relacji jest importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
0: A my przenosimy się do Muszyny, do ogrodów tematycznych, gdzie dzisiaj tematem numer jeden są rowery z Radiem Z. Otwieramy sezon dla dwóch kółek na miejscu mnóstwo atrakcji od naszych partnerów, a z mikrofonem Kuba Olszewski, z którym jeżdżą również najmłodsi słuchacze Radia Z, najmłodsi rowerzyści.
2: Dzień dobry, a ze mną Nela, która ma lat...
3: 6.
2: I Nela rozpoczyna dzisiaj sezon rowerowy. Nela, co jest fajnego w jeździe na rowerze?
3: Piękne są lasy, natura.
2: No właśnie, patrzcie, jaka dojrzała odpowiedź. A Nela ma też piękny rower. Opowiesz wszystkim, jak wygląda twój rower?
3: Jest fioletowy.
2: I ma piękny różowy koszyk.
3: Z myszką mini.
2: Która pasuje do stroju Neli. Moi drodzy, ale jeżeli nie macie swoich rowerów, to tutaj na miejscu również możecie wypożyczyć, a także przeserwisować swój. Rozkręcamy się, piękna inauguracja sezonu rowerowego w Muszynie, moi drodzy. Czekamy na Was jeszcze do 15, a za tydzień kolejna lokalizacja, kolejna miejscowość i kolejne przejechane kilometry.
0: Do zobaczenia dzisiaj w Muszynie i za tydzień w Szczawnicy. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem relacji był importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym. Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A., oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.

0: Sixpence nam The Richer na Antenie Radia Z. Za chwilę wiadomości, za chwilę 14. O dzisiejszym El Clasico będzie, bo wzbudza emocje. Radio Z i
1: już. Halo, czy mnie dobrze słychać? No przepraszam, że przerywam, ale chciałem tylko zaprosić wszystkich do fantastycznej zabawy. Nazywam się Cezary Pazura i od tej pory nie jestem już po prostu Cezary, jakiego znacie. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radiu Z. Co w zamian? Żywe złoto, jak złote postacie, które przedstawię. Do usłyszenia!
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9:00.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
7: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
6: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
7: A, Mariolka.
8: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
0: I to już prawie 14:00. Pora na wiadomości w Radiu Z. Ponownie Darek Klimczak.
9: Polska jest gotowa, aby słać do USA wniosek o ekstradycję Ziobry. Były szef resortu sprawiedliwości już za oceanem. Pytanie, gdzie jego zastępca? W Hiszpanii po raz pierwszy o tytule mistrzowskim może zdecydować mecz Barcelony z Realem.
0: 14:00.
9: Minister Sprawiedliwości zapowiada wysłanie jutro do USA wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeżeli potwierdzi się, że były minister sprawiedliwości jest w Stanach Zjednoczonych, zastrzegł w Polsat News Waldemar Żurek. Ziobro był widziany na lotnisku Newark w Nowym Jorku, jednak według nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza śledczego Mariusza Gierszewskiego była to tylko przesiadka, a Ziobro ma bilet tranzytowy. Według Żurka być może wieczorem dowiemy się, dokąd zmierza. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski uważa, że wyjazd Ziobro z Węgier, gdzie był do tej pory, jest kompromitacją byłego ministra.
10: Nie jest to normalne, że były minister sprawiedliwości ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw Węgry, teraz Stany Zjednoczone. Pytanie jest następne.
9: Pytanie jest także o losy innego polityka PiSu przebywającego na Węgrzech, Marcina Romanowskiego. Według polskiej agencji prasowej mieszkanie w Budapeszcie, w którym były wiceminister sprawiedliwości mieszkał, od początku maja jest puste. Umowa najmu wygasła z końcem kwietnia. Zarówno Ziobrze, jak i Romanowskiego prokuratura zamierza postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Obaj do tej pory byli na Węgrzech, ale od wczoraj jest tam nowy rząd, którego premier od początku zapowiadał, że wyda ich w Polsce. Polskie dzieci w ogonie pod względem aktywności fizycznej. Tylko co piąte uprawia jakiś sport. Te dane zmusiły Ministerstwo Zdrowia do rozpoczęcia ogólnopolskich badań uczniów. Przebadanych zostanie 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Także dlatego, że choroby kardiologiczne dotykają coraz młodsze osoby. O tym coraz większym problemie teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
11: Badania uczniów będą pod kątem przyszłych chorób układu krążenia. Mają wykryć czynniki chorób serca. Brak ruchu, zła dieta czy za mało snu to czynniki, które można wyeliminować, podpowiada wiceminister sportu Piotr Borys.
12: My jako polskie społeczeństwo po prostu się zatrzymaliśmy. Jesteśmy absolutnie w bezruchu. W Polsce zaledwie 20% dzieci spełnia normy WHO dotyczące minimum aktywności ruchowej, czyli godziny dziennie.
11: Okazuje się, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie i ten problem dotyka już co trzeciego ośmiolatka.
9: Do badań zgłosiło się 180 szkół. Ruszą we wrześniu. Mecze Barcelony z Realem Madryt zawsze wzbudzają olbrzymie emocje, ale dzisiejsze El Clasico rozpala wszystkich do czerwoności. Po raz pierwszy w historii Barsa może przypieczętować tytuł mistrza Hiszpanii bezpośrednim starciem z królewskimi. Ze mną teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, na ile taki scenariusz jest możliwy?
13: Na nieszczęście dla Realu jest bardzo realne. Wszystkie atuty są po stronie Katalończyków. Barsa wygrała 10 ostatnich meczów ligowych. Królewscy z ostatnich 10 wygrali 5. Blaugrana tworzy jedność. W ekipie z Madrytu podziały. Bójka Valverde i Chouameniego kosztowała obu piłkarzy po 500 000 euro. Strat wizerunkowych nie da się wycenić. Real w tym sezonie prawdopodobnie bez żadnego trofeum. Barcelona o krok od Mistrzostwa Hiszpanii. Chcemy zdobyć tytuł, drugi z rzędu. Tylko to się liczy. Mówił trener Barsy Hansi Flick. Mecz rozpocznie się o 21:00.
9: Do tego w składzie Realu zabraknie dzisiaj Kylian Mbappe. Najlepszy strzelec drużyny z Madrytu ma kontuzję. Mecz, jak słyszeliśmy, o 21:00 na Camp Nou.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Prawie 20 stopni w Toruniu i tylko 9 w Białymstoku. Tam najchłodniej generalnie dzisiaj północny wschód Polski pod chmurką, ale pogoda sprawiedliwa, bo jutro akurat tam będzie słonecznie, a cała reszta Polski z możliwymi przelotnymi deszczami i burzami niestety.
14: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Ale maj jak na razie mamy wyjątkowo piękne. 4 minuty po 14:00, tu Radio Z na luzie. Ewelina Pacna, dzień dobry. Po ile leżak? To pytanie powinni sobie zadać turyści w niektórych włoskich kurortach, bo tanio nie jest. Za chwilę więcej na ten temat. A już teraz Kaśka Sochacka i Szum. Proszę robić głośniej.

powiemy wakacjami. Danza Kuduro kojarzy się z animacją basenową, a my przenosimy się, kochani, do Włoch, bo we włoskim kurorcie Pordenone przy Zatoce Gwinejskiej ceny za plażowanie naprawdę zwalają z nóg. Za wynajem parasola i dwóch leżaków na cały sezon trzeba tam zapłacić naprawdę jak za zboże. Jednodniowy pobyt w pierwszym rzędzie przy plaży kosztuje od 30 do 40 euro, także mamma mia, ale najciekawsze jest to, że turyści nie narzekają. Od lat ta miejscowość przyciąga piękną zatoką, klimatem, luksusowym wypoczynkiem nad Adriatykiem, a na leżaki jest już lista rezerwowa. Całe szczęście, bo wszyscy się przecież nie pomieścimy.

0: Państwem Everything I Do na antenie Radio Z. Może do obiadku, a może do kawusi po obiadku. 22 minuty po 14. Oni wystartowali po 13 i pierwsi już dobiegli na metę w Poznaniu. I nie tylko, trwa charytatywny bieg Wings for Life. Za chwilę się tam przeniesiemy. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.

0: Niagara to dżentelmena w ciemnych okularach, czyli Roya Orbisona. 22 minuty do 15, a pierwsi już dobiegli na metę i to chwilę temu biegli w szczytnym celu, co ważne. W Poznaniu trwa charytatywny bieg Wings for Life. Na miejscu jest nasz reporter Adam Kazimierczak. Adamie, pytanie, czy twój imiennik Adam Małysz dał duże fory biegaczom, których ścigał?
1: Wielokrotny mistrz w skokach narciarskich ruszył z linii startu swoim pojazdem z prędkością 12 km na godzinę 30 minut po tym, jak przekroczył ją 8-miesięczny tłum biegaczy. Ci mówią jasno, Wings for Life to impreza, na którą się czeka.
2: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
3: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
4: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
1: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Poznań, Adam Kazimierczak, Radio Z.
0: Także wielkie brawa dla wszystkich tych, którzy pobiegli, żeby pomóc wszystkim, którzy chcą wrócić do zdrowia, ale są przeszkody finansowe. No i liczymy na rekord.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym

0: się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Szykuj

Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
1: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
2: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
0: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
1: Bo razem
2: naprawdę lepiej.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Po reklamie.
22: 15 się zbliża, to jest Radio Z w niedzielę 10 maja. Z nami Darek Klimczak. Czas na wiadomości.
23: Prokuratura nie ma informacji, by Ziobro wyjechał poza strefę Schengen. 1,5 miesiąca kwarantanny dla podróżnych z wycieczkowca. Żuławą ubędzie jeden z zabytków. Dom podcieniowy ze Stalewa trafi do parku pod Toruniem.
22: 15. Prokuratura Krajowa nie ma na razie żadnych informacji, że Zbigniew Ziobro wyjechał poza strefę Schengen. Jak mówimy w wiadomościach, były szef resortu sprawiedliwości miał być widziany na lotnisku w Nowym Jorku. Wszystkie informacje są na bieżąco weryfikowane, napisał przedstawiciel prokuratury na platformie X. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił Polsat News, że Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej otrzymał od byłych już władz Węgier tak zwany paszport genewski i z nim uzyskał wizę na wjazd do USA. Ziobro od grudnia zeszłego roku nie ma już polskiego paszportu. Pierwsi pasażerowie wycieczkowca, na którym wykryto groźnego wirusa, zeszli już na ląd. Jako pierwsi ze statku Hondius, który dzisiaj rano przypłynął na Teneryfę, ewakuowani zostali obywatele Hiszpanii. Będą teraz przewiezieni do Madrytu, gdzie w izolacji spędzą półtora miesiąca. To, co dzieje się wokół hanta wirusa, śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, a co z pozostałymi podróżnymi?
0: Ewakuacja trwa. Pasażerowie spoza Hiszpanii najpierw trafią do ośrodka przejściowego, potem specjalnymi samolotami trafią do swoich krajów. Tam czeka na nich ponad 40-dniowa kwarantanna. Po ewakuacji pasażerów statek popłynie do Holandii. Wszystkie najmniejsze nawet zakamarki zostaną wyczyszczone i zdezynfekowane. Na koniec na kwarantannę trafi załoga z polskim kapitanem na czele.
22: W wyniku zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu zmarły 3 osoby. U 7 wirusa wykryto. Karol Nawrocki domaga się referendum w sprawie wycofania Polski z unijnej polityki klimatycznej, czyli Zielonego Ładu i ETS-u. Skierował już w tej sprawie wniosek do Senatu. Prezydent chce postawić w referendum następujące pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? W 7 dniu tygodnia w Radiu Z politycy koalicji rządzącej nie zostawili na tym pytaniu suchej nitki.
1: Pytanie jest tak podstawione, tak jakby prezydent Nawrocki miał po prostu ludzi za idiotów. No naprawdę nie jesteśmy idiotami, żeby dać się wciągnąć w taką zabawę, którą tutaj proponuje nam prezydent Nawrocki. Ale to jest taka zabawa, którą prezydent Nawrocki robi od momentu, kiedy objął to stanowisko.
22: Komentowała Joanna Szering-Wielgus z Lewicy. Pomysł referendum nie znalazł też poparcia u rzecznika Konfederacji Wojciecha Machulskiego.
2: To referendum niestety, ja uważam, że to nie jest zbyt zgrabny pomysł, szczególnie dlatego, że to pytanie jest z tezą, tak? Uczciwe referendum, to powinniśmy zrobić uczciwe pytanie. Zgadzam z tą tezą, ale to nie jest pytanie referendalne.
22: W tym, żeby do referendum doszło, musi się zgodzić Senat, w którym większość ma koalicja rządząca. Kujawy zabiorą Żuławom. Jeden z ich zabytkowych domów podcieniowych, stojący we wsi Stalewo budynek, od laty popadał w ruinę. Chętnych na jego kupno nie było. Władze parku etnograficznego w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem dostały właśnie z Ministerstwa Kultury dotacje na to, aby ten dom zabezpieczyć, przenieść i odnowić. Szczegóły w relacji naszego reportera Macieja Bąka.
4: Holenderski park etnograficzny dostał na projekt ocalenia domu ze Stalewa blisko 350 tysięcy złotych. 18-wieczny budynek jest pełen wyjątkowych zewnętrznych dekoracji i ma charakterystyczny dla Żuław ganek podpierany filarami. Od dekady był na sprzedaż, ale chętnych na kosztowną renowację nie było. Kujawski skansen zleci teraz rozebranie domu kawałek po kawałku, a po przewiezieniu jego elementów do Wielkiej Nieszawki zostaną one złożone na nowo. Cały proces potrwa kilka lat.
22: Domy podcieniowe na Żuławach można wciąż podziwiać m.in. w Drewnicy, Żuławkach czy Żelichowie.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn-Zdrój.
22: No, były wątpliwości, jak będzie wyglądała niedziela, ale wygląda całkiem zacnie, przyznają państwo. Wieczorem tylko trochę popada na krańcach południowych, a pozostałe regiony Polski bardzo przyjemne pogodowo, temperatury powiedzmy znośne. Chyba że pod lupę weźmiemy Suwalszczyznę, to tu można się czepiać, bo około 2 stopni maksymalnie, czyli przy gruncie to może być nawet brrr. Natomiast na Dolnym Śląsku czy Górnym 10-11 stopni, przyjemna noc.
24: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn-Zdrój.
18: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
22: 4 po 15. To jest Radio Z. Hubert Radzikowski. Dzień dobry. Czas na powrót do przeszłości. Backstreet Boys meldują się.

Fan Janel, we are young, jesteśmy młodzi w Radiu Z. Czas wolny trwa, kwadrans prawie po 15. No faktycznie są powody do tego, żeby być szczęśliwymi, zadowolonymi i zdrowymi, bo recepta na zdrowie jest bardzo prosta. Powiem tylko tyle, że biblioteka lepsza niż apteka, a rozwinięcie tej myśli jeszcze przed 16. I koniecznie bądźcie z nami na zdrowie. Roxy Faust na szeroką wodę, teraz wypływamy.

0: Imagine Dragons, What Ever It Takes w Radiu Z. 15:24 na zegarach. Moi drodzy, gdybyście nie mieli co robić po południu, to proponuję takie stare urządzenie, które daje dużo przyjemności. Nazywa się książka. Naprawdę. A wiecie dlaczego? Bo oprócz tego, że przynosi przyjemności w związku z treścią, to wygląda na to, że wychodzi nam na zdrowie. Badacze sprawdzili styl życia tysięcy ludzi i wyszło, że osoby regularnie czytające książki średnio żyją sporo dłużej. No to co? Poczytamy? A, no i książki nie są na receptę.
1: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Przeceny XXL w Media Expert.

0: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
3: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
4: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
3: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
4: A, Mariolka.
5: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Po reklamie.

Zazwyczaj wizyta doktora zwiastuje większe nieszczęście niż to, co przynosi ze sobą doktor Alban. Sama Radocha, It's My Life w Radiu Z, a za chwilę będzie piosenka odświeżona po latach, Tame Impala, Dracula, Genie Remix. To był 2010, jak się pojawiła na epce ta piosenka, no to teraz świeższa, znacznie.

0: dust, all that I adore.
1: To jest Radio Z, a to jest Bastille, zespół, który prezentuje absolutnie niedzielny styl życia, no bo wielkie sukcesy, a później a to jakiś koncercik tam raz na jakiś czas, jakaś może premierka, projekty poboczne, ale ciśnienia na medialny powrót nie ma. To może i to dobrze? No to jest czas wolny, idealny zespół dla nas w niedzielę w Radiu Z. Teraz też mocno niedzielny Luis Fonsi.
2: Radio Z i już.
3: Hej Fonsi.

0: bez ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność w Radiu Z za 3 minuty 16 wiadomości, a w nich między innymi o tym, czy były minister wygrzewa się pod słońcem Florydy.
2: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
3: Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Po reklamie.
1: Niedziela, 10 maja, to jest Radio Z. Dochodzi 16, czas na wiadomości. Darek Klimczak.
12: Prokuratorzy sprawdzają doniesienia w sprawie ucieczki Ziobry do Stanów. W Lublinie partyjna zgoda na nocną prohibicję. Ciało martwego wieloryba zniknie z plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha. Polska prokuratura nie ma żadnej oficjalnej informacji na temat obecnego miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry. Według mediów były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier wczoraj. Był widziany na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. To, co dzieje się wokół Ziobry, śledzi także reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jakie możliwości ma prokuratura w tej sprawie?
13: Jak na razie niewielkie. Zbigniew Ziobro w tej chwili nie jest ścigany ani poprzez europejski nakaz aresztowania, ani poprzez notę Interpolu. Prokuratura może więc jedynie śledzić medialne doniesienia i to, jak mówi mi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, robi.
14: Wszelkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane.
13: Zupełnie inna jest sytuacja zastępcy Ziobry, Marcina Romanowskiego. Wydany jest za nim europejski nakaz aresztowania i po zmianie władz na Węgrzech procedura jego wydania Polsce może zostać uruchomiona. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: I nad Ziobrą, i nad Romanowskim wiszą zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Lublin, kolejnym miastem w Polsce z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, będzie obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Z pomysłem wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, poparli go jednak politycy innych opcji. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Zakaz będzie wchodził etapami tak, żeby przedsiębiorcy mieli czas się przygotować. Pod koniec maja ograniczenia będą obowiązywać od 23 do 6 rano, od stycznia przyszłego roku od 22. Jak mówi przewodnicząca Komisji Zdrowia Miasta Lublina Elżbieta Dadoc, nocna prohibicja to odpowiedź na apele samych mieszkańców.
16: Mamy zagwarantowane ciszę nocną przy tych sklepach. No dzieją się różne rzeczy, które przeszkadzają mieszkańcom.
15: Zabyła większość radnych, tylko 4 wstrzymało się od głosu. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Nocną prohibicję w Polsce wprowadziło już około 180 gmin. Martwy wieloryb znaleziony na plaży nad Bałtykiem w pobliżu Mikoszewa zostanie zutylizowany. Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni mówi, że jutro będzie decyzja o tym, czy da się zabrać martwego walenia od strony wody. Ma to nastąpić w najbliższych dniach. Dzisiaj błękitny patrol WWF pobrał fragment ciała wieloryba do badań DNA. Chodzi o ustalenie jego gatunku. Ciało ssaka jest mocno rozłożone. Martwe zwierzę mogło wiele tygodni dryfować po Bałtyku, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Na koniec smutna informacja przed dzisiejszym meczem Barcelona-Real Madryt. Meczem, który może decydować o tytule mistrzowskim. Trenerowi Barsy zmarł ojciec. Hansi Flick dowiedział się o tym kilka godzin temu. Barcelona i cała rodzina Blaugrany łączą się z tobą w bólu w tym trudnym czasie, napisał kataloński klub. Barcelona będzie mistrzem Hiszpanii, jeśli dzisiaj nie przegra z Realem na Camp Nou. Wielki korek mamy na A1. Od teraz co godzina w Radiu Z informacje dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
12: 15-kilometrowy korek na A1 na Pomorzu. Jadący w stronę Łodzi stoicie przed węzłem Kopytkowo. Trwają tam remonty, co powoduje częściowe zamknięcie tego węzła. 2 kilometry ma z kolei korek w stronę Balic na obwodnicy Krakowa. Stoicie w okolicach węzła Tynieckiego, to z powodu zwiększonego ruchu. W Warszawie 3-kilometrowy zator na ekspresowej 8. Zwolnicie w kierunku Poznania za węzłem Łabiszyńska. Tutaj także aut jest coraz więcej. Korki, utrudnienia, dajcie nam znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Słyszymy się za godzinę.
4: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.pl.
1: No jutro to będzie klasyczna pogoda w kratkę. Bo tak, trochę słońca, trochę deszczu i trochę też burz. A, no i trochę przyjemnych temperatur, bo na przykład na Mazowszu nawet 23 stopnie, ciut skromniej na południu, tam koło 15. Ale to słońce wszędzie, no, pociesza. To będzie niezły dzień.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego Kodano.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: 4:16. Dzień dobry, Hubert Radzikowski. To jest Radio Z w towarzystwie policji. Tej fajnej, The Police, Every Breath You Take.

0: And I'll write your name.
1: To jest Czas Wolny w Radiu Z. Spędza go z nami m.in. Taylor Swift, a my za chwilę wybierzemy się do Poznania, bo tam jest wyjątkowy bieg, w którym to metagoni zawodników, czyli Wings for Life. Wy będziecie razem z nami, ale spokojnie, wszystko ma swój czas. Najpierw Café de Paris z Dawidem Kwiatkowskim.

0: John Jett and the Blackhearts w Radiu Z. 16:21 na zegarach. Dzisiaj cały świat znowu biegnie razem w ramach Wings for Life. Tegoroczna 13. edycja wystartowała jednocześnie na całym świecie, a cały dochód trafia na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. W Poznaniu coraz więcej uczestników wraca na linię startu po odbiór medali, po tym jak zostali dogonieni przez metę, czyli przez Adama Małysza. No i są tam emocje, no.
1: Na twarzach uczestników nie brakuje szerokich uśmiechów, a także łez wzruszenia. Każda z zapytanych przeze mnie osób mówi wprost, Wings for Life to nie tylko rywalizacja, a raczej impreza, która uskrzydla.
2: Przebiłam swój wynik z zeszłego roku, więc z czego się nie cieszyć? Złamałam stopę 2 miesiące temu. Ja pobiegłam, chociaż nie mogłam, ale pobiegłam dla tych, którzy nie mogą bardziej.
3: Sytuacja Agaty jeździ na wózku, ale parę kroków sama też popełnia. Także dla niej dzisiejszy rekord około 500 metrów na nogach to jest wyczyn.
4: Biegłam praktycznie bez przygotowania, ale chodziło o szczytny cel, a nie o wynik.
1: Bieg się jeszcze nie skończył. Samochód prowadzony przez Adama Małysza przejechał już ponad 30 km trasy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Piękna historia. Tych historii jest ponad 8 tysięcy, bo tylu biegaczy wystartowało w tegorocznej edycji w Poznaniu.
5: Radio Z i już.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
13: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
12: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
13: A, Mariolka.
14: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
18: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
19: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
18: ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
20: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra 2026. No nareszcie. A za 19 minut będzie 17. Teraz państwo pozwolą, że będzie krótka lekcja w historii muzycznej. Tak zwane brzydkie kaczątko, bo na początku no zbyt ładne nie było. Dobra, gdyby tak zostało, to nie byłoby wielkiego hitu. Na szczęście tak nie zostało. I w roku 84.

0: Ależ przyjemna podróż do dźwięków sprzed lat. Za 5 minut będzie 17, a to jest Radio Z i program Czas Wolny, a za 5 minut punktualnie o 17 nasze wiadomości. Także koniecznie bądźcie z nami. Radio Z i
1: już. Halo, nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radio Z.
2: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
1: Żywe złoto.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radio Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert.

0: www.muzeumexpert.pl.
1: Bo w Media Expert tanie masz.
0: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
0: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Niedzielne popołudnie, 10 maja, czas na wiadomości w Radiu ZET. Przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
8: W Polsce i na świecie biegano dzisiaj po pieniądze na leczenie chorób kręgosłupa. Gdańsk włącza się do walki o kosmiczną stolicę Polski. Na koniec o odszkodowaniu za pechowy mecz tenisa, do tego na plaży.
7: Siedemnasta.
8: Cały świat dzisiaj biegał, by pomóc leczyć urazy kręgosłupa. Odbyła się kolejna edycja biegu Wings for Life. Niezależnie od miejsca na mapie i strefy czasowej, biegacze ruszają o tej samej godzinie i biegną, aż dogoni ich meta. W Warszawie, w Parku Skaryszewskim, biegał polski kierowca rajdowy Jakub Przygoński.
9: Uwielbiam ten bieg, bo jest charytatywny.
10: Ile kilometrów przed tobą?
9: Może tak między 15 a 20 powinno się udać przebiec. Mnóstwo osób tutaj w Warszawie biegnie z aplikacją.
10: No właśnie, ale ta idea też jest taka zachęcająca, prawda?
9: Całe wpisowe idą na badania urazów kręgosłupa. Kiedyś niestety złamałem kompresyjnie kręgosłup, więc tym bardziej chcę pomagać, bo jest to też fajna niedziela do spędzenia.
8: Także biegnąc przez chwilę towarzyszył mu reporter Radia Z Marcin Friedrich. Do tej pory w 12 edycjach Wings for Life zebrano ponad 60 milionów euro. Uniwersytet Śląski zaciska pasa. Władze uczelni przyjęły plan oszczędnościowy po tym, jak strata za ubiegły rok wyniosła ponad 30 milionów złotych. Studenci alarmują, że oszczędności odbiją się na nich, wskazują na możliwe podwyżki opłat za akademiki oraz strach o pogorszenie jakości nauki, bo plan zakłada mniejsze wynagrodzenia dla pracowników. Jak to komentuje uczelnia? O tym teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Władze uczelni uspokajają, że sytuacja jest stabilna, nie ma mowy o likwidacji kierunków ani ograniczaniu badań. Decyzje wobec pracowników będą podejmowane rozważnie. Uczelnia chce zacząć oszczędzać od najprostszych wydatków.
12: To są oszczędności związane z energią elektryczną, z energią cieplną czy z usługami sprzątania.
11: Mówi prorektor Michał Daszykowski. Uczelnia tłumaczy straty zbyt niskim finansowaniem, niżem demograficznym i rosnącymi kosztami. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Plan oszczędnościowy Uniwersytetu Śląskiego zakłada poprawę sytuacji finansowej w ciągu 2 lat. Gdańsk włącza się do gry o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji wysłało list do premiera Tuska z listą argumentów za wyborem właśnie tego miasta, a nie Łodzi czy Krakowa. Jak mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski, w Trójmieście w unikatowy sposób splatają się ze sobą branże kosmiczna i morska. Warto to wykorzystać, tym bardziej, że atutów jest jeszcze więcej.
13: Mamy przygotowane uczelnie w kontekście dydaktycznym i naukowym. Mamy już dzisiaj inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy z dziedziny sektora kosmicznego, czy niejako poligon doświadczalny NATO Diana Living Labs przy Politechnice Gdańskiej.
8: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbuje m.in. były prezydent Lech Wałęsa. 10 tysięcy euro odszkodowania muszą zapłacić ojciec i córka za to, że podczas gry na plaży trafili piłką w oko opalającego się mężczyznę. Taki wyrok wydał po 11 latach włoski Sąd Najwyższy. Trafiony piłką mężczyzna musiał przejść operację i na zawsze pogorszył mu się wzrok. Teraz kolejne dzisiaj wiadomości dla kierowców. Na początek utrudnienia na Śląsku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
8: Wypadnięcie osobówki z jezdni na Krajowej Jedynce na Śląsku właśnie. Droga w Pszczynie została już co prawda odblokowana, ale wciąż jest dwukilometrowy zator w stronę Katowic. Stoicie również na drodze wojewódzkiej 266 w Kujawsko-Pomorskim.
6: Korek na drodze 266 z Radziejowa do Aleksandrowa Kujawskiego.
8: W okolicach Sędzina kilometry stania. Podobnej wielkości korek także na ekspresowej siódemce za Modlinem jadący w stronę Warszawy. Stoicie przed światłami w Czosnowie. Dzwońcie do nas, jeśli coś się dzieje na drodze.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
7: Nowy tydzień przed nami, nowe temperatury również. 15 stopni na krańcach południowych, 19 w centrum, 17 na wybrzeżu, a najcieplej na Mazowszu, tu nawet 23 stopnie. W całej Polsce solidarnie. Trochę słońca, trochę chmur i wraz z nimi deszczu. Aha, no i trochę burz też może być. No może być, no.

0: Do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: To jest Radio Z i Czas Wolny, a z nami Evanescence. Bring Me to Life, Hubert Racikowski. Dzień dobry.

To jest Radio Z, za to Alex Warren, Fever Dream. Prawie kwadrans po 17. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dzieciństwo we wspomnieniach wydaje się takie długie, a dorosłość to tak błyskawicznie przyspiesza? No to za chwilę powiem wam, dlaczego szkolne wakacje pamiętamy lepiej niż ostatni wtorek. Ale Artura Gadowskiego to pamiętamy świetnie. Szczęśliwego Nowego Jorku w Zetce.

0: Artemas, I like the way you kiss me w Radiu Z. 20 minut po 17. No mniej więcej w takim tempie jak ta piosenka leci nam wrażeniowo dorosłość. Za to dzieciństwo, we wspomnieniach to trwało wieki. Naukowcy mówią, że wszystkiemu winny jest nasz mózg, bo kiedy jesteśmy dziećmi, prawie wszystko jest nowe. Pierwsze wakacje, pierwsze przyjaźnie, pierwsze zachwyty i właśnie dlatego mózg zapisuje mnóstwo mocnych wspomnień, a później to już przychodzi rutynka. Dni wyglądają podobnie, więc pamięć zapisuje mniej tych ważnych punktów. No i może właśnie dlatego, jak się ma 30, 40, 50 lat, to człowiek nadal pamięta zapach szkolnego korytarza, ale co robił przedwczoraj, to za chińskiego boga. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Potęga, to Eminem i Rihanna, Monster w czasie wolnym w Radiu Z. A skoro już jesteśmy przy wielkich, charakterystycznych głosach, to razem z fanami na całym świecie martwimy się o Bonnie Tyler. Najnowsze informacje mówią o tym, że wokalistka po nagłej operacji przebywa w szpitalu w Portugalii i lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej, żeby organizm mógł spokojniej dojść do siebie. No i naprawdę trudno sobie wyobrazić lata 80. bez jej głosu, prawda? Trzymamy kciuki i to mocno. I za chwilę w Radiu Z Holding Out for a Hero. Bonnie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po reklamie.
13: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. No mam nadzieję, że ono nie ostygnie nam tak szybko. Tak naprawdę to chyba jeszcze nie zdążyło się zagrzać do końca. Za 5 minut będzie 18 i czas na wiadomości Radia Z, także te dla kierowców.
1: Radio Z i już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
21: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
22: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
20: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
21: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
2: Po reklamie.
0: Niedziela, 10 maja, słuchacie Radia Z. Z nami jest Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: W imieniu pani redaktor zapraszam na wiadomości.
1: Poważne utrudnienia po wypadku na dwójce, szczegóły w wiadomościach dla kierowców. Warta Zawiercie, siatkarski mistrzem Polski po raz pierwszy w historii. Resort Sprawiedliwości zapowiadam, jeżeli Ziobro jest w USA, będzie wniosek o ekstradycję.
0: 18.
1: Na początek sport. Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarski mistrzem Polski i to po raz pierwszy w historii. W piątym meczu o złoty medal Aluron pokonał u siebie broniącą tytułu Bogdankę Luk Lubin 3-1, a już w środę brąz zdobyła drużyna projektu Warszawa, która okazała się lepsza od Asseco Rezowi Rzeszów. A Iga Świątek wraca dziś na Foro Italico. Po wygranej z Amerykanką Katie McNally nasza tenisistka powalczy dziś w Rzymie o 1/8 finału. Z tym tematem teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzy się Polka?
3: Z Elisabettą Cocciaretto, która w poprzedniej rundzie wyrzuciła za burtę Amerykankę Emme Navarro, zwyciężając 6-3, 6-3. Z Włoszką Iga Świątek mierzyła się dotychczas tylko raz przed rokiem. Także w Rzymie Polka wygrała pewnie 6-1, 6-0, a spotkanie trwało niespełna godzinę. Dziś faworytką ponownie będzie nasza tenisistka, która na szczęście miała czas na regenerację po bardzo trudnej przeprawie z Katie McNally. Strategia na kolejny mecz pozostaje bez zmian. Najważniejsze na mączce to walczyć o każdą piłkę, każdego gema i podejmować właściwe decyzje. Na tym się skupiam. Mecz Igi Świątek z Elisabettą Cocciaretto nie wcześniej niż o 19.
1: Z turniejem w Rzymie niespodziewanie pożegnały się w trzeciej rundzie literka rankingu Białorusinka Arina Sabalenka oraz ósma rakieta świata Włoszka Jasmine Paolini. Jeżeli doniesienia o pobycie Zbigniewa Ziobry się potwierdzą, resort sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Minister Waldemar Żurek zapowiedział to na antenie Polsat News. Prawnicy ostrzegają jednak, że to proces skomplikowany i długotrwały. Wymaga zgody amerykańskiego sądu oraz władz federalnych. Od rana prawicowe media informują, że były minister sprawiedliwości z Węgier uciekł do Stanów Zjednoczonych. W mediach krąży również zdjęcie Ziobry zrobione na lotnisku Newark w New Jersey. Zabytkowe, ponad 120-letnie pompy miejskie w Szczecinie znowu działają. Pochodzące z początku zeszłego wieku bogato uzdobione urządzenia od lat przyciągają turystów i po długiej w tym roku zimie znowu zaczęły działać, mówi rzeczniczka zakładu wodociągów Hanna Pieczyńska.
4: Dzisiaj te pompy służą nam głównie do tego, żeby chronić mieszkańców w takich ekstremalnych sytuacjach związanych z brakiem wody. I dlatego robimy wszystko, żeby one były nie tylko ładne, ale też funkcjonalne, pomimo tego, że tej wody napić się nie powinniśmy.
1: W sumie w Szczecinie jest ponad 120 miejskich pomp. Tych najstarszych, które pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, jest kilkadziesiąt. Synoptycy ostrzegają, w przyszłym tygodniu możliwe są przymrozki. Przed nami trzej zimni ogrodnicy i zimna Zośka. To zwykle ostatnia fala już przymrozków, czego więc nie sadzić w ogródkach i z jakimi pracami jeszcze się wstrzymać. O tym z działkowcami rozmawiał reporter Radia Z, Michał Dzienyński.
23: Przed zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką nie sadzimy bardzo wrażliwej na mróz bazylii, pomidorów, ani papryki. No chyba, że pod folię.
24: Czyli trzeba teraz sadzić rzeczy bardzo czujnie.
23: To oczywiście nie oznacza, że na działce nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie, praca wre.
25: Róże już...
26: Wsadzamy, winogrona wsadzamy, tak, jakieś tam cebulki.
23: A synoptycy przyznają, że to już tak zwykle bywa, że ogrodnicy i zimna Zośka to ostatni podmuch arktycznego powietrza. Potem już tylko lato, lato i lato.
1: Radio Z na jednej z warszawskich działek od kilkunastu dni prowadzi radiowy ogród działkowy. Co tam się dzieje, możecie zobaczyć na Radio Z. A teraz u nas już wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Karambol na dwójce. W stronę Warszawy zderzyło się 5 samochodów. Autostrada jest zablokowana na węźle Wiskitki. W tej chwili jest tam 10-kilometrowy korek. Kierujcie się na objazd krajową 70 na węźle Skierniewice. Zablokowany jest też jeden pas na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskim. Uważajcie, jadąc w kierunku Koszalina. Między węzłem Kełpino a MOP-em Jarkowo-Południe osobówka wjechała w bariery. Utrudnienia również na drodze krajowej 39 w Opolskim. Zderzyły się tam dwa samochody. W brzegu jest ruch wahadłowy i niewielkie korki w obie strony. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli coś dzieje się także na waszej drodze.
27: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Do 23 stopni możemy spodziewać się w poniedziałek. I to w cieniu, czyli w słońcu będzie więcej, a słońca nie zabraknie. Chociaż... w całym kraju oprócz słońca pojawią się chmury i też deszcze, a możliwe nawet burze. Najchłodniej będzie na krańcach południowych, tam koło 15 stopni. Dzień dobry, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z, czas wolny, 4 minuty po 18 i Dua Lipa, Houdini.

Nie ją zbudować nastrój, Nelly i Kelly Rowland. Dilema w Radiu Z. Kwadrans po 18. Ja nie mam dylematu. Zabiorę was przed 19 na pewno do opolskiego zoo, bo warto. A wcześniej do swojego zabierze was Shakira. Miłej podróży.

Chesney Hawks, the one and only w Radiu Z. 18:25 na zegarach. Jeśli wracacie sobie właśnie spokojnie z weekendu, to jest fajna historia, która poprawia nastrój, bo w zoo w Opolu mieszka teraz biały wielbłąd o imieniu Pawełek. Maluch po urodzinach został odrzucony przez matkę i wychowują go pracownicy ogrodu. Waży już ponad 47 kg, czyli spory maluch i uczy się chodzić i podobno skradł serca odwiedzających szybciej niż gwiazdy internetu. I dobrze, że czasem takie największe zainteresowanie wzbudza dzisiaj nie kolejny skandal, tylko taki maluszek z dwoma garbami. A? I do tego jeszcze Igo Brus. No jest miło? Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Po reklamie.

0: To jest Radio Z, Vito Bambino i Zalia. Decyzje. No właśnie, podjąć dobre, to można komuś naprawdę ułatwić życie. I takie podejmował Mike Oldfield, wybierając do współpracy wokalistki. Jedną z nich była Maggie Reilly. I jak wszystkie inne, zrobiła wielką karierę, aż trafiła do Radio Z i za chwilę pojawi się z piosenką Every Time We Touch. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Po reklamie.
6: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Masz, to jest pomnikowa piosenka Queen, Radio Gaga, a już za 5 minut 19 wiadomości Radia Z, w których m.in. o El Clasico i okolicznościach temu meczowi towarzyszących. Radio Z i
1: już. Witam. Tak, to ja, Cezary Mazura. Pamiętacie, że dziś znów się w kogoś wcielam w Radiu Z? Jedna z moich 100 twarzy jest do odgadnięcia w zamian za prawdziwe złoto. Takie trochę jak ja i Radio Z. To zabawa nie na żarty. Taka na 100%, jak moich 100 twarzy w Radiu Z.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem
14: przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Po reklamie.
7: Niedziela, 10 maja. To jest Radio Z, a z nami Lucyna Półżyczka. Czas na wiadomości.
8: Zaginęła 11-latka z Kołobrzegu. Policja prosi o pomoc w jej znalezieniu. Polak Dariusz Nożyński, drugi na świecie w biegu Wings for Life. I historyczne El Clasico. Za 2 godziny mecz Barcelony z Realem.
7: 19.
8: Zaczynamy od pilnego apelu. Kołobrzeska policja prosi o pomoc w odnalezieniu 11-letniej Martyny Kaźmierczak. Dziewczynka zaginęła wczoraj rano. Wyszła z domu w dzielnicy Podczele i do tej pory nie ma z nią kontaktu. Była ubrana w czarne spodnie, białe sportowe buty oraz jasnofioletową kurtkę. Policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy widzieli dziecko, pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z komendą w Kołobrzegu. Zakończył się tegoroczny bieg Wings for Life. Wygrał go Japończyk Yo Fukuda, który przebiegł prawie 79 kilometrów. A najlepszy w Polsce i drugi na świecie był Dariusz Nożyński z dystansem prawie 68 kilometrów. W Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz, uciekało w sumie ponad 8 tysięcy biegaczy. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
9: Jestem bardzo zadowolony, fajna atmosfera. Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super, tak dodawało w ogóle tego animuszu.
10: Czy to jest prawda, że ta impreza jednak faktycznie dodaje skrzydeł?
11: Oho, jeszcze jakich? To jest taki power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To
12: tak,
11: dodaje takiego kopa.
12: Na trasie tych ludzi, na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
8: Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. To temat zastępczy. Tak o referendum w sprawie Zielonego Ładu, który proponuje prezydent, mówią politycy koalicji. Karol Nawrocki złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie głosowania. Piotr Zgorzelski z PSL-u w programie Radia Z 7 dzień tygodnia zapewnił, że senatorowie jego partii nie poprą pomysłu prezydenta, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że to próba przykrycia tematu afery kryptowalutowej i niewygodnego dla Nawrockiego tematu pieniędzy z programu Safe. Podobnego zdania jest Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
13: Prezydentowi pali się dzisiaj pod jego tronem z powodu kryptowalut i tego wymysłu o zmianie konstytucji, o zespołach, o referendach, o tej zielonej energii. To wszystko jest po prostu próba nieudolnej zasłony tego, że został prezydentem w mojej ocenie, między innymi dzięki temu, że rynek kryptowalut w Polsce szalał bez żadnej kontroli.
8: Prezydenckiego pomysłu bronił Jarosław Sellin z PiS-u.
14: Zielony Ład z tymi wszystkimi podprogramami to jest po prostu ideologiczne szaleństwo wyłącznie Europy.
15: Czyli tak za referendum jednym.
14: Żadnym i tak, ale referendum zmierza do tego, żeby rządowi dać instrument do zracjonalizowania tego programu albo wycofania.
8: A pytanie, które według prezydenta powinno paść w referendum, to czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I jeszcze piłka i historyczne El Clasico, które będzie także meczem o Mistrzostwo Hiszpanii. Barcelona zagra dziś na Camp Nou z Realem Madryt i jeżeli zwycięży lub zremisuje, obroni tytuł wywalczony przed rokiem. Oczywiście to nie jest spotkanie jak każde inne, jest wyjątkowe także dla mnie, ale nie mogę powiedzieć, że jest najważniejsze. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Tak mówił trener Barsy Hansi Flick. Katalończycy mają nad królewskimi 11 punktów przewagi. Początek meczu o 21:00. A w Radio Z teraz już raport z dróg. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Wracamy do karambolu na dwójce na wysokości węzła Wiskitki. Po zderzeniu 5 samochodów droga jest tam ciągle zablokowana. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
15: Na wysokości zjazdu Wiskitki w stronę Warszawy A2 stoi.
8: W wypadku 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Objazd na węźle Łowicz lub Skierniewice. Problemy także na A4 na Dolnym Śląsku w okolicach węzła Legnica Południe. Dachowało auto. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. W tej chwili zator ma tam 6 kilometrów. I jeszcze Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem we wsi Gronowo, to odcinek Toruń-Kowalewo-Pomorskie. Również dachowała osobówka, poszkodowanych brak, ale wprowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są ważne wydarzenia. 321-321-100 to numer dla was.
7: Jeżeli komuś potrzeba deszczu, to w poniedziałek będzie. W zasadzie wszędzie, rym niezamierzony. Jeżeli ktoś woli słońce, to też je dostanie i też wszędzie. I to tak na zmianę będzie działało. Trochę słońca, trochę deszczu. Aha, jeszcze burze się pojawią. Temperatury od 15 na krańcach południowych do 23 na Mazowszu.

0: chłodzenia domu i mieszkania. rotenso.com.
1: Dzień dobry, Hubert Radzikowski, to jest Radio Zet i Czas Wolny, 4 po 19. To był hicior, 1.8L. Jak zapomnieć?

0: Niezatapialny hymn miłosny od pozoru chłodnych Szwedów z Roxette, no, a jednak umieją. It must have been love. To jest Radio Z. 25 minut po 19 we Włoszech 20-latka uzależniła się od sztucznej inteligencji do tego stopnia, że musiała trafić na terapię. Eksperci mówią, że algorytmy coraz lepiej dopasowują się do emocji człowieka i potrafią zastępować prawdziwe relacje. Czyli co, moi drodzy? Sztuczna inteligencja jest fajna, dopóki nie zapominamy korzystać z własnej.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Marian,
5: a
4: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
2: Teraz w Media Expert nowy

0: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
3: Po reklamie.

W Radiu Z Bledka 2 dni, która ma mniej niż 2 dni do kolejnego notowania listy Lubię to Radia Z i być może z pozycji 14, którą zajmuje do tej pory, awansuje wyżej. Ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na radioz.pl, na naszą stronę, tam możecie głosować, klikając Lubię to przy ulubionych wykonawcach. To bardzo proste, a dla nich bardzo miłe.

0: To jest Base Beautiful Life w Radiu Z. Za 13 minut 20 zaczęła się potyczka hegemonów polskiego żużla. Orlen Oil, Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław walczą. Na razie 10-8. No i wszyscy kibice obiecują sobie, że będzie więcej emocji niż w poprzednim dzisiejszym meczu, gdzie to Kronoplast Włókniarz Częstochowa zafundował antyreklamę tej dyscyplinie i przegrał u siebie z Gazetem Stalą Gorzów 31-59. A my teraz kwiat jabłoni. Od nowa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio Z, czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Pużyczka już w studiu.
7: Ziobro uciekł z Węgier do USA, politycy PiS go bronią. Rosja łamie 3-dniowy rozejm, twierdzi prezydent Ukrainy. Nabijają klimatyzację i klientów, mechanicy ostrzegają przed parkingowymi serwisami.
6: 20.
7: Politycy PiS bronią decyzji Zbigniewa Ziobry o wyjeździe do USA. O tym, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, informują prawicowe media. Jarosław Sellin z PiS-u mówi, że rozumie decyzję Ziobry, bo i on, i były wiceminister Marcin Romanowski nie mają szans na sprawiedliwy proces.
8: Zapowiedzi polityków z władzy wykonawczej były takie, że właściwie ta sprawa jest rozstrzygnięta, że panowie wylądują w aresztach tymczasowych.
7: Romanowski jest ścigany europejskim nakazem aresztowania w sprawie Ziobry. Taka decyzja sądu jeszcze nie zapadła. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział jednak w telewizji Polsat News, że jeżeli doniesienie o pobycie Ziobry w USA się potwierdzą, to będzie wniosek o jego ekstradycję. Rosja nie przestrzega 3-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski. Mimo rozejmu ogłoszonego przez Donalda Trumpa na kluczowych odcinkach frontu, wciąż trwają rosyjskie operacje szturmowe. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu podkreślił, że rosyjska armia nie tylko łamie warunki wstrzymania ognia, ale nawet nie podjęła realnej próby dostosowania się do ustaleń. Mimo to, jak informuje Zełenski, Władimir Putin potwierdził gotowość do realnych spotkań w sprawie rozmów pokojowych. Trochę go do tego popchnęliśmy. Trzeba zakończyć tę wojnę i niezawodnie zagwarantować bezpieczeństwo, podkreślił prezydent Ukrainy. Teraz ostrzeżenie. Jak grzyby po deszczu, m.in. na parkingach przed centrami handlowymi, wyrastają punkty z tak zwanymi nabijaniem klimatyzacji w samochodach. Ale uwaga, to nabijanie, ale klientów w butelkę, alarmują mechanicy samochodowi. Według nich takie dobijanie zamiast pełnego serwisu układu klimatyzacji może uszkodzić sprężarkę. Na przykład jeżeli użyty zostanie niewłaściwy czynnik chłodniczy. Z mechanikiem samochodowym Kubą Potęgą rozmawiał na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Co może stać się z samochodem, jeśli zostanie nam do naszego układu klimatyzacji włączony taki czynnik niewiadomego pochodzenia?
10: Może to powodować uszkodzenia kompresora klimatyzacji i kwestia bezpieczeństwa. Nie mamy pewności, jak taki odczynnik zareaguje w przypadku na przykład właśnie kolizji. Nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób stwierdzić, jaki on ma skład, skąd pochodzi. Nie wiemy też, czy podczas nieszczelności ten gaz, który znajduje się w układzie, czy on na przykład nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu.
7: Jeżeli czynnik trzeba uzupełniać co roku, to oznacza, że układ klimatyzacji jest nieszczelny. Nabijanie takiej nieszczelnej klimatyzacji jest nieopłacalne i nieekologiczne. Właśnie dlatego serwis klimatyzacji najlepiej powierzyć profesjonalistom, a nie sezonowym punktom. Susza w całym kraju uderza w uprawy, m.in. rzepaku. Producenci oleju już teraz alarmują, że jest tak źle, że żniwa w tym roku mogą być rekordowo słabe i apelują do resortu rolnictwa o import rzepaku z zagranicy. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Przetwórcy mówią mi, że to już kolejny tak trudny rok. Rzepak jest słaby, przesuszony, przez co znowu będą mniejsze zbiory, mówi mi Adam Stępień, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
12: A to z kolei pogłębi deficyt, który już obecnie niestety mamy na rynku, jeśli chodzi o zasób surowca możliwy do przerobu, rozważyć możliwość uzupełniania przerabianego surowca poprzez import chociażby z Ukrainy.
11: Nie zgadza się z tym resort rolnictwa. Ministerstwo mówi mi, że ziarno z Ukrainy źle wpływa na polski rynek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Resort rolnictwa zapewnia, że Polska ewentualne braki co roku uzupełnia importem rzepaku z Czech, Słowacji, Węgier czy Rumunii. Teraz już sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Wciąż w stronę Warszawy zablokowana jest A2 na wysokości węzła Wiskitki. To po zderzeniu 5 samochodów. W wypadku 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Objazd na węźle Łowicz lub Skierniewice. 8-kilometrowy korek w stronę Łodzi na A1 na Pomorzu. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
13: W kierunku Łodzi bardzo duży korek na A1.
7: Na węźle Kopytkowo trwają remonty, co powoduje częściowe zamknięcie tego węzła. Zakończyły się natomiast utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku, ale wciąż jest 2-kilometrowy korek w stronę Zgorzelca. W okolicach węzła Legnica Południe dachowało auto. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: A co w pogodzie dziś wieczorem? Ciepło, ciepło, to na pewno nas cieszy. W wielu miejscach powyżej 10 stopni, na przykład w Gorzowie Wielkopolskim czy Zielonej Górze nawet 14 stopni, tak samo w Warszawie. Gdańsk z 12, w Lublinie 10, tylko Suwałki z 6, ale bez deszczu. 4 minuty po 20, dzieje się w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, jestem razem z wami, a to Fool's Garden i Lemon Tree, taki klasyk na początek.

0: niebo dla ciebie, Urszula, w Radio Z, 14 minut po 20. Pamiętam takie wydanie Urszuli koncertowej. Gdziekolwiek nie jechałem wtedy z moim tatą samochodem, to on zawsze tego słuchał, więc znam te piosenki na pamięć. To była Urszula, a teraz o Eurowizji, która zbliża się wielkimi krokami, bo to już w najbliższy wtorek, 12 maja, startuje konkurs piosenki Eurowizji, a Radio Z jest zaangażowane w ten projekt od samego początku, zresztą na pewno o tym wiecie, gościliśmy najpierw wszystkich uczestników preselekcji. Alicję również, później już jako tą, która reprezentuje nasz kraj. No i Alicja Szemplińska też co tydzień opowiadała o swoich przygotowaniach do Eurowizji w cyklu Droga do Wiednia. Teraz eurowizyjne emocje przenoszą się już do stolicy Austrii, a już jutro nasza ekipa z Magdą Barczyk na czele rusza na miejsce, żeby relacjonować dla was wszystko, no, zupełnie na bieżąco.
1: Ja jestem właśnie na ostatnim etapie pakowania, więc ogromnie się cieszę, że od jutra znowu będę mieć tę wielką przyjemność relacjonować konkurs Eurowizji w Radiu Z. Tym razem 70 z udziałem Alicji Szemplińskiej jako naszej reprezentantki. No i oczywiście tych emocji nie zabraknie, bo ten występ na pewno będzie wyjątkowy, ale ja też wiem, że niespodzianki będą w Radiu Z nie tylko w związku z tym, że jesteśmy w Wiedniu, ale będzie się działo też bardzo dużo tu w Polsce.
2: Półfinał Eurowizji przeżywamy nie tylko w Wiedniu, nie tylko przed telewizorami, ale także w Ciechanowie, czyli rodzinnym mieście Alicji Szemplińskiej. Na pewno pojedziemy do szkoły, do której chodziła Alicja. Pojawimy się też w miejscu, gdzie kręcono ujęcia do teledysku do utworu Pray. Porozmawiamy z kolegami z jej pierwszego zespołu, a także zorganizujemy tak zwaną oglądankę i razem z Ciechanowianami będziemy Alicji kibicować.
0: No chciałoby się powiedzieć taką strefę kibica po prostu eurowizyjną, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku tak można, ale można, bo będziemy kibicować wszyscy Alicji, jak jeden mąż. Koniecznie bądźcie z nami, żeby być na bieżąco. A to zwycięzca Eurowizji sprzed kilku lat z zespołem Måneskin, Damian O'David, The First Time w Radiu Z.

0: Maja, All About the Money w Radiu Z, 26 minut po 20. Z nami kolejny tydzień zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z w tym tygodniu. Czarek wcielił się w Einsteina, Czesława Niemena, Mohameda Aliego, Beatę Kozidrak i księżną Dianę. No przyznajcie, bardzo szeroko, no i też bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o te postaci. No a jedna ze sztabek złota, które można wygrywać w Radiu Z, trafiła między innymi do Kasi z Bochni.
1: Wygrywasz sztabkę złota w Radiu Z!
2: Jezu, naprawdę, ja nie wierzę, nie wierzę, mój syn zaraz z matury wychodzi, on nie uwierzy, jak mu to powiem.
0: No i jeśli syn zda maturę, to ja bym jemu oddał tę sztabkę. Tak, żeby miał pomyślność w życiu. Jutro gramy dalej, słuchajcie Radio Z, zgadujcie i wygrywajcie prawdziwe sztabki złota w Radio Z.
3: Radio Z i już.
4: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
4: Po reklamie.
10: Cześć, tu Doda. To jest mój nowy singiel Pamiętnik w Radio Z.

Gorgeous Project Infinity. W końcu niedziela, to jeszcze weekend, prawda? 23 minuty do 21. Program dzieje się w Radiu Z. No nie uciekamy od tematu Eurowizji. Za chwilę znowu o tym, co wydarzy się we wtorek. I o naszej reprezentantce Alicji Szemplińskiej. A to Somber Back to Friends teraz w Radiu Z.

0: ma 2 metry wysokości i jest bardzo stromy. Na pewno na nim moim pancerze i ja będziemy wspinać się po tym podejściu, więc modlmy się, żeby to wyszło dobrze.
1: W takim razie trzymamy kciuki i nie możemy się doczekać, żeby to zobaczyć. Radio Z
2: i już. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
7: Niedziela wieczór i czas na kolejne wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Lucyna Półżyczka.
8: Apele pomogły, odnalazła się zaginiona 11-latka z Kołobrzegu. Ukraińskie drony na Łotwie, minister obrony podał się do dymisji. A w Wielkiej Brytanii możliwa zmiana premiera. Za chwilę szczegóły. Na początek dobre wieści z Kołobrzegu. Odnalazła się 11-latka, która wczoraj wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Jak słyszeliście w Radiu Z, policja apelowała o pomoc w jej odnalezieniu. Dziewczynka już skontaktowała się z rodziną i jest bezpieczna. Policja jednak wyjaśnia teraz dokładne okoliczności jej zniknięcia. Dymisja w łotewskim rządzie. Minister obrony Andris Spruc ustąpił ze stanowiska po tym, jak w czwartek dwa drony wleciały z nad Rosji w przestrzeń powietrzną jego kraju. Ukraińskie bezzałogowce uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji ministra domagała się premier Łotwy, zarzucając resortowi obrony zbyt wolne uruchamianie systemów antydronowych. Nowym ministrem już został pułkownik Rajvis Melnis. Węgrzy cieszą się z zaprzysiężenia nowego parlamentu i rządu. Wczoraj lider partii TISA, która wygrała kwietniowe wybory, złożył przysięgę i wygłosił pierwsze przemówienie. Peter Madziar zapewnił, że rozliczy poprzednią ekipę Viktora Orbana, a Węgrom będzie służył. Chciałbym jasno powiedzieć tutaj w Domu Węgierskiej Demokracji i Praw Konstytucyjnych, że nie będę rządził Węgrami. Będę służył mojej ojczyźnie. Według medialnych doniesień Orban wraz ze swoją córką i zięciem uciekł do Stanów Zjednoczonych. Do USA z Węgier wyjechał też Zbigniew Ziobro, co potwierdził oficjalnie w jednej z prawicowych stacji. Wcześniej obecny szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w telewizji Polsat News, że jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to będzie wniosek o jego ekstradycję. Keir Starmer walczy o polityczne przetrwanie po druzgocącej porażce laburzystów w wyborach lokalnych Wielkiej Brytanii. To oznacza, że Wielka Brytania może mieć siódmego szefa rządu w ciągu dekady. Partia Pracy straciła 1500 mandatów radnych, co wywołało bunt wewnątrz formacji. Jak donosi brytyjski Guardian, blisko 40 deputowanych domaga się dymisji szefa rządu. Są już nawet potencjalni następcy. Wśród wymienianych jest minister zdrowia Wes Streeting. W Krakowie powstanie Dom Literatury i Języka, zapowiadają to władze Krakowa. Jest to realizacja obietnicy z 2013 roku. Gmina dostała 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks na rozwój dzielnicy kreatywnej Wesoła. Te tereny w centrum miasta zajmowane do niedawna przez Szpital Uniwersytecki. I właśnie w jednym z poszpitalnych budynków powstanie Dom Literatury i Języka, o czym reporter Radia Z, Przemek Taranek, rozmawiał z dyrektorką krakowskiego biura festiwalowego Karoliną Pietyrą.
9: Teraz środowiska literackie, językoznawcy, ale mieszkańcy i wszyscy twórcy będą mieli swój dom, żeby opowiadać nowe historie.
10: Jaki jest pomysł na ten dom? Co się tam będzie działo? Dla kogo?
9: Tam są różne formy możliwe. To są wystawy, które będą związane z literaturą. Są też przewidziane czytelnie, też przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy.
8: Oddanie Domu Literatury i Języka do użytku jest planowane na przełomie 2028 i 2029 roku. Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: 4-kilometrowy zator w kierunku Krakowa na czwórce w Małopolsce. Stoicie za MOP-em Jastrząbka. To między węzłem Dębica Zachód a Tarnów Centrum. Auto uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas. Niezmiennie w stronę Warszawy zablokowana jest A2 na wysokości węzła Wiskitki. To po zderzeniu 5 samochodów. Objazd na węźle Łowicz lub Skierniewice. 3 kilometry ma korek na S8 w Łódzkiem w kierunku Warszawy za węzłem Wolbusz. Powodem są prace drogowe. I jeszcze Krajowa 7 na Mazowszu. 2 kilometry ma korek w Łomiankach na wjeździe do Warszawy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Słyszałem, że wczoraj w nocy było mroźno w niektórych miejscach w kraju. Dzisiaj na szczęście bez mrozu, ale tylko +2 to w Suwałkach. +3 Białystok, Olsztyn 5 stopni, 6 w Szczecinie, Warszawa z 8, 9 w Zakopanem, ale tam deszczowo, i Katowice z 11, to jest maks.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Radio Z i już.
12: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: ale to był wokal. Cranberries, Dreams w Radiu Z, kwadrans po 21 w niedzielę. Oj, działo się w tym tygodniu w Radiu Z. Odwiedził nas m.in. Mrozu, który przy okazji premiery swojego nowego numeru Nie ma miejsca jak dom opowiedział nie tylko o samej piosence, ale zdradził też swoje najbliższe muzyczne plany.
1: Będzie płyta oczywiście w...
2: Mrozu, szczegóły prosimy.
1: Tak, no Nie ma miejsca jak dom to już jest czwarty singiel, bo było pół na pół. Był odpowiedni moment z Alią, była piosenka Anioły razem z Julią Pietruchą. Teraz wakacyjne Nie ma miejsca jak dom. No i kolejny singiel myślę też będzie jesienią, no a jak i płyta. Wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że płyta będzie we wrześniu, a w październiku ruszamy w trasę. Będziemy w największych halach w Polsce i we Wrocławiu, i w Krakowie, i w Warszawie.
0: No i będzie się działo, nie mogę się doczekać. Może nawet się wybiorę. Kiedyś byłem na koncercie Mroza, ale on dawał czadu. A to było z 10 lat temu, podejrzewam, że jest w jeszcze lepszej formie. A teraz Roxy, Faust na szeroką wodę w Radiu Z.

0: Try Not To Love You, Nickelback w Radiu Z. A ostatnio, w tym tygodniu w programie Lubię To, gościliśmy influencerkę Crazy in Warsaw, czyli dziewczynę z Maroko, która powiedziała nam m.in. za co kocha Polskę i życie w Warszawie.
1: Ja kocham polski culture i najbardziej kocham polskie ludzie, co naprawdę bardzo mili i gościnni. I kocham polski język, oczywiście kocham uczyć się tego języka. I bardzo podobało się Warszawie i smakuje mi jedzenie.
0: Podobno najbardziej lubi pierogi, tak mówiła. No to smacznego życzymy. Oglądajcie Grizzly in Warsaw również na TikToku. Wiecie, że zdradziła, że nawet w Maroko mówią, że jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Też mają to powiedzonko w swoim języku.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Is This Love Komodo i Michael Shines w Radiu Z. 22 minuty do 22. Lista Lubię To jutro po 19. Cały czas można głosować na radioz.pl. A teraz utwór, który jest od tego weekendu oficjalnie nowością w Radiu Z i bardzo mnie to cieszy. Maciej Musiałowski, Flora.

0: Madonna i Sorry w Radiu Z. Z płyty, która zyskała swoją reedycję, czyli Confessions on the Dance Floor od Madonny. Ale tam było hitów, co? 13 minut do 22. Pierwszy rowerowy piknik z Radiem Z już za nami. Dziś byliśmy w Muszynie, gdzie nie brakowało rodzinnej atmosfery, rowerowych atrakcji i dobrej zabawy dla dzieci i dorosłych. Były też konkursy, wspólne aktywności i mnóstwo pozytywnej energii, jak zawsze. A na miejscu wszystko relacjonował dla Was Kuba Olszewski.
1: Moi drodzy, podobno dzisiaj dzień za łzy, ale żadnej za łzy na naszym weekendzie rowerowym nie było. Wręcz przeciwnie, mnóstwo uśmiechniętych słuchaczy Radia Z, którzy wypili dużo herbatki malinowej o smaku Radia Z właśnie, która ich napajała zarówno przed zjazdami, jak i po nich. Zjedli kilkanaście kilogramów popcornu, bo to najzdrowsza przekąska, tak orzekli naukowcy. No ale przede wszystkim mnóstwo przejechanych kilometrów, dużo uśmiechów, bo fantastyczna pogoda, moi drodzy, na inaugurację tego sezonu. I pozostaje mieć nadzieję, że tak samo będzie za tydzień w Szczawnicy, a za dwa tygodnie w Wiśle, gdzie już teraz Was serdecznie zapraszam zarówno z rowerami, jak i bez. Dla każdego coś się znajdzie.
0: No to ja się ustawiam po ten popcorn w takim razie i herbatkę. Pink w Radiu Z teraz.

0: Co za noc? Od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce.

0: Expert.pl. Bądź media ekspert, tanie masz. Po reklamie.
1: Czas na wiadomości o 22. Tema dla nas bez zmian: Lucyna Płużyczka.
2: Niedźwiedzie pod kościołem na Podkarpaciu. Policja apeluje o ostrożność. MSWiA szykuje zmiany w przepisach o cudzoziemcach. Będzie m.in. test. 40 lat minęło. Polska branża gier komputerowych świętuje urodziny.
1: 22.
2: Zaczynamy jednak od dramatycznego wypadku na torze w Gnieźnie podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Młody zawodnik Patryk Budniak uderzył w bandę, po czym wyleciał z toru prosto na betonowe elementy trybun. Reanimacja żużlowca na miejscu trwała kilkadziesiąt minut. Sportowiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Jego stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Policja zabezpieczyła już miejsce zdarzenia i sprawdza przygotowanie toru do zawodów. Spotkanie zostało przerwane. Niebezpieczne spotkania z niedźwiadziami w powiecie leskim na Podkarpaciu. W Wołkowej drapieżniki pojawiły się pod samym kościołem, gdy dzieci wychodziły po uroczystościach pierwszej Komunii Świętej. Tylko w ostatnich dniach policja odebrała 6 podobnych zgłoszeń. Najwięcej z Soliny i Cisnej, powiedziała w rozmowie z Radiem Z aspirant sztabowa Katarzyna Fechner z policji w Lesku. Funkcjonariusze patrolują okolice i przepłaszają zwierzęta za pomocą sygnałów dźwiękowych. Apelują o szczególną ostrożność, bo zgłoszenia o niedźwiedziach pochodzących pod domostwa pojawiają się już codziennie. Zbigniew Ziobro w prawicowej telewizji zdradza szczegóły swojej ucieczki z Węgier do Stanów Zjednoczonych i potwierdza: od wczoraj jestem w Ameryce. Doniesienia o wyjeździe Ziobry komentuje m.in. europoseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Trzymam kciuki za wymiar sprawiedliwości, mówi polityk i dodaje: miejsce byłego ministra jest przed polskim prokuratorem i sądem.
3: Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa. No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat. Ja trzymam kciuki cały czas za ludzi z wymiaru sprawiedliwości, dlatego że miejsce Ziobry jest przed prokuratorem i w mojej ocenie przed niezawisłym sądem.
2: Zbigniew Ziobro ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła do Sądu Europejskiego nakaz aresztowania dla polityka PiSu, ale sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Obywatelstwo to przywilej, na który trzeba zasłużyć. Tak MSWiA uzasadnia planowane zmiany w przepisach dotyczących cudzoziemców. Resort zapowiada wprowadzenie obowiązkowego testu, który sprawdzi wiedzę o polskiej historii, wartościach i zasadach. Nowe wymogi to także minimum 8 lat pobytu w kraju, polska rezydencja podatkowa oraz znajomość języka na poziomie co najmniej B2. Procedurę ma kończyć uroczyste podpisanie aktu lojalności wobec Rzeczypospolitej. Rządowy projekt ma podnieść rangę polskiego paszportu i zapewnić pełną integrację nowych obywateli z polskim społeczeństwem. Nie tylko Wiedźmin i cyberpunk. Polska branża gier komputerowych świętuje w tym roku 40 urodziny i z tej okazji w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarto jubileuszową wystawę. Bardzo ważną dla całej kultury gamingowej, mówi twórca gier Paweł Miechowski.
4: Myślę, że to świadczy o tym, żeby pokazać, jak to jest duża i silna branża dla kogoś, kto jej nie zna, bo od środka czy gracze, to oni to tak naprawdę wiedzą, ale dla ludzi, którzy idą sobie spacerem, widzą wystawę, o, Salon Polskich Gier, zajrzę, mogą zobaczyć ciekawostki, o których istnieniu nie mieli pojęcia.
2: Wystawa potrwa do 30 czerwca, potem zostanie rozszerzona i otwarta w innym, większym miejscu. Za symboliczny początek branży gier komputerowych w Polsce uznaje się rok 1986, kiedy Marcin Borkowski stworzył grę przygodową Puszka Pandory.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A co jutro w pogodzie? No niestety, zapowiadane burze w końcu dosięgną prawie całego kraju. Pewne jest to, że będzie padać. Chociaż słońce też ma się pojawiać momentami, jakieś przejaśnienia będą. Dobre są temperatury, od 17 do nawet 21 stopni. To napawa lekkim optymizmem. 4 minuty po 22, tu Radio Z.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz, każdej nocy w Radiu Z. 13 minut po 22, to jest program Dzieje się w Radiu Z, a za nami drugi półfinał Must Be The Music. Widzowie spośród 9 uczestników wybrali kolejną czwórkę, która wystąpi w wielkim finale. Są to, uwaga, zdobywca dzikiej karty Radio Z, Robert Wywiura. Jest też Julia Gawlik, Asia Smajdor i Piotrek Odoszewski. Fantastyczni artyści.
1: Bardzo się cieszę, nie dowierzam w to, co się wydarzyło i jestem w szoku, naprawdę.
2: Nie wierzę, co się dzieje, jestem taka szczęśliwa, naprawdę.
3: To jest taka duża mieszanina emocji. Na pewno czuję wdzięczność, bo totalnie się tego nie spodziewałem.
4: Jestem dalej w szoku, ale jestem taka wdzięczna, więc dziękuję wam bardzo za wasze głosy i już się nie mogę doczekać na finał, żeby was kolejny raz zaskoczyć.
0: A wielki finał już 15 maja, czyli najbliższy piątek po 20 w Polsacie. A później fiesta. Mam nadzieję, że wszyscy mimo wyniku będą się dobrze bawić.

Erickson, Me and My Broken Heart w Radiu Z. Tak właśnie gramy muzykę numer 1 w niedzielę. A w kolejny weekend startujemy z nowym konkursem. Do wygrania będzie roczny zapas kawy Edusha Family. 500 zł i kubki Radia Z, żeby się tej kawki napić, więc nagrody są naprawdę konkretne. Jeśli chcecie dołączyć do zabawy, to koniecznie zaglądajcie na radioz.pl. Już w piątek w zakładce konkursy pojawi się specjalna strona ze zgłoszeniami. Ja wam tak mówię, wiecie. Wcześniej po znajomości.

Ava Max i Sold w Radiu Z. A teraz gramy dziewczynę, którą poznaliście. No, poznaliście ją w zasadzie dużo wcześniej, za sprawą tego, że ona pisała piosenki dla Dody czy Roxy Węgiel, ale teraz chce zrobić solową karierę. To Marisa, którą poznaliście też w Must Be The Music, o którym za chwilę jeszcze pogadamy. Mamy dla was niespodzianki.

Stars, The Love, Black Eyed Peas i Justin Timberlake w tym kawałku. W Radiu Z Kwadrans do 23. Emocje wokół Must Be The Music rosną z odcinka na odcinek. Przypominam, że wielki finał. Już 15 maja, dzień później, Norbert Binkowski spotka się z finalistami programu na naszym radiowym ogródku działkowym.

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Po reklamie.
1: To już czas na ostatnie niedzielne wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas bez zmian, Lucyna Płużyczka.
2: Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Będzie wniosek o jego ekstradycję. Więziona laureatka Pokojowego Nobla przewieziona do szpitala w Teheranie. Polacy z czeskiej Pragi adoptowali orła bielika. To więcej niż symbol, mówią.
1: 23.
2: Zbigniew Ziobro nie ustaje w ucieczce. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i poleciał do Stanów Zjednoczonych, co potwierdził w rozmowie z jedną z prawicowych stacji. Prokuratura zapewnia, że zrobi wszystko, żeby sprowadzić go do kraju, choć to zadanie coraz bardziej się komplikuje. Jak to możliwe, że polityk pozbawiony paszportu wymknął się za ocean? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Poza Polską Zbigniew Ziobro nie jest oficjalnie ścigany, bo procedury sądowe jeszcze się nie zakończyły. Z Węgier wyjechał prawdopodobnie posługując się tak zwanym paszportem genewskim, który otrzymał od węgierskich władz po udzieleniu azylu. Ale to tylko spekulacje.
4: Na chwilę obecną prokurator nie dysponuje danymi, które by potwierdzały fakt wyjazdu Zbigniewa Ziobro poza strefę Schengen.
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Ekstradycja z USA to proces długi, a i tak może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli nie będzie politycznej zgody na wydanie byłego ministra Polsce. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Nargaz Mohammadi trafiła do szpitala w Teheranie. Wymaga specjalistycznej opieki. Przewieziono ją tam z lokalnej kliniki w mieście Zanjan, dokąd 1 maja przetransportowano ją w trybie pilnym z więzienia. Noblistka siedziała za kratkami od grudnia. W marcu przeszła zawał serca i 2 razy straciła przytomność. Irańskie władze zawiesiły wykonywanie kary wobec niej po wpłaceniu wysokiej kaucji. Jej fundacja twierdzi, że żeby uratować noblistkę, trzeba ją bezwarunkowo uwolnić. Mohammadi od 10 lat z przerwami odbywa karę więzienia. W kilku procesach została skazana w sumie na 16 lat pozbawienia wolności, między innymi za propagandę przeciw państwu. Podpisanie umowy SAFE tematem burzliwej dyskusji w studiu Radia Z. To nie jest grant, tylko straszliwa pożyczka na okres dłuższy niż PRL. Z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie tyle, przekonywał Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Nawet jeśli to będzie 3%, ale i tu nie mamy pewności, bo dopytywani ministrowie mówią, że nie wiedzą, że to się dopiero okaże. Nawet 3% oznacza, że z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów złotych.
2: Odsetki od kredytów koreańskich czy amerykańskich zaciągniętych przez Mariusza Błaszczaka są o wiele wyższe niż te przy SAFE, odpowiadała na to Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.
6: Ja nie chcę i nigdy nie chciałabym mieć sytuacji taka, jaka była w 1939 roku, kiedy mieszkańcy i mieszkanki musieli się składać na to, żeby polscy żołnierze mieli czym walczyć i jak walczyć.
2: Cały program Andrzeja Stankiewicza znajdziecie na radioz.pl, a także na naszym Facebooku i YouTubie. Symbol Polski w samym sercu czeskiej Pragi. Tamtejsza Polonia adoptowała orła bielika z praskiego ogrodu zoologicznego. Dla nas to coś więcej niż sama adopcja. To trochę opowieści o pamięci, tożsamości i obecności Polaków mieszkających w Pradze, mówiła prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze Małgorzata Bejszowcowa. Pieniądze na utrzymanie ptaka Polonia zebrała podczas wspólnych spotkań wigilijnych i wielkanocnych. Adopcja stała się możliwa dzięki zmianie czeskich przepisów, które pozwalają teraz wielu osobom opiekować się jednym zwierzęciem. Remont trwa tam już 12 lat i potrwa jeszcze co najmniej 2. Mowa o warszawskiej sali kongresowej. Gotowa jest tylko znajdująca się na stropie rozeta w kształcie słońca. Przez lata komplikacji było wiele, ale głównym problemem okazała się konieczność usunięcia blisko 1500 ton azbestu. Takich ilości w ścianach nikt się nie spodziewał, mówi dyrektor pionu technicznego Pałacu Kultury i Nauki Piotr Łosiak.
7: No, okazało się tu być znacząco więcej niż zakładaliśmy. Z mojej perspektywy ten remont trwa od listopada 2023. Przedłużymy je i planujemy zakończenie tych wszystkich prac na przełomie roku 2027-2028.
2: Od 2023 roku budową zajmuje się nowy wykonawca. Całkowity koszt remontu sali kongresowej może sięgnąć, uwaga, blisko miliarda złotych. Pięcioro medalistów olimpijskich przygotowało nie lada gratkę dla kibiców. W warszawskim Parku Górczewska przez kilka godzin towarzyszyli mieszkańcom stolicy na specjalnym wydarzeniu międzypokoleniowym. Przygotowali swoje specjalne stacje sportowe, na których można było się zaznajomić z dyscyplinami, które reprezentują. Doskonała frekwencja dopisała m.in. w marszu rekreacyjnym, który poprowadził czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
8: Można z dowolnego punktu zmierzać dowolnie daleko i mierzyć wysoko, jak najbardziej. Paru takich młodych zawodników tutaj zaobserwowałem, którzy mieli ogromną ambicję, serce do walki. Co najważniejsze, to byli wspierani przez swoich rodziców, bo to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim, by młody człowiek, który ma swoje ambicje, nie słyszał, że coś jest za trudne dla niego, albo mierzy za wysoko. Nie, trzeba go wspierać i koniec.
2: W wydarzeniu brali udział także dwukrotna medalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska, srebrny medalista zimowych igrzysk z Mediolanu Władimir Semiruni oraz brązowi medaliści Krzysztof Kosedowski i Aleksandra Jarecka. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Barcelona po raz 29 mistrzem Hiszpanii. Duma Katalonii przypieczętowała triumf w La Liga w najlepszym możliwym stylu, wygrywając El Clasico z Realem Madryt 2-0. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie po trafieniach Marcusa Rashforda i Ferrana Torresa. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka obronił trofeum, zdobywając mistrzostwo drugi rok z rzędu. Dla królewskich porażka na własnym boisku ma wyjątkowo gorzki smak. Real Madryt kończy ten sezon bez ani jednego trofeum. W Radiu Z swój dyżur zaczyna właśnie Krzysztof Białkowski. W jego imieniu zapraszam na wiadomości o północy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Piękne momenty właśnie obserwujemy. Robert Lewandowski i koledzy odbierają specjalne medale na boisku. Wielkie brawa dla nich. A El Clasico ma to do siebie, że raz wygrywają jedni, raz drudzy. Ale fantastycznie, że to teraz ci nasi, bo mamy dwóch zawodników w Barcelonie nadal i z tego się trzeba cieszyć. A jaka będzie pogoda dziś w nocy? Deszczyk tylko w Zakopanem. Mateusz Ptaszyński, wielkie dzięki. Celine Dion, a new day has come. No i tydzień też się nowy zbliża.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Będzie śledztwo po tragedii podczas zawodów skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Jak wiecie z naszych wiadomości, na rzece dwa skutery się zderzyły, kierujący jednym z nich 18-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku, Bartosz Malinowski, powiedział, że śledztwo będzie najpewniej dotyczyć narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Teraz Hiszpania i ewakuacja wycieczkowca Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Ostatni pasażerowie mają opuścić jednostkę dziś po południu. Obywateli Hiszpanii przewieziono do szpitala wojskowego w Madrycie, a prawie 100 osób z innych krajów repatriowano. Jak podała hiszpańska ministra zdrowia, statek opuściło 94 spośród niemal 150 pasażerów. Z lotniska na południu Teneryfy odleciały samoloty do Madrytu, Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji i USA. Dziś przewidziano jeszcze dwa loty do Australii i Holandii. Jak mówimy w Radiu Z, na płynącym z Argentyny statku do tej pory stwierdzono 8 przypadków hantawirusa, 3 osoby zmarły. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Według MSZ-u nie wymaga on pomocy medycznej. Rosja zaprasza do Moskwy na rozmowę o pokoju w Ukrainie. Władimir Putin podczas obchodów Dnia Zwycięstwa zapowiedział, że jest gotowy do negocjacji, ale Wołodymyr Zełenski ma przyjechać do niego. To nie pierwsza taka propozycja. Za każdym razem ukraiński prezydent odpowiada, że z Putinem chętnie się spotka, ale na gruncie neutralnym. Czy spotkanie w innym kraju jest możliwe? Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Teoretycznie, bo Władimir Putin mówi, że może spotkać się gdzie indziej, ale dopiero w momencie ustalenia wszystkich szczegółów pokoju. A tu warunki Rosji się nie zmieniają, czyli Ukraina musi bez walki opuścić cały obwód Doniecki. Do tego Putin dziękuje za zaangażowanie USA w proces pokojowy, ale jak tłumaczy, to sprawa nie Stanów Zjednoczonych, a jedynie Rosji i Ukrainy. Rosyjski dyktator wskazuje za to swojego negocjatora, który może zagwarantować rozejm. Miałby nim być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który swojej miłości do Putina nawet nie ukrywa.
0: Putin dodaje, że czeka na telefon od Zełenskiego, by ustalić szczegóły dalszych rozmów. To Rosja celowo skierowała drony na Łotwę, twierdzi szef ukraińskiego MSZ. Andrii Sybicha oświadczył, że incydenty w łotewskiej Rzeszycy to efekt rosyjskiej walki elektronicznej. Chodziło o to, by odciągnąć ukraińskie bezzałogowce od celów w głębi Rosji. W miniony czwartek dwie maszyny wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną, uszkadzając zbiorniki na ropę. Z powodu tego incydentu do dymisji podał się łotewski minister obrony. Polacy chcą pomóc głodującym mieszkańcom Libanu. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic planuje uruchomić kuchnie polowe w Bejrucie. W minionym tygodniu przedstawiciele fundacji byli w stolicy Libanu. Jesteśmy gotowi, deklaruje Mikołaj Rykowski.
2: Okazało się, że nasz sprzęt jest bardzo, bardzo tam trafny. Tam są ludzie w obozach, na okolicy ponad milion ludzi. Są przesiedlone z południa Libanu właśnie do Bejrutu i wyżej. I ci ludzie żyją w bardzo kiepskich warunkach.
0: Pierwsza pomoc możliwa jest pod koniec maja. Wcześniej fundacja chciała gotować dla Palestyńczyków w Strefie Gazy, ale władze Izraela się na to nie zgodziły. Lublin, kolejnym miastem w Polsce z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, będzie obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Z pomysłem wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, poparli go jednak politycy innych opcji. O szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
3: Zakaz będzie wchodził etapami tak, żeby przedsiębiorcy mieli czas się przygotować. Pod koniec maja ograniczenia będą obowiązywać od 23 do 6 rano, od stycznia przyszłego roku od 22. Jak mówi przewodnicząca Komisji Zdrowia Miasta Lublina Elżbieta Dadoc, nocna prohibicja to odpowiedź na apele samych mieszkańców.
4: Mamy zagwarantowaną ciszę nocną. Przy tych sklepach no dzieją się różne rzeczy, które przeszkadzają mieszkańcom.
3: Zabyła większość radnych, tylko 4 wstrzymało się od głosu. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Nocną prohibicję w Polsce wprowadziło już około 180 gmin. Uniwersytet Śląski zaciska pasa. Władze uczelni przyjęły plan oszczędnościowy po tym, jak strata za zeszły rok wyniosła ponad 30 milionów złotych. Studenci alarmują, że oszczędności odbiją się na nich. Wskazują na możliwe podwyżki opłat za akademiki i strach o pogorszenie jakości nauki. Bo plan zakłada mniejsze wynagrodzenia dla pracowników. A jak to komentuje uczelnia? O tym reporter Radia Z Szymon Kostelik.
5: Władze uczelni uspokajają, że sytuacja jest stabilna, nie ma mowy o likwidacji kierunków ani ograniczaniu badań. Decyzje wobec pracowników będą podejmowane rozważnie. Uczelnia chce zacząć oszczędzać od najprostszych wydatków.
6: To są oszczędności z związane z energią elektryczną, z energią cieplną czy z usługami sprzątania.
5: Mówi prorektor Michał Daszykowski. Uczelnia tłumaczy straty zbyt niskim finansowaniem, niżem demograficznym i rosnącymi kosztami. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Plan oszczędnościowy zakłada poprawę sytuacji finansowej Uniwersytetu Śląskiego w ciągu 2 lat. Remonty dróg w Łodzi mają być pod większą kontrolą. Drogowcy mówią o zmianie filozofii remontowania ulic. Podstawą ma być teraz właściwa kontrola budowy, tak by odnowione jezdnie służyły przez lata. Jakie są szanse na to, by na obietnicach się nie skończyło? Sprawdzał to reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Urzędnicy mają teraz kontrolować jakość prac wykonawców, również z zaskoczenia, robić odwierty, badać próbki w laboratoriach, tak by nie było sytuacji, że samorząd płaci jak za złoto, a dostaje jakość jak z tombaku. Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
9: Ten aspekt kontroli jest dla nas priorytetem. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości...
8: Kierowcy do takich zapowiedzi na razie podchodzą ze sporą rezerwą.
10: Tak naprawdę no to te remonty też dużo nie zmieniają. Nie wiem, co to by się musiało zadziać.
8: W skrajnych przypadkach miasto nie będzie odbierało inwestycji. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Drogowcy zapewniają, że będą kontrolować w ten sposób inwestycje na każdym etapie, zarówno prace rozbiórkowe, jak i te już na finiszu. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niespełna godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Prokuratura weryfikuje wszelkie pojawiające się w mediach informacje o miejscu pobytu Zbigniewa Ziobry. Według mediów były minister sprawiedliwości był widziany na lotnisku w USA. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak zapewnia, że śledczy weryfikują te informacje i zrobią wszystko, by sprowadzić polityka PiSu do Polski.
1: Zależnie od miejsca pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobro, prokurator wykorzysta wszystkie przewidziane w polskim i międzynarodowym prawie środki zmierzające do skutecznego sprowadzenia podejrzanego do Polski i przedstawienia mu zarzutów.
0: Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Karol Nawrocki domaga się referendum w sprawie wycofania Polski z unijnej polityki klimatycznej, czyli Zielonego Ładu i ETS-u. Skierował już wniosek do Senatu. Prezydent chce postawić w referendum następujące pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? W 7 dniu tygodnia w Radiu Z politycy koalicji rządzącej nie zostawili na tym pytaniu suchej nitki.
2: Pytanie jest tak podstawione, tak jakby prezydent Nawrocki miał po prostu ludzi za idiotów. No naprawdę nie jesteśmy idiotami, żeby dać się wciągnąć w taką zabawę, którą tutaj proponuje nam prezydent Nawrocki. Ale to jest taka zabawa, którą prezydent Nawrocki robi od momentu, kiedy objął to stanowisko.
0: Komentowała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Pomysł referendum nie znalazł też poparcia u rzecznika Konfederacji Wojciecha Machulskiego.
3: To referendum niestety, ja uważam, że to nie jest zbyt zgrabny pomysł, szczególnie dlatego, że to pytanie jest z tezą, tak? Uczciwe referendum to powinniśmy zrobić uczciwe pytanie, a tak to pytanie ja się zgadzam z tą tezą, ale to nie jest pytanie referendalne.
0: Żeby do referendum doszło, musi się zgodzić Senat, w którym większość ma rządząca koalicja. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według leśników klimat się ociepla przez to i coraz częściej dochodzi do kataklizmów. Jak usłyszał reporter Radia Z Mateusz Kasiak od Tadeusza Grabowskiego, dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, pożar ten pokazał, że przyroda staje się bezradna.
4: Zaczynają umierać te nasze monumentalne jodły. Mówi się, że to Roztocze kraina jodły, buka i tarpana. One nie reagują już tak na te zachodzące zmiany i temperatury i obniżającego się poziomu wód gruntowych.
0: Roztoczański Park Narodowy jest już otwarty. Teraz ostrzeżenie, jak grzyby po deszczu, między innymi na parkingach przed centrami handlowymi wyrastają punkty z tak zwanym nabijaniem klimatyzacji w samochodach. Ale uwaga, to nabijanie, ale klientów w butelkę alarmują mechanicy samochodowi. Według nich takie dobijanie zamiast pełnego serwisu układu klimatyzacji może uszkodzić sprężarkę, na przykład jeśli użyty zostanie niewłaściwy czynnik chłodniczy. Z mechanikiem samochodowym Kubą Potęgą rozmawiał na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
5: Co może stać się z samochodem, jeśli zostanie nam do naszego układu klimatyzacji włączony taki czynnik niewiadomego pochodzenia?
6: Może to powodować uszkodzenia kompresora klimatyzacji i kwestia bezpieczeństwa. Nie mamy pewności, jak taki odczynnik zareaguje w przypadku na przykład właśnie kolizji. Nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób stwierdzić, jaki on ma skład, skąd pochodzi. Nie wiemy też, czy podczas nieszczelności ten gaz, który znajduje się w układzie, czy on na przykład nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu.
0: Jeśli czynnik trzeba uzupełniać co roku, to znaczy, że układ klimatyzacji jest nieszczelny. Nabijanie takiej nieszczelnej klimatyzacji jest nieopłacalne i nieekologiczne. Właśnie dlatego serwis klimatyzacji najlepiej powierzyć profesjonalistom, a nie sezonowym punktom. Producenci oleju spożywczego apelują o ponowne otwarcie rynku na rzepak z Ukrainy. Jak wiecie, z Radia Z jest tak sucho, że według ekspertów w tym roku może zabraknąć ziarna na olej. Nie zgadzają się z tym jednak rolnicy. Z jednymi i drugimi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Przetwórcy już teraz ostrzegają, że susza oznacza słaby rzepak i nawet setki tysięcy ton mniej w tłoczniach. Ratunkiem może być ziarno z Ukrainy. Tłumaczy mi Adam Stępień z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
8: Na poważnie rozważyć możliwość uzupełniania tego krajowego zasobu.
7: Jak komentuje mi Gustaw Jędrajek z Krajowej Rady Izb Rolniczych, susza jest, ale rzepaku wystarczy.
9: Jeszcze na eksport wystarczy.
7: Podobnego zdania jest resort rolnictwa. Ministerstwo tłumaczy mi, że w magazynach jest ziarno jeszcze z zeszłego roku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Resort rolnictwa dodaje, że ewentualne braki co roku uzupełniamy importem rzepaku z Czech, Słowacji, Węgier czy Rumunii. Na trasę Bieruń-Tychy mają wrócić pociągi. PKP PLK ogłosiła już przetarg na kompleksową przebudowę linii, która wymaga generalnego remontu. powstaną nowe przystanki i wyremontujemy te, które już są, zapowiada Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
10: Według planów inwestycja obejmie wymianę około 12 km torów oraz budowę około 3 km nowych torów. Linia kolejowa na odcinku Tychy Lodowisko – Bieruń Stary zostanie zelektryfikowana. Planuje się montaż około 8 km nowej sieci trakcyjnej.
0: Pociągi na trasie mają się pojawić za 3 lata. Kujawy zabiorą Żuławom jeden z ich zabytkowych domów podcieniowych. Stojący we wsi Stalewo budynek od lat popadał w ruinę, a chętnych na jego kupno nie było. Władze Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce pod Toruniem dostały właśnie z Ministerstwa Kultury dotacje na to, by dom zabezpieczyć, przenieść i odnowić. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Holenderski Park Etnograficzny dostał na projekt ocalenia domu ze Stalewa blisko 350 tysięcy złotych. 18-wieczny budynek jest pełen wyjątkowych zewnętrznych dekoracji i ma charakterystyczny dla Żuław ganek podpierany filarami. Od dekady był na sprzedaż, ale chętnych na kosztowną renowację nie było. Kujawski skansen zleci teraz rozebranie domu kawałek po kawałku, a po przewiezieniu jego elementów do Wielkiej Nieszawki zostaną one złożone na nowo. Cały proces potrwa kilka lat.
0: Domy podcieniowe na Żuławach można podziwiać m.in. w Drewnicy, Żuławkach i Żelichowie. W tym roku 40 lat obchodzi polska branża gier komputerowych. Za symboliczny początek uznaje się rok 1986, kiedy Marcin Borkowski stworzył grę przygodową Puszka Pandory. Z okazji okrągłej rocznicy otwarto wystawę w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu w Warszawie. To hołd dla twórców dawnych i obecnych, natomiast to dopiero początek, mówi Wojciech Trusz z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
12: 8 komputerów, tak, gier mamy kilkanaście, będziemy je rotacyjnie zmieniali, natomiast poza tym, że można przyjść, pograć, zobaczyć sobie te artefakty, to będzie można się co czwartek spotkać z twórcami gier i to będzie dosyć intensywne, jeżeli chodzi o te 2 miesiące tutaj.
0: Wystawa będzie otwarta do 30 czerwca. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zbigniew Ziobro w prawicowej telewizji zdradza szczegóły swojej ucieczki z Węgier do Stanów Zjednoczonych i potwierdza: jestem w Ameryce. Doniesienia o wyjeździe Ziobry komentuje m.in. europoseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Trzymam kciuki za wymiar sprawiedliwości, mówi polityk, i dodaje: miejsce byłego ministra jest przed polskim prokuratorem i sądem.
3: Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa. No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat. Ja trzymam kciuki cały czas za ludzi z wymiaru sprawiedliwości, dlatego że miejsce Ziobry jest przed prokuratorem i w mojej ocenie przed niezawisłym sądem.
2: Zbigniew Ziobro ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła do sądu o europejski nakaz aresztowania dla polityka PiS, ale sąd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski uważa, że wyjazd Ziobry z Węgier, gdzie był do tej pory, jest kompromitacją byłego ministra.
4: Nie jest to normalne, że były minister sprawiedliwości ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Najpierw Węgry, teraz Stany Zjednoczone. Pytanie jest następne.
2: Pytanie także o losy innego polityka PiS przebywającego na Węgrzech, Marcina Romanowskiego. Według polskiej agencji prasowej mieszkanie w Budapeszcie, w którym były wiceminister sprawiedliwości mieszkał od początku maja, jest puste. Umowa najmu wygasła z końcem kwietnia. Zarówno Ziobrze, jak i Romanowskiemu prokuratura zamierza postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Do tej pory obaj byli na Węgrzech, ale od soboty jest tam nowy rząd, którego premier od początku zapowiadał, że wyda ich Polsce. Polskie dzieci w ogonie pod względem aktywności fizycznej, tylko co piąte uprawia jakikolwiek sport. Te dane zmusiły Ministerstwo Zdrowia do rozpoczęcia ogólnopolskich badań uczniów. Przebadanych będzie 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Także dlatego, że choroby kardiologiczne dotykają coraz młodsze osoby. O tym coraz większym problemie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Badania uczniów będą pod kątem przyszłych chorób układu krążenia. Mają wykryć czynniki chorób serca, brak ruchu, zła dieta czy za mało snu. To czynniki, które można wyeliminować, podpowiada wiceminister sportu Piotr Borys.
6: My jako polskie społeczeństwo po prostu się zatrzymaliśmy. Jesteśmy absolutnie w bezruchu. W Polsce zaledwie 20% dzieci spełnia normy WHO dotyczące minimum aktywności ruchowej, czyli godziny dziennie.
5: Okazuje się, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie i ten problem dotyka już co trzeciego ośmiolatka.
2: Do badań zgłosiło się 180 szkół. Ruszą we wrześniu. Niebezpieczne spotkania z niedźwiedziami w powiecie leskim na Podkarpaciu. Wołkowy i drapieżniki pojawiły się pod samym kościołem, gdy dzieci wychodziły po uroczystościach pierwszej komunii. Tylko w ostatnich dniach policja odebrała 6 podobnych zgłoszeń, najwięcej z Soliny i Cisnej, powiedziała w rozmowie z Radiem Z aspirant sztabowa Katarzyna Fechner z policji w Lesku. Funkcjonariusze patrolują okolice.